twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Pąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Jak Państwo doskonale wiedzą, oczywiście ci z Państwa, którzy słuchają w miarę regularnie obrazów z historii Kościoła, co jakiś czas przyglądamy się tutaj postacią z historii Kościoła, dlatego że no, Kościół to są ludzie przecież i tym wybitnym postaciom z przeszłości warto się od czasu do czasu przyjrzeć, bo oni tę historię tworzą czy tworzyli kiedyś w sposób wybitny. No i dzisiaj jest okazja, w dalszej części audycji dowiedzą się Państwo, dlaczego ta okazja taka wyjątkowa, by przyjrzeć się no, nietuzinkowej postaci, już świętej w tej chwili Kościoła katolickiego, świętej Urszuli Leduchowskiej. Przyjrzymy się wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Małgorzata Krupecka ze zgromadzenia Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Bardzo serdecznie witam siostrę w studio.
2: Ja również witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
1: Cieszę się.
2: Jeśli mogę się od razu wtrącić do Pana wstępu, to powiem, że gdy mamy do czynienia ze świętymi, to nawet to słowo historia zaczyna nam sprawiać pewną trudność. Dlatego, że święci to nie są tylko postaci z historii, to są postaci, które się nie starzeją, gdy już mówię o świętej Urszuli Leduchowskiej tym razem, gdy 50 lat po jej śmierci jej ciało w całości zachowane miało być przewożone z Rzymu do Polski, bo zmarła w Rzymie, ojciec święty Jan Paweł II urządził takie nabożeństwo pożegnalne w ogrodach watykańskich przed trumną z ciałem, relikwią świętej Urszuli i powiedział wtedy takie piękne zdanie, właśnie, że święci się nigdy nie starzeją, oni stanowią naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Mamy tu więc do czynienia z historią, która była, która dzieje się i która przed nami jest.
1: Często zapominamy o tym, że Kościół to nie jest taki budynek z cegieł zbudowany, ale to jest wspólnota i to nie tylko wspólnota funkcjonująca tu i teraz, ta, którą widzimy, ale jest też Kościół triumfujący.

0: w niebie, ten kościół tych, którzy już, jak święty Paweł pisał, widzą Boga twarzą w twarz. My wierzymy w świętych obcowanie. Chrześcijanie wierzą w świętych obcowanie, czyli oni nie opuścili nas tak do końca. Oni wciąż są z nami. Stanowią jakąś komunię z tym kościołem pielgrzymującym, tak? Czyli tym, którym my stanowimy tutaj na ziemi. Warto o tym pamiętać.
1: Ponieważ łączy nas więź miłości, w związku z tym oni czują się za nas odpowiedzialni i chętnie nam pomagają. Na tym polega wstawiennictwo świętych. Też są naszym wzorem i dlatego rozmawiamy o ich życiu i próbujemy się trochę konfrontować z ich postawami i z ich pismami.
0: Święci bardzo często kojarzą się tak potocznie z tymi świętymi bardzo odległymi w czasie. To są święci sprzed 1000 lat, sprzed 2000 lat. Dzisiaj rozmawiamy o świętej, której czas życia przypada na tą historię jeszcze stosunkowo niedawną, na te dzieje Polski i świata stosunkowo niedawne, a bardzo dramatyczne. Można powiedzieć, że od rewolucji francuskiej tempo zmian w świecie jest oszałamiające. Tego, co się dzieje zarówno w warstwie przemian technologicznych, tak, wiek XIX, wiek pary i żelaza, ale także przemian politycznych, przemian światopoglądowych. I dlatego uważam, że postać świętej Urszuli Leduchowskiej jest postacią bardzo ważną i warto o niej rozmawiać, gdyż wokół jej życie toczyło się właśnie w takich niesamowitych czasach, niesamowitych dla świata, Europy i dla Polski. No warto tu właśnie powiedzieć, i tutaj głos siostrze już oddaję, o tym, kiedy ona się urodziła, kiedy przyszła na świat, bo to były takie wyjątkowe dla Polski momenty w historii.
1: Urodziła się w roku 1865, dokładnie 17 kwietnia. I jak łatwo wyliczyć, właśnie 17 kwietnia tego roku mija 150. rocznica jej urodzin. No i dużo, i mało. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego i część jej życia przypadła na czasy, gdy Polska nie istniała na mapie Europy. Druga część, gdy Polska próbowała odbudowywać swoją niezawisłą państwowość, w które to odbudowywanie święta Urszula bardzo aktywnie się włączyła. Oczywiście można się zastanawiać, czy była postacią jeszcze XIX czy XX wieku. To jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli się weźmie pod uwagę, że nie do końca wiemy, kiedy się zaczął XX wiek, ponieważ on nie zaczął się jednak tak mechanicznie, kalendarzowo, jakby nam się to wydawało. Wielu historyków skłonnych jest uważać, że XIX wiek trwał do I wojny światowej, że pierwsza wojna rozpoczęła XX wiek. Być może, ale to już tak, to jest kwestia nieco na marginesie naszych rozważań. Urodziła się rok po upadku Powstania Styczniowego, gdy już była młodą zakonnicą w klasztorze Urszulanek w Krakowie. Robię mały przeskok czasowy, żeby nawiązać się do tego powstania. W liście do swojej takiej korespondencyjnej przyjaciółki austriackiej baronówny napisała, jakie to szczęście, że nie wybuchła teraz żadna rewolucja jak ta z 63, bo nie zaręczam, czy bym nie uciekła, żeby wziąć w niej udział. Ale to zdanie też dobrze charakteryzuje przyszłą świętą Urszulę jako kobietę, która była bardzo wrażliwa na sprawy patriotyczne, a z drugiej strony była też typem kobiety działającej.
0: To nie czynu, był kobiety,
1: czynu po prostu.
0: Na chwilę zatrzymam się przy tym zdaniu, które siostra powiedziała. Wysłała list, zwróciła się w liście do swojej korespondencyjnej przyjaciółki, baronesy austriackiej. Rodzina Leduchowskich nie była taką sobie zupełnie tuzinkową rodziną. To nazwisko pojawia się przy różnych okazjach, bardzo często związanych z kwestiami militarnymi, z wojskiem. Można powiedzieć, że była to rodzina zaliczająca się do arystokracji. Tak naprawdę oni się nazywali Halka Leduchowski, Herbu Szalawa. I warto tutaj o tej rodzinie słów kilka powiedzieć.
1: To stary ród polski, rycerski, sięgający tradycjami Wołynia i walk na tamtejszym terenie. Za zasługi wojenne jeden z rycerzy noszących miano Halka otrzymał wieś Leduchów na Wołyniu i stąd wzięło się to rodowe nazwisko. To było prawdopodobnie w XV wieku. wieku. Natomiast troszkę dalej mamy już bardziej udokumentowane postaci leduchowskich. Ród zrobił się bardzo rozgałęziony. Te bardziej udokumentowane postaci to na przykład dwaj bracia leduchowscy, którzy brali udział w wyprawie Sobieskiego na Wiedeń, w odsieczy wiedeńskiej, i ich imiona są wypisane na Kalenbergu, na tym wzgórzu, który upamiętnia zwycięstwo Sobieskiego. I posuwając się dalej, mamy końcówkę wieku XVIII, Sejm Wielki, który uchwala Konstytucję 3 maja. W tym Sejmie bierze udział pradziad świętej Urszuli. Czyli jest to rodzina zawsze zaangażowana w sprawy publiczne, w sprawy polskie, zaangażowana po dobrej stronie. I coś ciekawego również zauważamy na przykładzie już tego dziada świętej Urszuli, dziadka, który spełniwszy swoją rolę publiczną, gdy owdowiał, resztę życia postanowił spędzić u misjonarzy tu w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, przy kościele świętego Krzyża. Gdy zmarł, pochowany został w rodzinnym Klimontowie koło Sandomierza. Jego syn, dziadek świętej Urszuli, generał napoleoński Ignacy Hilary Leduchowski, który wziął też udział w powstaniu listopadowym, był między innymi obrońcą twierdzy Modlin przed nadciągającymi wojskami rosyjskimi feldmarszałka Dybicza, na stare lata tak zwane, postanowił osiąść również w Klimontowie u dominikanów. Widzimy więc, że w tej rodzinie tak dziwnie się splatały wątki służby wojskowej, służby rycerskiej ze służbą kościołowi, służbą duchowną. I bywało tak, że w każdym pokoleniu ród ten pewnych swoich członków oddawał służbie ojczyzny w stanie rycerskim, w stanie żołnierskim, a pewnych na służbę kościołowi. To samo będziemy za chwilę obserwować wśród rodzeństwa świętej Urszuli.
0: I tutaj mamy taki przykład trochę zburzenia tego stereotypu, który się wytworzył wokół czy to arystokracji, czy w ogóle bogatej szlachty, bogatego ziemiaństwa. Mówiło się czasem z przekąsem klasa próżniacza. Ludzie oddani tylko rozrywką, jakimś marnotrawieniu pieniędzy. A tu mamy przykłady, liczne, siostra cały czas podaje, że tak nie jest. Że ci ludzie, choć dysponując jakimś tam majątkiem, większym czy mniejszym, bo wiemy, że i wśród arystokracji były różnice majątkowe, ale zaliczani ewidentnie do klasy wyższej społeczeństwa, są w stanie poświęcić się, tak jak siostra powiedziała, służbie. Czy to służbie publicznej, czy to służbie wojskowej, czy właśnie zrezygnować z możliwości robienia kariery świeckiej, poświęcić się służbie Bożej.
1: No, myślę, że temu wątkowi tutaj dużo czasu poświęcić nie możemy, dlatego że temat ziemiaństwa, arystokracji to jest temat niemalże na oddzielną audycję. I na pewno jest tak, że na całą tę sferę społeczeństwa patrzymy, lub też może na szczęście przestajemy patrzeć, jako na pewien monolit. Patrzymy poprzez pryzmat propagandy komunistycznej, która chciała w ten sposób swojego wroga klasowego zohydzić w oczach społeczeństwa. Natomiast szlachta, arystokracja, gdy się bliżej przyjrzeć tej grupie, okazuje się, że również prezentowała rozmaite oblicze i bez wątpienia znajdziemy tam przykłady wałkoni, próżniaków, leniów, zdrajców i głupców, ale też istnieje to drugie bardzo zasłużone dla Polski i dla społeczeństwa oblicze, ludzi, którzy poświęcali się dla Polski, którzy swoje majątki angażowali na rzecz dobra wspólnotowego, wielcy mecenasi kultury, ludzie, którzy ryzykowali wszystkim, żeby wziąć udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych i później musieli emigrować. Więc myślę, że to jest dobry też czas, żeby trochę odkłamywać tę historię. A na przykładzie Leduchowskich widzimy, że ta historia, zawieruchy historyczne XIX-wieczne, również bardzo mocno wpłynęły na sytuację rodziny, dlatego że choć nie byli oni nigdy bardzo bogaci, to była taka arystokracja ducha, z tytułem hrabiowskim, owszem. Niemniej jednak w wyniku wojen napoleońskich, potem powstania listopadowego, zasadniczo potracili co mieli i też musieli się udać na emigrację, lub próbować zacząć robić kariery w Petersburgu, na Krymie,
0: we Wiedniu,
1: tam, gdzie Polacy jeździli. I dlatego dziadek Urszuli, Ignacy generał wspierał Ignacy Hilary Leduchowski, wyjechał, wraz z nim wyjechał syn Antoni, który ostatecznie osiadł w Austrii i tam się ożenił. Dwa razy. Z pierwszego małżeństwa z Austriaczką Marią Zeilern miał 3 synów, jednakże bardzo szybko owdowiał. Został sam z 3 maleńkich chłopców. I wtedy stało się coś opatrznościowego. Szukał matki dla swoich synów i ożenił się z przyjaciółką swojej zmarłej żony, Józefiną ze starego szwajcarskiego rodu Salis-Zicers, rodu, z którego wywodził się m.in. Franciszek Salezy, święty Franciszek Salezy, ten sam Alice, rodu spokrewnionego ze szlachtą wirtemberską, inflancką, zasadniczo protestanckiego, jeśli chodzi o wyznanie, choć nie całkowicie. Było to opatrznościowe, dlatego że w tym małżeństwie zawartym tak naprawdę z rozsądku znalazł szczęście, znalazł miłość. Okazało się, że oboje potrafili zbudować piękną rodzinę, w której miłość rosła chyba z roku na rok, tak można powiedzieć, wzajemny szacunek, i w którym zaczęły przychodzić na świat kolejne dzieci, również z miłością witane. Ta rodzina osiadła początkowo w miejscowości Losdorf, niedaleko Wiednia, na zachód od Wiednia. Po kilku latach przenieśli się do troszkę większego miasteczka Sankt Pölten, co związane było z tym, że po pierwsze stracili trochę pieniędzy niewłaściwie zainwestowanych, musieli sprzedać dom w Losdorf, ale też w Sankt Pölten były szkoły, dzieci zaczynały rosnąć, trzeba było dzieci posłać do szkół.
0: I pośród członków rodziny tej najbliższej przyszłej świętej, wybór drogi Bożej był nie tylko jej udziałem.
1: Nie tylko. Ile było dzieci? Tak, zawsze muszę sobie przeliczyć dokładniej, zanim powiem. Rodzina była, mówiąc dzisiejszym językiem, wielodzietna. Oprócz tych 3 synów z pierwszego, 3 synów Antoniego z pierwszego małżeństwa, którzy już w zasadzie poszli do szkół, więc tak naprawdę szybko odeszli z domu rodzinnego. Pierwsza urodziła się córka, Maria Teresa, która planowała karierę damy dworu i rzeczywiście zaczęła taką karierę robić, ale później w wyniku spotkania z kardynałem francuskim La Vigerim, który był wielkim działaczem na rzecz zniesienia niewolnictwa w Afryce, pod wpływem spotkania z nim postanowiła zaangażować się w działalność misyjną i stała się założycielką sodalicji świętego Piotra Klawera, sióstr klawerianek, bardzo zasłużonych jako zgromadzenie wspierające misję. Ona była pierwszą, pierworodną córką w rodzinie Leduchowskich. Po niej przyszła na świat Julia, czyli właśnie Urszula. Urszula to jest jej imię zakonne. Potem był Włodzimierz, przyszły generał jezuitów. Był jeszcze Ignacy, który wybrał służbę wojskową i został generałem Wojska Polskiego. No i jeszcze przyszły na świat 3 córki. Jedna zmarła jako 12- czy 13-letnia dziewczynka. Jedna, Franciszka, wyszła za mąż za dalszego kuzyna, też Leduchowskiego, i dzięki temu ród przetrwał. I była jeszcze jedna Ernestyna, która wiodła życie takiej panny kanoniczki, czyli też takiej kobiety, która nie założyła swojej rodziny, ale wybrała taki rodzaj życia poświęconego Bogu.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej opowieści, która korzeniami sięga wieku XIX i przenosi się do wieku XX, o świętej Urszuli Leduchowskiej, choć już jak mój i państwa gość, którym jest siostra Małgorzata Krupecka, zaznaczyła, tak naprawdę to była Julia. Urodziła się i na chrzcie otrzymała imię Julia. Urszula to jej imię zakonne. Czy ten fakt, że tak wiele osób spośród rodziny przyszłej świętej wybrało wraz z nią karierę, czy też drogę Bożą, czy ten fakt można tłumaczyć specyficzną atmosferą rodzinną, nie wiem, miejscem, w którym się wychowywali? Skąd się to wzięło?
1: Na pewno musimy o klimacie domu rodzinnego porozmawiać, bo to jest coś bardzo ciekawego, co wpłynęło potem na dalsze życie dzieci. Co się składało na ten klimat? temat domu rodzinnego. Więc tak, mamy tych dwoje rodziców, bardzo różnych rodziców. W domu rodzinnym mówi się po niemiecku ze względu na matkę Józefinę, która nie nauczyła się polskiego. No i rodzina żyje w Austrii. Niemniej jednak jest Antoni, który pielęgnuje tradycje starego polskiego rodu. Wydaje się, że osobą mocniejszą psychicznie była właśnie matka w tej rodzinie i ona była oparciem i dla dzieci, i dla Antoniego. Niemniej jednak dzieci, patrząc na Antoniego, uczyły się, jak powinien wyglądać mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę, uczciwy, kochający żonę, kochający dzieci. Widywały swojego ojca modlącego się na klęczkach przed starym obrazkiem Matki Bożej Częstochowskiej, przekazywanym w tej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Od dzieci dużo się wymagało. Ze wspomnień rodzeństwa leduchowskich wynika, że wychowanie było surowe dosyć. Dzieciom nie pozwalano na grymasy, nie było wykwintnego jedzenia, spały na dosyć twardych łóżkach. Poza tym Józefina uczyła swoje dzieci dzielenia się. Przy różnych okazjach przygotowywano jakieś kosze z jedzeniem po to, żeby je zanieść bardziej potrzebującym. Józefina uczyła szczerości, uczciwości. To są te postawy, z którymi potem dzieci poszły w dorosłe życie. To był ich największy posag. Czego jeszcze uczono się w domu rodzinnym? Oczywiście dzieciom zapewniono bardzo dobre wykształcenie. Wykształcenie najpierw nabywane w samym domu, dzięki całemu zespołowi różnych guwernantek, nauczycielek, więc wszystko to, co pannom, zwłaszcza pannom, bo chłopcy szybciej szli do szkoły, zwłaszcza pannom z tej sfery było potrzebne.
0: Na pewno umiała grać na pianinie.
1: Oczywiście, rysować, kilka języków obcych, ale potem oczywiście też dziewczęta szły do szkoły. Co jeszcze z domu rodzinnego wyniosły? Wspomniałam o tym, że w rodzinie mówiono po niemiecku, niemniej jednak istniała ta długa historia rodu leduchowskich. I wydarzyło się również coś bardzo interesującego, bo mówiąc o leduchowskich, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej ważnej postaci. Najpierw przywołam znów nazwę Klimontów koło Sandomierza, żeby nam ta nazwa gdzieś nie uciekła. Piękne miasteczko, pięknie położone, jeśli nasi słuchacze w tamtych okolicach będą, warto zajrzeć.
0: Koniecznie, namawiam również.
1: W podziemiach tamtejszego kościoła spoczywają, oprócz rodziców, przodkowie świętej Urszuli, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek. Ale też w okolicach Klimontowa, w górkach klimontowskich, narodził się kuzyn ich ojca, czyli stryj, inaczej mówiąc, stryj Julii i jej rodzeństwa, późniejszy kardynał Mieczysław Leduchowski, który był postacią znaczącą i w historii Polski, i w historii Kościoła, i też w historii rodziny leduchowskich. Jego sytuacja wywarła też wpływ na postawy dzieci. Dlaczego? Kardynał, jeszcze nie kardynał, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski został prymasem Polski, dlatego że wówczas funkcja prymasa była związana właśnie z tą unią personalną gnieźnieńsko-poznańską. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej została przeniesiona na Unię Warszawsko-Gnieźnieńską. Został więc prymasem Polski i z początku wydawało mu się, że w ówczesnych realiach zaboru pruskiego, ponieważ Poznań, Gniezno to zabór pruski, uda się jakoś tam kościołowi istnieć. Szybko jednak stracił złudzenie. Okazało się, że polityka pruska, Kulturkampf dąży do wynarodowienia Polaków, a skoro do wynarodowienia, to trzeba walczyć z Kościołem, bo Kościół uważany był i słusznie za tego nośnika polskości. Tak więc arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Mieczysław Leduchowski w pewnym momencie doszedł do tego samego punktu, do którego prymas Wyszyński doszedł, mówiąc to swoje słynne non possumus.
0: Tak.
1: Mniej więcej to samo, choć innymi słowami, powiedział arcybiskup Mieczysław Leduchowski i wylądował w pruskim więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim. I tam wydarzyło się coś ciekawego, mianowicie jako więzień pruski otrzymał godność kardynała. No, Prusacy zorientowali się, że kogoś tak znacznego, nie dość, że arystokrata skoligacony z rodami różnymi europejskimi, to jeszcze książę kościoła, bo to były czasy, kiedy kardynał to książę Kościoła. Kogoś takiego nie można trzymać w więzieniu i w związku z tym, chcąc nie chcąc, musieli go zwolnić, ale pod warunkiem, że uda się na emigrację i rzeczywiście wyjechał. Jechał przez Wiedeń do Rzymu, po to, żeby tam objąć później ważne stanowiska w Kurii Rzymskiej. Jechał przez Wiedeń i w Wiedniu spotkał się z Antonim Leduchowskim i z jego dziećmi. I to był dla tych dzieci, których losy, jeśli chodzi o wybór, takie wybory narodowościowe, nie wiadomo, jak by się potoczył. Dla tych dzieci, a przynajmniej dla pierwszej Marii Teresy i dla Julii, późniejszej Urszuli, to spotkanie ze stryjem, więźniem za Kościół, za Polskę, było czymś bardzo przełomowym. Na pewno od tego momentu, jeśli nie wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak było wcześniej, ale od tego momentu na pewno dzieci Józefiny i Antoniego Leduchowskich, nadal w domu mówiąc po niemiecku, zaczynają się na pewno czuć Polakami, a z nich wszystkich chyba właśnie Julia, późniejsza Urszula, najbardziej czuje się Polką i ona najwięcej się przykłada do doskonalenia języka polskiego, a później już w dorosłym życiu, o czym pewnie za chwilę powiemy, czuje się Polką z krwi i kości i zdecydowanie dla Polski działa.
0: Czyli ten moment przełomowy, cały czas jesteśmy głęboko w XIX wieku, to jest przejazd przez Wiedeń, spotkanie z dalekim
1: już
0: stryjem.
1: Kardynałem, tak, już tak, kardynałem. Kuzynem ojca, więc tak. Dosyć bliskim stryjem.
0: Julia ma 18 lat w tym momencie. Czyli jest...
1: Nie spotyka swojego stryja, ma mniej lat. Natomiast ma 18 lat, gdy po pewnym czasie rodzina dojrzała do decyzji, żeby się przenieść z tej głębokiej Austrii na tereny bardziej polskie. Chyba tęsknota Antoniego na tym zaważyła, może też względy ekonomiczne. Zaczęli szukać możliwości zakupienia jakiegoś dworku, bo jednak to ziemiaństwo, to no, lubiło życie na wsi. W dworku, a nie w mieście. Zaczęli szukać możliwości osiedlenia się na wsi i w związku z tym zaczęli szukać w Galicji. Trafiła się możliwość, żeby kupić taki właśnie skromny dworek w Lipnicy, niedaleko Bochni. Julia ma 18 lat, gdy rodzina przenosi się właśnie do Galicji.
0: I ten moment, kiedy ona decyduje się już konkretnie, że 18 lat to jest czas, kiedy panny wydawano za mąż, tak? Od tego momentu zaczyna się wydawać już panny za mąż, nawet wcześniej. I mogłaby wybrać taką drogę, wybiera drogę inną. Czy mamy jakieś ślady, nie wiem, walki duchowej, rozterki duchowej z tego okresu, czy jakiejś takiej konkretnej decyzji, kiedy ona deklaruje się, wybieram życie konsekrowane?
1: Mamy różnego rodzaju ślady. Z jednej strony, z tych różnych wspomnień, z listów rodzeństwa, wynika, że pragnienie poświęcenia się Panu Jezusowi na własność żyło w jej sercu od dawna, chyba od dzieciństwa, ale dojrzewało wraz z nią. I mamy tę 18, za chwilę 19-letnią dziewczynę, która coraz bardziej dojrzewa do wyboru. Ale są też niesprzyjające okoliczności życiowe, mianowicie z domu odchodzi najpierw Włodzimierz, który wstępuje do seminarium w Tarnowie, a później do jezuitów. Potem odchodzi Maria Teresa, zostaje damą dworu na dworze książąt toskańskich. Potem umiera ojciec rodziny, Antoni. I tak naprawdę w tym dworku Leduchowskich w Lipnicy zostaje Józefina i Julia 19-letnia, która jest oparciem dla swojej matki, która musi się zająć majątkiem, a dojrzewa w niej coraz mocniej ta decyzja wstąpienia do klasztoru. I okazuje się, że ta decyzja napotyka na sprzeciw Józefiny, która nie chciałaby się rozstać ze swoją córką. Okazuje się więc, że walkę o dziwo, swego rodzaju walkę, musi stoczyć ze swoją najbliższą rodziną. Szuka jednak możliwości wstąpienia do klasztoru. A przy tej okazji spróbujmy sobie też trochę wyobrazić, no, słuchacze nasi, nie wiem, jaki mają obraz życia zakonnego, jeżeli jakiś mają, to chyba bardziej taki bazujący na współczesnych wyobrażeniach, gdy widzi się siostry biegające po ulicach, pracujące w różnych miejscach. Koniec XIX wieku to jednak jeszcze nie jest ten moment. Jest to co prawda bardzo interesujący czas, gdy zaczyna się rodzić coraz więcej żeńskich zgromadzeń zakonnych o takim charakterze apostolskim, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia, czyli sióstr, które zaczynają wchodzić w te sektory życia społecznego, gdzie państwo sobie nie radzi, gdzie trzeba się zająć sierotami, nie mówiąc o edukacji, która zawsze była tą mocną domeną klasztorów, ale zająć się chorymi, sierotami, biednymi, czyli tymi osobami z różnych powodów spychanymi na margines społeczeństwa. I w związku z tym w XIX wieku mamy taki, w XIX wieku i w pierwszych latach, w pierwszej nawet połowie wieku XX, powiedzmy do wybuchu wojny, mamy taki wysyp żeńskich zgromadzeń zakonnych, nawet typowo polskich, o charakterze społecznym, powiedziałabym. Czyli tych, które oprócz tego, że no oczywiście życie konsekrowane to jest zawsze oddanie się w służbę Jezusowi, ale oddać się Jezusowi to znaczy oddać się równocześnie na służbę siostrom i braciom. Gdy mówię wobec tego o takich żeńskich zgromadzeniach, o profilu społecznym, to mam na myśli takie zgromadzenia, które się poświęcą szerzeniu Królestwa Bożego poprzez nauczanie, opiekę nad chorymi, tworzenie domów dla sierot, ochronek i tak dalej. Mamy Galicję, gdzie tu szukać takiego zgromadzenia, do którego mogłoby się wstąpić. A wspomnę jeszcze całkiem na marginesie, że Galicja i tak była w lepszej sytuacji, dlatego że po upadku Powstania Styczniowego w zaborze rosyjskim, tu w Warszawie, w Królestwie Polskim, w ogóle trudno było zrealizować dziewczynie powołanie zakonne, dlatego że na fali prześladowania kościoła wspierającego Powstanie Styczniowe, zaborca rosyjski postanowił zlikwidować zgromadzenia zakonne, używając do tego różnych kruczków prawnych, na przykład zakaz wstępowania do nowicjatu. Co się dzieje, jak nie można przyjmować nowych członków do nowicjatu?
0: Zakon wymiera.
1: Zakon wymiera.
0: Tak z kamedułami, z jednym z moich ulubionych zakonów postąpiono i bielańscy oraz ci z Wigier, kameduli, no po prostu wymarli w pewien sposób.
1: Dokładnie taki sam zakaz obowiązywał wszystkie inne zakony, zgromadzenia zakonne i z tego powodu, tak na marginesie przypomnijmy, zaistniał ten fenomen absolutnie z niczym nieporównywalny, jeśli chodzi o Kościół, o historię Kościoła, ten fenomen podziemnego, konspiracyjnego życia zakonnego, jaki na pewno z natchnienia Ducha Świętego zainspirował ojciec Honorat Koźmiński, przyczyniając się do powstania 20 kilku żeńskich, bezhabitowych, zakonspirowanych zgromadzeń zakonnych, bo chodziło mu o to, żeby polskie dziewczęta, które chciały zrealizować powołanie zakonne, nie musiały wyjeżdżać za granicę. Nie chciał, żeby ta najlepsza polska krew wyciekała za granicę. Chciał dać taką szansę. W Galicji było trochę lepiej, na pewno było trochę lepiej. I Julia, szukając możliwości wstąpienia do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, czytała dużo na podstawie lektur, miała jakieś takie myśli swoje różne. Niemniej jednak, widząc opór rodziny, konsultując się też ze swoim bratem i z biskupem, doszła do wniosku, że najłatwiej rodzinie będzie zaakceptować wybór urszulanek w Krakowie. Urszulanek, które w Krakowie mieszkały wówczas nie tak długo, dlatego że wcześniej zostały wyrzucone z Poznania na fali właśnie pruskiej polityki Kulturkampfu. Mieszkały nie tak długo przy ulicy Starowiślnej, ale zdążyły zasłynąć jako klasztor o wysokim poziomie życia duchowego i w dodatku prowadzący świetną szkołę dla dziewcząt, szkołę z internatem. To teraz pewnie coś o urszulankach muszę
0: powiedzieć. No właśnie, bo urszulanki.
1: Urszulanki. Urszulanki to bardzo rozgałęziona rodzina zakonna, wywodząca się od świętej Anieli Merici, która żyła we Włoszech w XVII wieku i miała takie bardzo nowoczesne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu spojrzenie na życie zakonne. Mianowicie chciała, żeby to towarzystwo świętej Urszuli, które zainicjowała, żeby to były kobiety żyjące, wchodzące jak najbardziej w społeczeństwo. Taka ewangelizacja przez taki bliski kontakt. Jako patronkę wybrała świętą Urszulę, która była świętą Urszulę męczennicę, która była bardzo popularną świętą w Europie. Ale potem nastał Sobór Trydencki, będący odpowiedzią na pewien kryzys w Kościele. Pierwszą odpowiedzią niewłaściwą była reformacja, która była no, swego rodzaju rewolucją w Kościele, a Kościół nie chce się zmieniać poprzez rewolucję, tylko poprzez reformę. I Sobór Trydencki istotnie taką reformę zainicjował. Wiele dał Kościołowi, ale na fali tej reformy Zalecono też klasztorom, zakonom powrót do, jak się wtedy mówiło, tak zwanej pierwotnej surowości. Ta pierwotna surowość miała między innymi polegać na tym, że jak się żyje za klauzurą, to ta klauzura ma być porządnie zamknięta. I trochę sztampowo potraktowano tutaj również urszulanki. Urszulanki, które według tej wizji założycielki miały być bliżej ludzi, nie za zamkniętą klauzurą. Polecono im zamknąć się za klauzurą. W dodatku sytuacja polityczna w różnych krajach Europy spowodowała, że zakon urszulański, prężnie się rozwijający, zaczął wyglądać mianowicie tak, że Europa była pokryta siecią klasztorów urszulańskich, urszulanek. Każdy klasztor był autonomiczny, podlegał bezpośrednio papieżowi. W XIX wieku w innych krajach europejskich, poza ziemiami polskimi, będącymi w specyficznej sytuacji, bo pod zaborami, w innych krajach europejskich w XIX wieku klasztory urszulańskie zaczęły tworzyć Unię, Unię Rzymską Urszulanek. Ta tendencja do przyłączania się do Unii do Krakowa jeszcze nie dotarła, z przyczyn, o których wspomniałam. Dlatego, gdy mówimy o świętej Urszuli, mówimy, że wstąpiła do klasztoru krakowskiego, do urszulanek krakowskich przy ulicy Starowiślnej. I gdy później, w 1907 roku, o czym za chwilę jeszcze dopowiemy, wyjedzie do Petersburga po to, żeby tam założyć najpierw filię klasztoru urszulańskiego, ten jej klasztor w Petersburgu, którego będzie przełożoną, również po roku stanie się autonomiczny, podlegający bezpośrednio papieżowi. Wszystkie urszulanki miały coś wspólnego. Tradycje pracy pedagogicznej.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie do naszej opowieści o urszulankach i niezwykłej świętej Urszuli Leduchowskiej, która z urszulankami całą swoją drogę do Boga związała od 19 roku życia, prawda?
1: Od 21.
0: 21. Wtedy składa śluby, czy wstępuje na razie do nowicjatu?
1: W 1886 roku, mając 21 lat, wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie. I wydaje jej się, że w tym klasztorze zostanie do końca życia. Ze względów, które wytłumaczyłam chwilę wcześniej. Wstępuje do klasztoru, przechodzi normalną drogę formacji zakonnej, jest postulantką, nowicjuszką, składa śluby. Równocześnie kontynuuje naukę, dlatego że urszulanki, jak mówiłam, prowadziły bardzo dobrą szkołę. Żeby uczyć w tej szkole, Urszula też musi zdobyć uprawnienia. W związku z tym zdaje rozmaite egzaminy. Siostry wysyłają ją też na rok do Francji, do klasztoru urszulanek w Beaugency, żeby tam zrobiła taki kurs języka francuskiego, który dawał jej uprawnienia nauczycielskie. Kontynuuje też naukę malarstwa. W wolnych chwilach, których ma coraz mniej, pobiera lekcje malarstwa u ucznia Jana Matejki, u Teofila Benedyktowicza. Maluje. Zostało sporo obrazów przez nią namalowanych. Część nadal wisi w klasztorze urszulanek w Krakowie. Niektóre są w Pniewach, w sanktuarium świętej Urszuli, niedaleko Poznania. Z czasem będzie miała coraz mniej możliwości, żeby poświęcić się tej pasji, dlatego że otrzymuje też coraz bardziej odpowiedzialne zadania związane z uczeniem, z wychowywaniem dziewcząt w tej szkole. Szkoła była rzeczywiście na dobrym poziomie, a równocześnie, to jest ten paradoks, siostry żyły za ścisłą klauzurą, tak jak tu w Warszawie wizytki czy sakramentki. Jakoś sobie radziły, to jako wykładowcy w szkole, zatrudnieni byli profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, co świadczy o wysokim poziomie, na przykład Lucjan Rydel. Lucjana Rydla kojarzymy sobie z postacią pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Tymczasem był to równocześnie bardzo ceniony znawca antyku i też nauczyciel w szkole urszulanek. Wiemy, że w jego wykładach brały też udział czasem siostry. Wszystko to składa się na bardzo interesujący obraz życia umysłowego i życia duchowego w tym klasztorze i w tej szkole klasztornej. Urszula zostaje z czasem przełożoną tego klasztoru. Przełożoną zaczyna się przyglądać trochę tej sytuacji, ma nowe pomysły. Na przykład zauważa, że ta ścisła klauzura, za którą są zamknięte, jest jednak dość mocno niewygodna dla sióstr, które poświęcają się pracy pedagogicznej i wychowawczej. I w związku z tym konsultuje się również z przełożoną Urszulanek w Tarnowie, postanawiają prowadzić pewne modyfikacje w konstytucjach klasztornych. Z tą myślą Urszula jedzie do Rzymu, bo zmiany w konstytucjach muszą być zatwierdzone przez papieża. Jedzie do Rzymu i tam ma miejsce jedno z najważniejszych spotkań w jej życiu. Mianowicie spotyka papieża Piusa X, świętego Piusa X. To spotkanie wywarło na nią ogromny wpływ. Nie tylko załatwiła sprawy urzędowe, które miała załatwić, ale równocześnie święci jakoś tak się zwąchali, wyczuli się nawzajem, zawołali do siebie sympatią. Święty Pius X prosi ją o modlitwę, obiecuje też, że będzie modlił się za nią. Natomiast przyszła święta Urszula zwierza się papieżowi z pewnego marzenia, które dojrzewa w jej sercu. Mianowicie wśród dziewcząt, które przyjeżdżały do szkoły w Krakowie, były też dziewczęta z zaboru rosyjskiego. Jednakże kończąc tę szkołę, otrzymywały dyplom, który zupełnie się nie liczył w zaborze rosyjskim. Stąd to dojrzewające marzenie, żeby pojechać do Rosji i tam rozpocząć pracę apostolską. Pojechać, w konspiracji. Papież pobłogosławił ją na tę myśl, pobłogosławił tę ideę, powiedział: jedźcie choćby w różowych sukienkach, byle tylko tam pracować. Wróciła uskrzydlona po tym spotkaniu, a gdy wróciła, czekało na nią zaproszenie od proboszcza parafii katolickiej w Petersburgu na Newskim Prospekcie, od proboszcza parafii świętej Katarzyny, księdza Konstantego Butkiewicza, później zamordowanego przez komunistów. W związku z tym Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby pojechać do Petersburga i zorientować się, jakie tam są możliwości pracy. A oprócz tego wyskoczyła jeszcze z pomysłem, który jest tak nowatorskim, że zaszokował trochę galicyjską, konserwatywną opinię społeczną, też środowisko kościelne. Mianowicie, wyobraźmy sobie przełom XIX i XX wieku. To jest właściwie dopiero pierwsze pokolenie młodych kobiet, które idą na studia uniwersyteckie, chcą studiować i słusznie, ale nie mają oparcia w społeczeństwie. Różnie ich losy się toczą i święta Urszula wpada na pomysł, żeby przy klasztorze otworzyć internat dla tych wyemancypowanych panien. Żeby móc otworzyć taki internat, potrzebuje pozwolenia biskupa. Nie dostaje tego pozwolenia w 1905 roku, bo pomysł jest zbyt śmiały. Gdzie tam takie te sufrażystki, feministki przy klasztorze? A był to pomysł rzeczywiście genialny. Dopiero kilka miesięcy później samobójstwo jednej z tych studentek, którą się nikt nie zaopiekował, sprawia, że władze kościelne krakowskie też zmieniają sposób patrzenia i teraz to Urszulę proszą, żeby jednak wróciła do swojej idei. Istotnie taki internat akademicki otwiera, pierwszy na ziemiach polskich, i to jest tak naprawdę prekursorskie równocześnie duszpasterstwo akademickie, bo nie chodzi tylko o to, żeby tym młodym kobietom dać lokum, ale też, żeby się nimi zaopiekować od strony duchowej, czyli organizuje im jakieś wykłady, w których pokazuje, że nie ma sprzeczności między wiedzą a wiarą. Ale to już jest rok 1906-1907, Urszula kończy równocześnie swoją kadencję przełożeńską w Krakowie. Pierwsza taka wyprawa do Petersburga, żeby się zorientować, jakie tam są możliwości pracy, daje jej pewne rozeznanie, że warto spróbować. No i mamy lipiec 1907 roku. Wraz z dwiema młodymi siostrami jedzie do Petersburga, nie wiedząc, że rozpoczyna się absolutnie nowy etap w jej życiu. Przyjeżdża do Petersburga, bierze najpierw odpowiedzialność za internat dla dziewcząt. Dlatego, że ta parafia świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie to była wielka instytucja mieszcząca w sobie, oprócz samego kościoła i tej pracy duszpasterskiej, mieszcząca w sobie również wiele instytucji dobroczynnych i oświatowo-wychowawczych. Między innymi gimnazjum, a przy gimnazjum internat. Poza tym trzeba było zacząć zarabiać na życie, na utrzymanie własne i powiększającej się wspólnoty zakonnej żyjącej w konspiracji, dlatego że siostry jadąc do Rosji w różowych sukienkach nie pojechały, ale jednak habity musiały zostawić w Krakowie. No i wtedy Urszula, ja zawsze z podziwem myślę i mówię o tym, Urszula chce zdobyć dyplom nauczycielski. I teraz wyobraźmy sobie tak, miała 21 lat, gdy wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie. 21 lat spędziła w Krakowie. Wyjeżdżała z Krakowa do Petersburga, mając 42 lata w 1907 roku. A w tamtych czasach kobieta 42-letnia to była już naprawdę kobieta zaawansowana wiekowo. I na dodatek po 21 latach spędzonych za zamkniętą klauzurą jedzie do Petersburga w zupełnie nowe środowisko, nowy styl życia i nagle musi się zacząć uczyć. Uczy się rosyjskiego w ciągu kilku miesięcy, zdobywa taką znajomość języka rosyjskiego, że jest w stanie po rosyjsku zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania gimnazjalnego po to, żeby zyskać rosyjski dyplom uprawniający ją do nauczania. To świadczy też o jej potencjale intelektualnym. Zresztą talent językowy to był jeden z jej
0: fenomenów. No właśnie, tą bazę chyba wyniosła jeszcze z czasów wiedeńskich, austriackich, z domu rodzinnego, gdzie na naukę języków kładziono, jak siostra wspomniała, ogromny nacisk. Podobno każdy następny język po czwartym przychodzi coraz łatwiej.
1: Jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście talent jest potrzebny. No, w tym wypadku jednak rosyjski z cyrylicą to było coś innego niż niemiecki, którym mówiła od urodzenia, polski,
0: francuski,
1: angielski, zaczynała się uczyć włoskiego już wtedy, więc te podstawowe języki europejskie znała, ale rosyjski to było coś zupełnie innego i za chwilę zacznie ten talent językowy fenomenalny jeszcze bardziej potwierdzać i utwierdzać, ponieważ 2-3 lata później zacznie się uczyć fińskiego, dlatego że działalność w samym Petersburgu napotykała na coraz większe trudności, jednak nie dawało się tak dobrze zakonspirować wspólnoty. Wobec tego mnożyły się takie sytuacje niebezpieczne, rewizje, jakieś oszczercze artykuły w prasie. Było, no można się było spodziewać, że za chwilę już władze carskie wpadną na trop tej wspólnoty zakonnej i Urszula wobec tego korzysta z nadarzającej się okazji, żeby założyć dom, filię klasztoru petersburskiego, już samodzielnego, podlegającego papieżowi Piusowi X. Korzysta z okazji, żeby założyć dom w pięknym miejscu, w fińskiej Karelii, będącej jednak pod okupacją rosyjską, no, mniej uciążliwą niż zabór rosyjski tutaj dotykający ziemię polskie, nad brzegiem Zatoki Fińskiej, na plaży prawie że, częściowo w sosnowym lesie, znalazła piękne miejsce, które na cześć Matki Bożej nazwała Merentehti, Gwiazda Morza. Tam wybudowała szkołę własną, szkołę mającą również konspiracyjny polski charakter, oficjalnie szkołę rosyjską. Tam założyła też nowicjat dla coraz liczniej zgłaszających się kandydatek i tam nauczyła się fińskiego, ponieważ okoliczna ludność to byli Finowie, zresztą na ogół protestanci, ale tak naprawdę zupełnie zaniedbani religijnie, dlatego że tam brakowało duszpasterstwa. Protestanci, którzy widząc takie prężne duchowo miejsce, zaczęli przychodzić do kaplicy zakonnej, modlić się razem z siostrami, śpiewać. Czyli to miejsce stało się również poligonem pewnych doświadczeń ekumenicznych dla Urszuli. No na pewno sam fakt wychowania się w tym środowisku zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo, jakim był Tygiel austro-węgierski, dał jej stosowne przygotowanie, otwartość serca, otwartość umysłu, no ale język fiński zupełnie też inny, do innej rodziny językowej należący, przezwyciężyła tę barierę, a potem w krajach kolejnych skandynawskich, w których będzie mieszkać, uczy się szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, po to, żeby w tych językach przemawiać do ludzi o Polsce.
0: O Polsce. A Polska wciąż jeszcze przebywa w niebycie politycznym. Ale to się szybko zmienia wraz z pierwszą wojną światową.
1: Polska żyje w sercach swoich dzieci, jak powie święta Urszula, która po wybuchu I wojny światowej jako persona non grata zostaje wyrzucona z Rosji.
0: Jest obywatelką wrogiego państwa.
1: Ma paszport austriacki, bo poddana przecież nie ma polskich paszportów. Nie ma. Zaczyna się trudne miesiące w jej życiu, bo najpierw jest sama, później do niej kolejne siostry dojeżdżają. Mieszka w Sztokholmie, potem pod Sztokholmem, potem wraz z siostrami przeniesie się do Danii. Zaczynają to, co wszystkie urszulanki robią, czyli praca wychowawcza. Trzeba się też utrzymać z czegoś, ale też Urszula podejmuje dzieło absolutnie niewiarygodne. Mianowicie przypomnijmy, że podczas tej wojny co miało zadecydować o ewentualnym zmartwychwstaniu Polski, były działania zbrojne, działania dyplomatyczne, ale też różnego rodzaju działania informacyjno-propagandowe, które miały społeczeństwom Europy przypominać o prawie Polski do niepodległego bytu. W tym celu Sienkiewicz w Szwajcarii zakłada też swój Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, czyli zbieranie ofiar na pomoc charytatywną dla ludzi, którzy cierpią z powodu tego, że front się przetacza przez ziemię polskie, i mówienie o Polsce. No i przychodzi od Sienkiewicza do hrabiny Leduchowskiej, mieszkającej pod Sztokholmem, przychodzi list z prośbą, żeby zechciała zostać reprezentantką Komitetu Wewejskiego na kraje skandynawskie. No i ona się zgadza. To polskie serce bije w niej mocno. W związku z tym organizuje sobie tournée odczytowe. Około 80 odczytów w ciągu 2-3 lat wygłosiła we wszystkich krajach skandynawskich i na dworach królewskich i w środowiskach dyplomatycznych i gdzieś w biednych wioseczkach, tam w fiordach zagubionych. Mówi o Polsce, sprawia, że organizują się lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Zbierane są datki, kupowana jest żywność, ze Skandynawii jadą wagony z pomocą humanitarną do Polski, a równocześnie ludzie słuchają tego, co ma do powiedzenia. Była podobno fenomenalną prelegentką. Ze wspomnień jej słuchaczy wynika, że po prostu nie można było jej się oprzeć. I ci twardzi Skandynawowie ze łzami w oczach wychodzili z jej odczytów. Komitet Wewejski zorientował się, jak cenną ma współpracownicę i została szybko honorową członkinią komitetu, a później już w odrodzonej Polsce, do której wróciła z siostrami i z polskimi sierotami pozbieranymi na ulicach Danii, już w odrodzonej Polsce została później uhonorowana Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i orderem Polonia Restituta.
0: Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku dzięki tym staraniom, o których siostra powiedziała, na różnych płaszczyznach zbrojnych, dyplomatycznych, propagandowych, także bardzo istotne. Siostra Leduchowska, późniejsza święta, wraca również do kraju, tutaj bije wciąż jej serce dla tego kraju. I jak to się staje, że zostaje świętą?
1: Jak to się staje, że zostaje święto? Najpierw jeszcze parę spraw organizacyjnych, że tak powiem, bo staje się założycielką nowego zgromadzenia. Wraz z siostrami przyjeżdża do Polski, jest rok 1920, inne klasztory urszulańskie przyłączają się do Unii, natomiast tutaj ta cała sytuacja tej wędrówki wspólnoty urszulańskiej, petersbursko-skandynawskiej i inne okoliczności sprawiają, że za radą swojego brata Włodzimierza, wówczas już generała jezuitów, prosi stolicę świętą o zatwierdzenie, o przekształcenie tej jej wspólnoty w nowe zgromadzenie Urszulanek Serca Jezusa Konającego. No i wraz z siostrami oddaje się na służbę Kościołowi, ojczyźnie. Bardzo dynamicznie. Myślę, że nie ma przesady w stwierdzeniu, że była jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kobiet w Polsce międzywojennej, o czym podręczniki do historii nie mówią, dlatego że kobietami kościoła podręczniki do historii zajmować się nie chcą, a szkoda. Działa naprawdę niestrudzenie. już i wiek, i zdrowie mogłyby pozwolić jej osiąść na laurach. Ale jak to się dzieje, że ktoś zostaje święty? No właśnie, w sercu bije nie tylko Polska, ale w sercu jest ten głos Jezusa, który każe jej iść i służyć. Więc nie tylko sama służy ludziom ze wszystkich sił, równocześnie cały czas rozwija się w niej bardzo intensywne życie wewnętrzne, którym dzieli się też z siostrami. Do jej śmierci w 1939 roku, do swojej śmierci, pociągnęła za sobą prawie 800 młodych kobiet na służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. Pociągnęła za sobą i starała się przekazać im swojego ducha. Chciała, żeby duchowość tych uszulanek skoncentrowana była wokół tajemnicy Jezusa umierającego na krzyżu.
0: Stąd nazwa zgromadzenia.
1: Tak, dlatego że z tej kontemplacji Jezusa, który na krzyżu umiera z miłości do każdego człowieka, chciała, żebyśmy czerpały siłę do służby człowiekowi.
0: W wielu opracowaniach na temat świętej Urszuli pojawia się takie zdanie, że gdy zmarła w 1939 roku, zmarła w opinii świętości. I jej siostry, i ludzie świeccy, tak jak siostra powiedziała, bardzo rozpoznawalna osoba w okresie międzywojennym w Polsce, byli przekonani, że umiera osoba święta. Proces beatyfikacyjny to jest sprawa dużo późniejsza. Już nasz papież, Jan Paweł II, był tą osobą, która...
1: Finalizacja procesu. Tak. Natomiast proces rozpoczął się dużo wcześniej. Rozpocząłby się prawdopodobnie zaraz po jej śmierci, no ale wybuchła wojna.
0: Wojna, wiadomo. Natomiast świętą została ogłoszona już przez naszego papieża, Jana Pawła II, który zresztą ze zgromadzeniem sióstr urszulanek był silnie związany. Warto zaznaczyć, że to był chyba ostatni dom, w którym jeszcze jako kardynał odbywał rekolekcje w Polsce, tak? Wrócił do Polski.
1: Nasz warszawski dom na Powiślu, Szary Dom, to był warszawski dom najpierw księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły. Tutaj mniej więcej od połowy lat 50. zawsze się zatrzymywał, kiedy przyjeżdżał do Warszawy. I tutaj również spędził tę ostatnią noc przed wyjazdem na konklawę z 2 na 3 października 1978 roku. I drugi nasz dom, Zakopane, Jaszczurówka.
0: Ja z Państwem się żegnam, zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach, tak bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą to czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycja? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśnia o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. No to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień, tak? Że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie kopie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to. To, co chcę powiedzieć, to ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku. Tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby no nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, no samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food w Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, no partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. zachowania, to jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia, tutaj nie będzie. NATO oczywiście no, było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie, tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu, zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina. Dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. Mhm. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Że to tak, w ogóle rodzina. A to zresztą, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku. Potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, z zasobów też ekonomicznych, no ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę, więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białorusi Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej, no tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten MTON, miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych, nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam. Prawda? Tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy, więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu, nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tym pierwszym w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, w których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? A tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty.
1: Tak.
2: I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy. Pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów. Tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często.

0: Dokładnie. Ponieważ wszyscy mają pralkosuszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. Dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy Dzień Sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna
0: inicjatywa. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się układają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
0: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
0: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
0: I ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
2: Drogowskazy.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa, Anna Kruszyńska, zapraszam. Uczniowie już w szkolnych ławkach i trzeba to powiedzieć głośno, to już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Nowy rok szkolny rozpoczęło prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
2: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
3: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
4: Czy już znasz plan lekcji?
3: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
4: Zamiast matematyki na przykład?
3: Tak.
5: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
4: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
5: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
4: Trzeba wcześniej wstać.
5: Tak.
1: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Na nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach 1 i 4 oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów, a edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, ale z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, która jest dobrowolna. Zmienią się też zasady żywienia. W szkolnych jadłospisach będzie więcej warzyw i owoców, a mniej cukru i soli. Tymczasem w okolicach szkół w najbliższych dniach spotkamy więcej policyjnych patroli. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Mundurowi będą pomagać uczniom, ale też będą pilnować kierowców, żeby przestrzegali przepisów ruchu drogowego, mówi Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu.
6: Policjanci będą nadzorować przede wszystkim ruch, będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są prawidłowo przywożone do szkoły, czy te dzieci, jeżeli poruszają się pieszo, to czy chodzą zgodnie z przepisami, jeżeli korzystają z jakichś pojazdów, czy to rowery, czy to modne w ostatnim czasie hulajnogi elektryczne. Również będziemy sprawdzać to, czy poruszają się zgodnie z tymi przepisami.
1: Z początkiem września ruszyły też wzmożone kontrole autokarów. Inspektorzy będą kontrolować autobusy wożące dzieci, by sprawdzić, czy przejazdy odbywają się bezpiecznie.
7: Chcemy również zintensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół czy do innych placówek.
1: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Służby przypominają, że o bezpiecznym transporcie do szkoły warto pomyśleć wcześniej i odpowiednio zaplanować drogę dziecka. Mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
8: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
9: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas z tych interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
10: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
11: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
12: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
13: Czyli to jest ułatwienie pana zdaniem?
12: Tak, bardzo duże ułatwienie.
1: W drugiej połowie 2025 roku z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin. Na koniec zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do wodogrzmotów Mickiewicza. A to oznacza, że turyści będą musieli pokonać dłuższą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 kilometrów w jedną stronę wyjdzie teraz 6.
14: Konie zaczną jeździć od Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
15: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej.
16: Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowi trzeba tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
14: Jeżeli turysta wysiądzie na wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
1: A skrócona trasa będzie oznaczała także tańszy bilet na przejazd wozami konnymi.

0: Oficjalne doniesienia mediów po wypadku na A1. Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Chodzi o sierpniowy incydent w Lipsku. Rozszedł się w błyskawicznym tempie w raporcie Podlaski Czek Turystyczny.
1: SK-ROK. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wczoraj późnym wieczorem udrożniony został ruch na autostradzie A1 po śmiertelnym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował, ustalił portal BRD24. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. Relacja Natalii Czarnuch.
2: 4 osoby zginęły, a 4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
3: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
2: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
4: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
2: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
1: To jest raport.
0: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksander Dobrindt. W związku z tym Berlin zapowiada działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Minister Dobrindt przekonuje, że na rosyjski ślad wskazują wyniki policyjnego śledztwa, podobieństwa do innych aktów oraz ustalenia wywiadu. Nie postrzegamy Lipska jako pojedynczego wydarzenia, ale raczej postrzegamy je w połączeniu z innymi działaniami hybrydowymi Rosji. Jest już reakcja Kremla. Odpowiemy na wszystkie antyrosyjskie działania, tak rzeczniczka MSZ-u Maria Zacharowa odpowiedziała na zarzuty Niemiec, że to Moskwa jest odpowiedzialna za incydent. A przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej ten port wstrzymał działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Nieprawidłowości na każdym szczeblu zarządzania sytuacją kryzysową po powodzi. Takie są wnioski z kontroli NIK-u. Brak odpowiednich alertów, spóźniona ewakuacja mieszkańców czy nie wyłączenie syren alarmowych. To tylko niektóre ze stwierdzonych uchybień z wrześniowej powodzi w 2024 roku. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działania urzędów w województwach dolnośląskim i opolskim. Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim czy nawet rządowym.
5: Dotyczyły one w szczególności zaniechania niektórych działań związanych z możliwością wystąpienia powodzi w dorzeczu Odry lub ich nieprawidłową realizacją.
0: Mówił rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny. Żywioł z września 2024 roku, który dotknął województwa dolnośląskie i opolskie, przeniósł straty liczone w miliardach złotych.
1: Słuchacie raportu w SC-ROK.
0: Na koniec hit. Podlaski Czek Turystyczny. Chętnych na 300 zł dofinansowania do pobytu w północno-wschodniej Polsce nie brakowało. Czeki rozeszły się błyskawicznie. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków podzielono na 3 grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
6: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków. Byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą byli seniorzy. Generowanie czeków w tej grupie trwało 33 minuty.
0: Pozostałą pulę czeków zgarnęły duże rodziny. Suma wygenerowanych czeków wyniosła 2 miliony, a kolejny nabór zaplanowano na 1 października.
7: Pogoda.
8: Rzeźko, że tak sobie pomyślałam. Dzisiaj rano jak wstałam, miałam uchylone okno, myślę sobie, kurczę, ziętara, rzeźko jest. Ale przynajmniej nie będzie jakoś lało nam na głowę. W Koszalinie może troszkę pokropić, we Wrocławiu może trochę pokropić, ale wszędzie widzę słoneczko. Słońce, słońce, ale jakoś może też skwaru to już chyba nie będzie. To maksymalnie może dzisiaj w Warszawie jakieś 20. No i troszkę może na północy krop, krop.
9: No i te podmuchy wiatru znów się mogą pojawić, one do
8: jak
9: najprzyjemniejszych
8: to
9: nie należą.
8: Jak to kuło, dajcie spokój, myślałam, że mnie balkon przestawi.
9: Wiało, dmuchało. No.
8: Tak właśnie, to jest prognoza pogody. Szanowni Państwo, tak wiało, że
9: Proszę Państwa, dokładnie dziś, ale w 1974 roku mieliśmy premierę filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana.
10: Kto tam znowu?
11: Popatrzeć przyszli.
10: A, patrzcie, patrzcie, bo takiego cuda to jeszcze...
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży.

0: Ostrowicz 6-7.
1: Eskaro 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskaro.
2: No to proszę wchodzić, patrzeć, słuchać, rozglądać, rozgościć i uczestniczyć w porannym programie 6 na 9. Dzisiaj pytamy o to, co jest lepsze, większe niż mniejsze, bo mamy dzień dużego rozmiaru.
3: Kawa jest lepsza, większa niż mniejsza, prawda, Ania?
4: To na pewno.
3: No tylko na razie nie
4: większą
3: możemy
4: moc
3: zrobić. Mamy rudą wodę w kranie.
2: I to wcale nie napędzona na myszach w Szkocji.

0: kiedy powiem sobie dość, to na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj razem z Państwem się witamy, drugi dzień września, witamy wszystkich uczniów, którzy już idą do szkoły i tam usłyszą dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń i już lekcje.
1: I polski, i gegra, i matma. Trudno, no ale niestety takie jest życie, co jest lepsze, większe niż mniejsze, bo dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. I są takie rzeczy, które są ewidentnie lepsze, większe. Na pewno zasobność portfela jest zdecydowanie lepsza, większa niż mniejsza. Na pewno, tak jak już mówiłam, kawa jest lepsza, większa niż mniejsza. Na pewno większy talerz z dużą ilością żywności dobrej jest większy niż lepszy niż mniejszy.
0: No właśnie, i w tej sprawie też wysłaliśmy naszą Ewę na miasto i tam usłyszała taką odpowiedź.
2: Co jest lepsze, większe niż mniejsze?
3: Chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie, a nie mogę tego na wizji powiedzieć.
2: No dobra, a coś, co możesz powiedzieć?
3: Co jest lepsze, większe? Na pewno większa porcja jedzenia niż mniejsza.
0: Ale czekaj, czekaj, co to za ziętarowanie? Jakie jedzenie? Ale co to było wcześniej, że na wizji nie można powiedzieć? Co to mogło przyjść do głowy?
1: Ciekawe, ja powiem, że na wizji?
0: No, że
1: chociaż
0: znamy odpowiedź.
1: W fonii można byłoby jednak spróbować powiedzieć, tak żeby ludzie usłyszeli, co jest większe, lepsze. Chociaż jeśli ta pani myślała o tym, o czym ja myślę, to ja nie do końca jestem przekonana.
0: Czyli
1: myślę,
0: śledzie?
1: Że to jest sprawa przereklamowana, jednak mimo wszystko chyba nie. Ale powiem ci tak, śledzie tak. Śledzie, duże śledzie.
0: Nie rozumiem tych dyplomatów. Dzień dobry państwu, budzimy się.
4: Dzień dobry.
5: Obudźcie się, hello.
4: Tak to znowu ja.
5: Jest szósta, dzień dobry.
6: Eskarok.
0: A, bo ty o tym pomyślałaś.
1: A no, a co? Ale to nie.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: zjeżdżamy na tej linie i zakradamy się do naszych słuchaczy.
1: Tak jest, ale ja zawsze tak chciałam na tej linie zjechać, tak. Ale
0: ja zawsze widzę w głowie tego ciastka ze Shreka, tam jest taka scena parodiująca, że oni też zjeżdżają.
1: To bym była ja i ja w tym się zaplątała po prostu w te wszystkie linki, włączyłabym wszystkie alarmy i awantura byłaby po prostu na 100 fajerek. A propos tego, co jest większe i mniejsze, to na przykład Tomek Wycieczka jest takiej wysokości siedzącego psa, czyli ma z 1,50 m, może zaszalałam, mówię o Tom Cruise oczywiście, że jest taki troszkę wyższy, nie?
0: A znaczy, państwo?
1: Niższy niż wyższy.
0: Państwa zdaniem co jest lepsze, większe niż
1: zapędziłam
0: mniejsze.
1: Zapędziłam się dzisiaj.
2: Dzień dobry, tu Naczelny Malkontent Rzeczypospolitej. W temacie dnia chciałem powiedzieć, wbrew sobie trochę, że lepsze jest większe poczucie humoru niż mniejsze.
3: Cześć dzieciaki. Ja uważam, że duża pensja jest lepsza niż mniejsza. Pozdrawiam.
0: No i co? I miłości też nigdy za wiele, nie?
1: O, miłości nigdy nie za wiele, ale wie właśnie czego a propos tego poczucia humoru. Dystansu do siebie. Człowiek zapętli mi się z tym, a nic, to ziętara, dzień
0: zwłaszcza
1: jak
0: na autostradzie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: 6.30 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: A na początek sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Dziś biegły z zakresu energetyki zbada pogorzelisko w Senockim Skansenie. To kolejny krok w śledztwie dotyczącym pożaru, który wybuchł w nocy 16 sierpnia na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień objął 3 budynki doszczętnie, niszcząc 17-wieczny kościół świętego Mikołaja.
3: Prokurator w sprawie pożaru, do jakiego doszło w Skansenie w Sanoku, dopuścił dowód w postaci opinii biegłego z zakresu energetyki i elektryczności, który będzie opiniować również w tej sprawie obok biegłego z zakresu pożarnictwa.
2: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie. Na razie nie wiadomo, kiedy biegły przedstawi swoją opinię. Termin będzie zależał m.in. od tego, czy konieczne okaże się uzupełnienie materiału dowodowego.
1: To jest raport.
2: Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówki więcej za litr paliwa. Dlatego minister energii przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A do tematu wrócimy o 7:00.
1: SK Rock Sport.
2: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linet z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. Frank natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus. Dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

0: Crazy Train to za nami, a teraz chyba będziemy rozmawiali sobie o szalonym samolocie i o szalonych bagażach, które też teoretycznie mogłyby być większe, ale z drugiej strony czasami jak są duże, to trzeba za nie dopłacać. Można je zgubić.
1: Wiesz, ja dlatego właśnie z powodu tego, co się wydarzyło akurat w tym samolocie, to ja na przykład nie cierpię nadawać bagażu, bo się zawsze zastanawiam po prostu, przyleci, nie przyleci. Wyobraźcie sobie taką historię. Samolot lecący z Marsa Alam wylądował w Rzymie. Pasażerowie oczywiście tup, odbiór bagażu i jeżdżą te taśmy, jeżdżą. No ale po 45 minutach oczekiwania taśmy stanęły, okazało się, że bardzo wielu walizek nie ma. No i nie wiadomo było, o co chodzi. Co się okazało później? Maszyna zdążyła już opuścić Fiumicino w Rzymie, lotnisko, i polecieć z tymi bagażami na Lampedusę, bo ktoś zapomniał je po prostu wypluć z tego samochodu, samolotu. No i guzik z pętelką. I teraz jak to pani próbowała odzyskać swoją walizkę, to powiedziała potem tak: powiedziano nam, że walizki są na Lampedusie, ale samoloty są pełne i sprowadzanie ich z powrotem do Rzymu zajmie trochę czasu. Dzięki.
0: Fajnie, super. No nie mamy pana walizki, co nam pan zrobisz?
2: Tam się uprzejmu daj. No skąd wezmę, jak nie mam?
3: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Dwie twarze, twarz Niętarskiej, twarz Góralskiego, jutro jeszcze dojdzie twarz Olszewskiego i proszę Państwa, razem z Wami znów będziemy się nad czymś głowić. Dziś głowimy się nad pytaniem, co jest lepsze, większe, a co mniejsze.
1: O to top, ale to Linkin Park był przed chwilą i tu mamy taki telefon od pani, że o zdziwieniu pewnym, które wystąpiło u niej.
2: Mhm. Masz? Wiecie co, przed chwilą minęłam samochód jadąc do pracy, w którym kierowca siedział podobny do Majka Sinody. Jezu, jakie było moje zdziwienie wielkie. I stwierdziłam, że duże zdziwienie jest fajniejsze od małego.
1: No ale bo to był Mike Sinoda, przyjechał do nas i grał przed chwilą.
0: Oczywiście,
1: no
0: i już teraz wraca.
1: Teraz wraca, więc jak
0: zagrać w innym radiu.
1: Go zobaczy jeszcze raz, w jakim radiu? Tylko u nas grał przecież.
0: Proszę Państwa, ja kiedyś przychodzę na parking, a tam rozbity samochód. Jakież było wielkie moje zdziwienie, ale wcale nie polecam tego uczucia. A propos samochodu.
3: No wy co prawda nie możecie tego powiedzieć na wizji, co jest lepsze, większe, ale ja mogę. Większy samochód, bo się zmieści więcej osób i jest bardziej komfortowo.
1: No niby tak, ale gorzej z nim zaparkować. Ja na przykład nie lubię, jak mi się mieści dużo ludzi, bo nie wiem, wszyscy chcą ze mną jechać, będą się tara, podrzucisz mnie, a ja mam smarta i mówię nie.
0: No, ja twojego smarta to pakuję do bagażnika.
4: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Głupio przyznać, ale są momenty, kiedy głupota większa jest lepsza niż mniejsza. I to jest ten moment.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Po to powstał ten program.
2: Tak, to prawda. No to teraz duża głupota. Karolina Gilon zarabia więcej niż jej ukochany. Co na to Mateusz? A on mówi, to jest dowód na prawdziwą męskość. I teraz ja się pytam, Wojtek, czy ty to słyszałeś? Rzuć ty tę robotę i powiedz żonie, że jesteś męski.
0: Tak zrobię. A potem pójdę do drugiej pracy. Z okazji nowego roku szkolnego Pudelek przygotował galerię i news się nazywa tak. Plecaki i tornistry, które wyglądają jak z Kolib. Naprawdę.
2: Ale w sensie w kształcie kiełbasy one są?
0: Nie, to jedno. Ale wyobraź się, otwierasz z Kolima, a tam kanapka sprzed 2 miesięcy.
1: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
4: Łukasz Bąk.
5: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTools 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Anna Kruszyńska, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożarów w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedzieli się nasi reporterzy. Na szczegóły zna Mateusz Chłystun. Co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
1: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał za sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
2: To jest raport.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i jak podkreśla prezes PiS, nie byłoby w niej polityków. Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż Sejmowa Komisja Śledcza.
3: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, Komisji Zaufania Publicznego złożonej z ekspertów, mających mniej więcej takie uprawnienia jak te, które miała komisja, która badała tą warszawską aferę mieszkaniową, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane.
0: Sprawa Zonda Krypto nabiera tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Prokuratura postawiła mu zarzuty płatnej protekcji oraz działania na rzecz części wierzycieli kosztem innych. Paliwo drożeje, rząd nie odpuszcza i znów pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od wczoraj kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet ceny paliwa niżej. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
4: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajne koncerny naftowe.
4: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 8 na 10 nastolatków ma objawy szyi smartfonowej. Jak to się dzieje? Głowa w dół, wzrok w telefon i tak kilka godzin dziennie.
6: Dlatego też nasze mięśnie zaczynają protestować. Zaczynają się spinać, zaczynamy mieć bóle głowy, zaczynamy mieć bóle szyi, zaczynamy mieć bardzo mocno napięty kark. Kiedyś mówiło się o wdowim garbie, a to już występuje w tej chwili u dzieci.
0: Mówi profesor fizjoterapii Agnieszka Chwałczyńska z AWF Wrocław i dodaje, że ogromną rolę grają tu rodzice.
6: Przede wszystkim ograniczyć ilość czasu spędzanego przed monitorem. Wrócić do manualnych części, do zabawy w piasku, do zabawy w glinie. Siedzisz 2 godziny przed komputerem, to powinieneś mieć 2 godziny aktywności fizycznej. Siedzisz 4 godziny przed komputerem, to powinieneś mieć 4 godziny aktywności fizycznej.
0: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy 2 razy więcej.
7: Pogoda. Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem, czyli takie zgrubienie na tym, z tyłu, na kręgach dolnej szyi, no, części
0: tak
7: górnej.
0: Tak się już nie
7: pleców.
0: Mówi się teraz szyja smartfonowa.
7: Ale mam wdowi, czy nie mam? Nie mam wdowiego, nie?
8: To ale zobaczę, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kilo. A tak w ogóle to cię ładnie pogodnie.
0: Ciężkie uszy.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
10: 6 na 9.
11: 6 na 9.
10: Dziennikarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
8: A dziś zadajemy sobie jedno ważne pytanie.
12: Co jest lepsze, większe niż mniejsze?
13: Łóżko.
12: Dlaczego?
13: Bo lubię się kręcić jak śpię.
8: No ja w ogóle lubię spać.
7: O Jezu, tak, duże łóżko to jest spoko, ale wdowi garb nie jest lepszy, większy, prawda, Ania?
0: Absolutnie nie.
7: No a co u ciebie?
0: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski.

0: dobry. No ja wiem, że to nie jest suchy piątek, ale po tym żarcie dotyczącym głowy, z którym tutaj redaktor prowadzący wyszedł do przodu, no nie mogę odpuścić, nie mogę. Pamiętam z podstawówki taki żart był. Ty! Coś ci wyskoczyło na szyi. Nie, nie, Jay, nie wyciskaj, to może być głowa.
1: Doskonałe.
2: Absolutnie, absolutnie doskonałe to był żart na temat tej dużej, pustej głowy i to oczywiście o nas jest, no bo właściwie daleko to nie odbiega od prawdy, tak jak mawiał Tytus Dezon, mówił, uważaj, bo mi rozum ucieknie, na to atom trudno, żeby uciekło coś, czego nie ma.
1: Kiedyś był też taki żart, że spotyka się dwóch dresiarzy i mówi, ty, a po co ci głowa? Jem nią.
3: Ja rozumiem, że Państwo można dzwonić i wypowiadać się na temat tego, tak?
4: Telefon zaufania Eskirok.
3: Ja tylko chciałam po prostu sprawdzić na jakiejś zasadzie, żeby sobie ewentualnie przygotować jakąś tam wypowiedź.
4: 691-613-613.
2: My udowadniamy, że większa żenada jest lepsza niż mniejsza.
1: Czy nie? Co jest lepsze, większe, a co mniejsze? Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Skoro pani Dolores przypomniała o głowie, to...
1: Żartu, że jeszcze słyszałem, że po co ci głowa? Po to, żeby się woda do środka nie lała.
0: Dziękujemy i zawsze jesteście państwo niezastąpieni. Co jest lepsze, większe, a co mniejsze, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. I takie tutaj pojawiają się propozycje.
1: Nie wiem, czy ja coś przeoczyłem, a raczej przesłyszałem, że nikt nie poruszył jeszcze tematu, że kobiece wdzięki są lepsze, większe niż mniejsze.
2: No to zależy dla kogo, bo na przykład dla kobiety czasem nie. Ja raz w życiu miałam większe piersi, jak byłam matką karmiącą i przysięgam wam, że niewidzenie własnych sznurówek nie jest fajne.
0: No, to niektórzy, co mają taki wielki brzuch, też mogą
2: też
0: tego
2: mają,
0: doświadczyć.
2: No,
0: ale w ogóle od jakiegoś czasu jesteśmy stałymi bywalcami portali takich jak Pudelek. I naprawdę, proszę państwa, nie zawsze większe oznacza lepsze. I jeszcze tutaj...
3: Większy jest lepszy garaż niż mniejszy. Wszystko się wtedy zmieści. Rowery, samochody, cztery szmery, bajery, hulajnogi. Ale w takiej stajni zawsze by się przydał super samochód.
4: Na razie to ty masz stajnię Augiasza.
3: Dobra, koniec tej rozmowy.
2: Ojeju, jak ładnie. Jak ja dawno nie słyszałam tego określenia, stajnia Augiasza.
0: Ja też nie. Moja mama mówiła raczej tak.
5: Ja tu widzę niezły burdel!
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest lepsze, większe, a co mniejsze. Większe na pewno nie są lepsze korki. I o tym w raporcie.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na S7. Zablokowana jest droga w kierunku Krakowa. To po tym, jak bus do przewozu osób zderzył się z samochodem dostawczym. Do zdarzenia doszło w Łączynie w powiecie jędrzejowskim. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej, a ratownicy badają 2 pasażerów busa. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Od jutra wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym, a w przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. To nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
3: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0 alkoholu, czy nie tak jak w przypadku do tej pory, 0,2 do 0,5 wykroczenie, powyżej 0,5 stan nieczeźwości, 0,0. Nie ma żadnej tolerancji na alkohol.
2: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
1: To jest raport.
2: Do głosowania pozostał niespełna miesiąc. Kraków znów wybiera prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty krakowianin nadal nie wie, na kogo zagłosuje, a walka o miejsce w drugiej turze dopiero się zaczyna. Dziś o 17:00 6 najważniejszych uczestników tego starcia spotka się twarzą w twarz w debacie Super Dziś Ekspresu Bitwa o Kraków. Debaty na YouTubie będzie można oglądać na kanałach Super Ekspresu i Super Ring.
1: SK Rock Sport.
2: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze 2 zespoły ekstraklasy: Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6

0: do ostatniej nutki. Tak, dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, co jest lepsze, większe, co mniejsze. No ale teraz rozmawiamy o wielkim zwierzaku.
1: No ale w sumie jak człowiek ma spotkać niedźwiedzia na swojej drodze, to lepiej, żeby spotkał mniejszego niż większego niedźwiedzia. W Colorado Springs ktoś w nocy włamał się do remizy, wyobraźcie sobie. Pan strażak Chris Thomas, który pełnił właśnie akurat w nocy służbę i szykował się do interwencji, zwrócił uwagę przede wszystkim na bardzo nietypowy zapach, który się unosił w pomieszczeniu i pomyślał sobie, kurczę, śmierdzi mokrym psem. Że nawet to powiedział do swojego kolegi. Następnego ranka pan Thomas odnalazł plecak ze sprzętem strażackim na trawie, nieopodale remizy, i dopiero jak usiedli do monitoringu i przejrzeli nagrania, to się okazało, że sprawcą był ktoś, kto jest znacznie większy od psa, czyli niedźwiedź. No i pan strażak stwierdził, że mokry pies i mokry niedźwiedź pachną dokładnie tak samo. No i rzeczywiście niedźwiedź wywlókł mu ten plecak, spałaszował znalezione w nim przekąski, ale sprzęt oczywiście zostawił.
0: Ciekawe, co się stało z niedźwiedziem. Może wpadł do jakiejś dziury?
2: To ja mam drugiego. Wszedł niedźwiedź w nocy przez las. Nagle wpadł w dziurę i wybił sobie wszystkie zęby. Wszystkie zwierzęta szukały niedźwiedzia. Zając chodzi po lesie z latarką, zauważył dziurę. Usłyszał, że ktoś się rusza. Świeci latarką na dół i się pyta. Kto tam? Niedźwiedź. Zając zgasił latarkę.
3: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
13: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.
15: Kręcę się po mieście i czasami właśnie bywam tutaj w okolicy i dlatego musiałem wpaść, żeby powiedzieć cześć i pozdrowić słuchaczy programu 6 na 9. Rafał Bryndal.
0: O, panie Rafale, jak już pan wpadł, to może jakaś piosenka państwa pióra.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o tym, co jest większe, lepsze, a co ewentualnie mniejsze.
1: Większa paczka żelków jest lepsza niż mniejsza. Ale... Bo te mniejsze się strasznie szybko kończą. A te większe, o, to ja jadłam 3 dni.
0: No, to prawda. Ale widzę, że właśnie się kończą.
1: Mogę je wyrzucić.
2: Silnik jest prawie zawsze lepszy, większy niż mniejszy.
0: Co pani
2: czy to samochód, czy motocykl?
1: O, i tu się akurat zgadzam. Ten, kto wymyślił downsizing, powinien mieć absolutnie karnie zmniejszone pewne części ciała.
0: Na przykład stopy. Żeby mu się łatwiej prowadziło samochód.
3: Nagraj się na Messengera Eskirok.
0: Co jeszcze jest lepsze, większe, a to mniejsze? Na przykład duży koncert jest lepszy. Na przykład zespół System of a Down niedawno zagrał i zamiast jednego koncertu zagrali 2 duże koncerty.
1: Fantastyczne oczywiście. Stopy naprawdę, Wojtek.
0: No nie? Nie o to
1: stopy
0: chodziło?
1: Chyba procentowe.

0: My siedzimy w studiu, ale wyobrażam sobie tych wszystkich ludzi, którzy siedzą w samochodach na skrzyżowaniu i machają głowami do tego utworu.
1: No, bo można strasznie się obić o kierownicę.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Czyli głowy też trzeba zmniejszać w samochodzie.
1: No właśnie, ja a propos na ten temat. Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy złotych i pędzi do Krawca w towarzystwie tatka. I tak patrzę na to zdjęcie i tak ten biedny Bogu ducha winien Tadek trafił na tego pudelka po prostu i naprawdę tego tatka, to mi trochę żal. No,
0: pozdrawiamy tatka i pana Radosława i panią Małgorzatę i wszystkich. U mnie z kolei córka Brigitte Macron potwierdziła swój związek z młodszym o 20 lat ukochanym. Przypomnijmy, no i? Brigitte Macron też ma dużo starszego męża, który jest aktualnie przywódcą Francji. No i ta pani córka ma 42 lata, sprawdziłem. Ja mam 33. No i jestem dla niej za stary.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
9: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
8: A pan wie, jak to objechać?
10: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Reklama.
6: Eska Rock Warszawa.
7: Rusza posiedzenie kryptowaluty z aferą Zonda w tle wśród sejmowych tematów. To akt sabotażu. Niemiecki minister komentuje incydent obok granicy z Polską. Dziś dzień otwarty w raporcie Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne.
8: Eska Rock. Raport.
7: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału. Najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła Polska polityczna przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
9: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent, a koalicja rządowa spróbuje przegłosować.

0: Udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Jego sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a w poniedziałek usłyszał zarzuty. Jak wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy.
1: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu, dlatego że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
0: 26-letni sprawca wypadku podczas przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Grozi mu 12 lat więzienia. To akt sabotażu miał wywołać masową awarię prądu, tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko od dużej elektrowni węglowej. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności sieci. Stacja transformatorowa dostarcza energię z elektrowni zarówno do regionu, jak i krajowej sieci.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. Dziś zaprasza na dzień otwarty. W Niepołomicach, w pobliżu Krakowa, działa Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. W placówce można obejrzeć filmy w planetarium, wziąć udział w warsztatach oraz nauczyć się obsługi teleskopu.
3: Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. Kopuła się obraca, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
0: Mówił Dominik Pasternak, dyrektor obserwatorium, a dzień otwarty dziś od 15 do 19.
4: Pogoda.
2: A podobno będą znowu teraz latać gwiazdy z nieba, więc można obserwować i myśleć sobie marzenia, a ja tymczasem przeczytałam, spadnie z nieba, żeby się nie potłukł, nie?
5: Jak pogoda?
2: Rodzi się wir polarny i on podobno określi, czy po Polsce będzie prawdziwa zima, czy nie. Nad Arktyką się zaczyna właśnie on formować, tenże wir polarny, i jak się uformuje, to będzie albo śnieg, albo nie.
5: To ale jak ten niedźwiedź musi się starać, żeby ten wir polarny urodzić.
2: Ale to chyba jeszcze nie dziś.
5: Jaki weterynarz to ogarnie?
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
5: To jest lepsze, większe niż mniejsze. O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. O tym, że głupota na antenie z Hiroko osiągnęła już poziom naprawdę bardzo wysoki,
2: ale
5: wszyscy wiemy.
2: Ale co chcesz od wiru polarnego? Może on jest lepszy, większy niż mniejszy?
5: Nie, na pewno.
0: Dzisiaj to była dyplomatyczna pogoda. Trochę słońca, trochę wiatru i chmur i temperatura dobra.
2: Dziękujemy ci, Aniu.
5: Dobra albo niedobra, zależy kto patrzy i kto pyta i kto
0: 22.
5: odpowiada.
0: Bardzo dobra.
5: Rzeczywiście dobra.

0: zobacz, Asia. 1986 rok, 40 lat temu nagrali ten kawałek. I absolutnie jakby był nagrywany dziś.
1: To jest niebywałe. Ja mam tak ogromny sentyment do Tiltu i do tej twórczości w ogóle pana Tomasza Lipińskiego. Ale Tilt był super. Tilt był magiczny. I wiesz, ja to akurat pamiętam, bo się na tym wychowałam.
0: To jest niesamowite, ale jednocześnie przerażające, że ten kawałek jest tak dzisiaj aktualny, że aż boli. Dziś rozmawiamy o tym, co jest lepsze, większe niż mniejsze. I uwaga.
2: Cześć. Lepszy jest korek mniejszy niż większy. Właśnie wstaję w gigakorku już od godziny. Ale dzięki wielkie za systema. Ciary na całym ciele i wspomnienie trzech koncertów, na których byłam w tym roku, więc rewelacja. Pozdrawiam.
1: Ale fajnie, tylko gorzej jesteś w korku właśnie. Korek większy nie jest dobry.
0: Oczywiście, że tak. Chyba, że w wannie. Jeszcze była sytuacja, w której opowiadaliśmy o żelkach, pamiętasz?
1: Tak, ja mówiłam, że większa paczka żelków jest zdecydowanie lepsza niż mniejsza.
0: I pan ma do ciebie tutaj sprawę.
3: Żentara mówi, że dużą paczkę jadła przez 3 dni. No tak, to prawda, ale ciężko jest dzisiaj w Polsce znaleźć takie 3-kilogramowe paczki.
0: Proszę państwa, Asia pije herbatę z wiadra.
4: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613.
1: Dzięki, naprawdę. I akurat jeśli chodzi o żelki, to na przykład strasznie lubię w samochodzie, tak po prostu się zażeram, ale potem one leżą i je tak na spokojnie.
0: Tak, na spokojnie, jasne.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Tak śpiewają do mnie żelki zawsze z tych
1: błagam, błagam, zjedz mnie?
0: Błagam, że teraz zjedz mnie.
1: Asia, ty tam wspomniałeś wcześniej, że te żelki w samochodzie wypadają, przyklejają się.
0: Nie, nie mówiłam, że one wypadają, się przyklejają, ale czasem się
1: tak,
0: im zdarza,
1: że zjadasz
0: się turlają,
1: je w samochodzie,
0: tak.
1: A wszyscy wiemy, co się wtedy może wydarzyć.
0: No, turlają się.
2: Najlepsze żelki to te włochate spod kanapy, nie?
1: To już każdy decyduje za siebie.
0: Czasami tak jest w każdej kanapie, gdzieś się czasami zapodzieją jakieś żelki i wtedy człowiek bierze do ręki. Jak jest bardzo włochata, zawsze można ją lekko opłukać.
1: Mhm. Eska Roch uczy, bawi, wychowuje i czasami młodzież deprawuje. Uwaga!
3: Parokia na temat żelków. Mama mi zabrania jest tyle żelków, ale dla mnie więcej, tym lepiej.
0: Pewnie, że tak.
1: No, czy nie słuchajcie cioci Zientary. Nie słuchajcie cioci Zientary.
4: Czego? Dawaj znać. Ja ci te żelki tam przymycę, ci te żelki, tylko nie mów mamie.
1: Ale dentystę też ufundujesz?
5: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Nie słuchajcie Zientary.
0: Przestań.
1: Nie słuchajcie.
0: Od razu nie rusz jej defetyzmu, że od razu dziury w zębach. Żelki to jest dobra rzecz.

0: autopromocja. Melina. Melina.
1: SC Rock. Co miał na myśli trener Michniewiczak? Mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił?
2: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
3: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
2: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
0: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
0: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport. 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny pożar w Pawianicach. Ogień pojawił się w nocy przy ulicy Wspólnej, w komórkach lokatorskich i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Strażacy znaleźli w pogorzelisku zwęglone ciało, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Najprawdopodobniej był to mężczyzna, który pomieszkiwał w tych komórkach. Prawdopodobną przyczyną tego pożaru było zapruszenie ognia przez tego mężczyznę.
5: Pożar został szybko opanowany. Putin, Trump i Xi Jinping mogą spotkać się w Chinach. Trójstronna rozmowa może odbyć się na listopadowym Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Taką informację przekazał Jurij Uszkow, doradca Putina. Jak stwierdził, ewentualne spotkanie trzech liderów było omawiane w trakcie spotkania Putina i Xi. Biały Dom jeszcze nie skomentował tych doniesień.
7: To jest raport.
5: Czekolada może mocno podrożeć. Ceny kakao w ciągu jednego dnia skoczyły aż o 7%. Powodem jest m.in. El Niño, zjawisko klimatyczne związane z przemieszczaniem się ciepłych mas wody na równiku Pacyfiku, na równikowym Pacyfiku. Tym razem to jedno z najsilniejszych od 75 lat. W Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70% światowego kakao, oznacza to susze i niższe plony. Jednocześnie po 2 latach przemysł czekoladowy znów zwiększa popyt.
8: Jego ceny notują się wysoko już od dłuższego czasu. W przypadku kakao to jest kwestia też ograniczeń podażowych, problemów na plantacjach, chorób tych drzew kakaowca i to rzutuje właśnie przez ograniczenie podaży na to, że te ceny wzrastają.
5: Mówiła profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9: Dobrze, że Aśka wyszła na chwilę ze studia, bo jej żelka w gardle stanęła po tej informacji.
5: SK Rock Sport. Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania storpetowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Sheltonem.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: piesku upadnie lizak, to kto tam szuka kranu? Oblizujesz, dajesz mu już dobre.
1: No jasne, kto by to było opłukiwał takie rzeczy, ale byśmy przed chwilą z Wojtkiem jeszcze rozmawiali, tak się robi, jak dzieci są małe ze smoczkiem, że najpierw człowiek wyparza i w ogóle.
2: Sterylizuje, to
1: wyje. Dobra, masz.
2: Nic ci nie będzie. Jeszcze zasada 5 sekund, tak? Do 5 sekund to w ogóle nawet nie trzeba.
1: W ogóle, daj spokój, jakby w ogóle nie spadło po prostu. W ogóle, wiesz, no tam nawet te bakterie nie zdążą wleźć na tego lizaka.
2: Dokładnie tak. Co jeszcze jest większe, lepsze niż mniejsze?
3: Cześć, witam, dzień dobry. Zdecydowanie lepsze jest większe piwo niż mniejsze. Pozdrawiam, mojego dnia.
2: Ale oczywiście bezalkoholowe, prawda?
1: No wiadomo, tak, oczywiście.
2: Z drugiej strony takie piwo na koncercie, czy jakikolwiek napój, to pijesz, bo trzeba się nawadniać. A potem kolejka do toalety taka, że końca nie widać.
1: No to jest jakiś koszmar. Ja dlatego nie używam, na wszelki wypadek.
2: No i dobrze, bo to się może tak skończyć.
4: Cześć, jest Karok. Wydaje mi się, że w dzisiejszym temacie dnia lepiej mieć małego kaca niż na przykład dużego. Pozdrawiam.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Factory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
13: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze robią.

0: Co jest lepsze, większe niż mniejsze?
1: Lepsze są większe marzenia niż mniejsze.
2: Co do pytania, co jest lepsze, większe czy mniejsze, no to oczywiście większa wypłata jest lepsza od mniejszej.

0: zepsze większy obiektyw fotograficzny, przy tej samej ogniskowej wpuści więcej światła. Fizyki nie oszukasz.
1: O, to rana, Aśko, jaki to masz obiektyw?
2: Słuchajcie, mam dwie konstatacje. Na koniec jedna należy do Jarosławi Rajewicza, który się za chwilę pojawi na antenie, który powiedział, że kapibara mogłaby być ciut mniejsza i będziemy nad nią pracować. Trzymam za ciebie kciuki, Jaro. No i zadzwonił też pan, który wygłosił zdanie, które uważam, że pięknie zamyka temat, że lepiej mieć dużego małego niż małego małego.
1: Ale konstatacje, jakie klawe słowo.
2: Prawda? Mhm. No, klawe jak cholera, Egon.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
1: Przepraszamy, proszę państwa, za siebie. We'll be right back.

0: Od razu człowiekowi przypomina się ten czas, na przykład czasy studenckie, piąta rano, całą szerokością chodnika idziemy w pięciu i wszyscy na całe gardło.
1: I się po prostu dzieją wtedy rzeczy. No, to prawda jest.
0: Tak, koledzy mi opowiadali, bo nic nie pamiętam. Proszę państwa.
1: A było wleczone?
0: Było wleczone. Proszę państwa, dziękuję wam pięknie. Wiemy już, co jest większe, co jest lepsze, większe niż mniejsze. Jutro dowiemy się czegoś innego, tylko musimy jeszcze wymyślić, o czym będziemy dyskutować.
1: O czymś pomyślimy. Wiemy też, że jak lizak spadnie na ziemię, to trzeba go oblizać.
0: Tak jest, ale wiemy też, że jeśli państwu naprawdę już bardzo się nie podoba i nie możecie wytrzymać, to jest na to rada.
2: No tak, tak. Już kombinują. Słuchajcie, otóż nie słuchajcie tego radia SK. Otóż tam on wam namiesza w głowach. Zobaczycie. Zachorujecie, będziecie szali, będziecie chodzić na go. Ja wam proponuję. Otóż, moi drodzy, słuchajcie inne radia.
3: To było 6 na 9 w SC Rock.
4: Całuję, pa.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Koniec lata. Nie.
11: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
12: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
11: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
15: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
14: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
15: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
13: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Reklama.
9: Eskaro.
14: Gramy dla Was kawałki.

0: Wybuch na dworcu kolejowym w Niemczech. Na miejscu pracują służby. Marcin Horała kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Za chwilę szczegóły. W Polsce stawia się za dużo znaków. Za chwilę najnowszy raport.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska zaprasza. Ma na początek nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Ustalają to służby. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu. Policja apeluje do mieszkańców o omijanie okolic głównego dworca kolejowego.
1: To jest raport.
0: Sam zgłosił się na policję. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. To w Tarnobrzegu. Po incydencie mężczyzna wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. 56-latek pojawił się na komisariacie dziś w nocy.
2: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. Marcin

0: Zjednoczonych listy z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Na 25 minut jazdy samochodem 5 minut spędzamy patrząc na znaki drogowe. Wynika to z raportu Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości Radary, Mandaty i Dżungla Znaków. Zdaniem autorów w Polsce stawia się za dużo znaków, a szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
1: Znaki drogowe w Polsce mają bardziej rozpraszać niż pomagać, twierdzą autorzy raportu. To ich zdaniem może prowadzić do większej liczby wypadków.
2: Wychodzimy na podstawie naszych badań z jednoznaczną tezą. Nie każdy wypadek, którego przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa, wynika ze złej woli kierowców.
1: Mówi Wojciech Wyszomierski z Warsaw Enterprise Institute. Znaki też nie zawsze stoją tam, gdzie powinny, dodaje Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli.
3: Pomimo upływu blisko 25 lat od zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w 4 z 18 skontrolowanych samorządów funkcjonowały rozwiązania sprzeczne z przepisami tej ustawy.
1: Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów.
0: A kontrola NIK-u wykazała prawie 1200 niewłaściwie ustawionych znaków drogowych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zamiast zasiąść w szkolnych ławkach, ruszą w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatru w Przemyśl za 2 dni stanie na pokładzie pełnomorskiego jachtu. Podczas wyprawy dzieci będą uczyć się sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
5: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Mówi Agnieszka Kowaliw z Przemyskiego Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Podczas wyprawy młodzi żeglarze odwiedzą także nadmorskie porty i muzea, a my zapytaliśmy uczestników wyprawy, na co najbardziej czekają podczas bałtyckiego rejsu.
6: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
7: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
8: Oczekuję, żebyśmy poszli do tego muzeum II wojny światowej.
0: Bałtycki rejs potrwa od 4 do 12 września i będzie zwieńczeniem tegorocznego sezonu żeglarskiego Róży Wiatrów.
9: Pogoda.
0: Dziś małe zachmurzenie na północy i południowym wschodzie, duże i tam przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze. Temperatura 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 na północy, około 22 w centrum, do 25 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Halo, halo, słychać mnie? Bo w Warszawie mieliśmy na razie zamianę na studio tymczasowe i ciekawe, czy wszystkie kabelki podpięte w odpowiednie miejsca. A ja do Państwa dzisiaj mówię już po dwóch dniach w Warszawie spędzonych ze studia w Poznaniu. Jarosław Jerajewicz, dzień dobry. Zapraszam do 12 na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bear McCreary w towarzystwie Duffa McKagana, Chada Smitha, Slasha w piosence Cool Kids, a potem będziemy już wracać do przyszłości. Ale to za moment.

0: Jeden z legendarnych polskich zespołów reggae, który zaczynał historię tego gatunku w Polsce. Zespół Dub w moim ogrodzie. A teraz będzie o zespole też legendarnym, ale nie polskim.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będzie o człowieku, który ten zespół tworzył. Steve Porcaro. Oczywiście to jest gościu, który pracował w swojej karierze z największymi gwiazdami muzyki rozrywkowej, z Eltonem Johnem, Paulem Simonem, Chaka Khan czy Quincy Jonesem, z którym zresztą współpracował przy tworzeniu albumu najlepiej sprzedającego się w historii, czyli Thriller Michaela Jacksona. Steve Porcaro napisał muzykę i współtworzył tekst do jednej z piosenek na tym albumie, bodaj do Human Nature. Steve Porcaro to też człowiek, który robił w swoim życiu wiele muzyki filmowej i telewizyjnej, ale oczywiście te najpiękniejsze rzeczy i te, które sprawiły, że przeszedł do historii, robił ze zmarłymi już braćmi Jeffem i Mike'iem w zespole Toto. Steve Porcaro ma dzisiaj 69 urodziny. Toto i Afryka.

0: Linkin Park. Przedstawiciele czegoś, co nazywa się nu metalem, a więc gatunku, który zyskiwał popularność pod koniec lat 90. No i rozkręcał się na dobre na początku XXI wieku. Zaraz tu na antenie pojawi się wspomnienie jednego z muzyków innego nu metalowego zespołu, choć będzie to wspomnienie smutne.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Nieman Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Reklama.
12: Eska Rock Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Bardzo ważne oświadczenie pojawiło się w mediach społecznościowych formacji Piżama Porno i Strachy na Lachy. Grupa poinformowała o istotnych zmianach w swoim składzie. Jak piszą, Rafał Piotrowiak, kuzyn, nasz perkusista od samiuśkiego początku, podjął decyzję, że opuszcza Piżamę. Kuzaj, dzięki za te wszystkie lata, nie mówimy żegnaj, koniec, cześć. A więcej szczegółów odnośnie tej zmiany w składzie znajdziecie na eskarok.pl.
12: Eskarok Radar.
14: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
15: This is Robert Trujillo from Metallica.
16: This is Bono here. Stay tuned.

Birds Are Burning, zespół Midnight Oil. Co roku, 2 września, wspominałem zespół Limp Bizkit i jednego z ich muzyków, basistę Sama Riversa, w zasadzie Samuela Roberta Riversa, bo tak miał na nazwisko naprawdę, gdy przychodził na świat 2 września roku bodaj 77. I dziś bym wspominał o jego ostatnich urodzinach z czwórką z przodu, ale już więcej tych urodzin mieć nie będzie. Umierał w październiku w zeszłym roku, dożywając 48 lat. Człowiek, który współtworzył wiele wspaniałych albumów Limp Bizkit, w tym ten, na którym znajduje się numer Rollin'.

0: Gdyby mnie ktoś zapytał o trzy najwybitniejsze kobiety w historii polskiej muzyki, każdej, różnej, różniastej, nie tylko rockowej, no to moja trójka wyglądałaby tak. Mary Lardowicz, Kora, no i Katarzyna Nosowska. Ale wcale nie mówię, która byłaby na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu. Po prostu najwybitniejsza trójka. Dobrze, że dwie są jeszcze z nami. Za moment 10:00 raport Eski Rock teraz, a potem Stairway to Heaven, Led Zeppelin.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama.
11: Zatrzymano mężczyznę, jest podejrzewano o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem, osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Studenci nie mają gdzie mieszkać, brakuje blisko 400 tysięcy miejsc.
2: SK Rock. Raport.
11: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Mężczyzna, który ma mieć związek z morderstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu, zatrzymany. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Ustalenia śledczych ma podać na konferencji prasowej przed południem. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec Przechodzień. Mieszkała niedaleko. Prokuratura od początku nie miała wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Sprawca zadał ofierze rany tłuczone w okolice głowy i jedną ostrym narzędziem w okolice biodra.
2: To jest raport.
11: Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych w wypadku autokaru w Egipcie byli Polacy, przekazał nam przed chwilą rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Według komunikatów egipskich służb zginęło w nim 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
12: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el-Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
11: Czołowe zderzenie osobówki z ciężarówką w województwie świętokrzyskim. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Styków. To droga krajowa 42, Starachowice-Ostrowiec. Nie żyje 23-letni mężczyzna, który prowadził Audi.
13: Kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu.

0: Osób wybierających się na uczelnie jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
1: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
0: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
2: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3000 nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24000.
0: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Szacuje się, że w Polsce blisko 500 tysięcy osób rozpocznie w tym roku naukę na studiach.
4: SK Rock Biznes.
3: Spotkanie ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej zakończyło się bez wspólnego oświadczenia. Powodem był sprzeciw Chin wobec krytyki nierynkowych praktyk. AI może przeorać polski system podatkowy. Zdaniem ekspertów może uderzyć w dochody z podatków od pracy, a to oznacza mocniejsze opodatkowanie kapitału i zysków, podaje dziś Rzeczpospolita. Wysokie koszty utrzymania gospodarstwa domowego to główny powód konfliktów ponad 30% rodzin z dziećmi. Ankietowani kłócą się też m.in. o brak oszczędności, wynika z badania Big Info Monitor. Dane wskazują również, że kwota niezapłaconych alimentów sięga niemal 17 miliardów złotych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 73 grosze, za euro 4 zł 33 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 61 groszy, a funta 5 zł i 6 groszy.
4: Pogoda.
3: W najbliższych dniach ciepła i letnia pogoda z temperaturą od 20 do 25 stopni. Pojawią się też przelotne opady deszczu i burze. Dziś popada niemal w całym kraju. Na Kielecczyźnie i Podkarpaciu możliwe także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 25 na południu i południowym wschodzie.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Piosenka, która ma już ponad ćwierć wieku, bo pojawiła się na przełomowym albumie dla Mysłowic Miłość w czasach popkultury. Jej tekst napisał Wojtek Powaga, ale jest realny pierwowzór. Bohater tej piosenki to był, może jest nadal, kumpel Przemysława Myszora, czyli tego gościa, który odpowiada za wiele instrumentów w zespole Mysłowic, który przez lata prowadził ze swoim bliskim przyjacielem o tym właśnie imieniu rozmowy o życiu. No i to właśnie efekt tych rozmów znalazł się w tekście Aleksandra. Mysłowic za nami, a teraz Street of Dreams, YouTube.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Lucky Pearl Jam. A teraz będzie artyście wybitnym, który ostatnie kilkanaście lat ma średnie, jeśli chodzi o życie prywatne.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dotykały go rodzinne tragedie. Pierwszą była śmierć 15-letniego syna Artura, który spadł w lipcu 2015 roku z wysokiego klifu niedaleko Brighton w Wielkiej Brytanii. No i zmarł w wyniku rozległych obrażeń. Wiosną 2022 roku syn z innego związku, Jethro Cave, wyszedł z więzienia. To było po napaści na matkę, no i dwa dni później także nie żył. A po drodze, dokładnie 8 lat temu, 2 września 2018 roku, Nick Cave tracił kumpla ze swojego zespołu The Bad Seeds, Conwaya Savage'a, który umierał w wieku 58 lat.

0: Run to the Hills. Dziś to dla nas absolutny klasyk zespołu Iron Maiden, ale to piosenka, która była ważna w ich dyskografii, bo no niektórzy pamiętają, niektórzy nie. To był pierwszy singiel z ich trzeciej płyty, który wydany był w lutym roku 82. Z trzeciej płyty The Number of the Beast, na której pojawił się nowy wokal. Bruce Dickinson. On zastępował wtedy w zespole dotychczasowego wokalistę grupy Paula Di'Anno. No i nie było wtedy wiadomo, czy się przyjmie, czy będzie zaakceptowany przez fanów zespołu Iron Maiden. Czas pokazał, że był. I to nawet bardzo. No dobrze, jeszcze rok za moment. Perfekt. I chcemy być sobą.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
10: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
16: Yo, it's Villa Amiga from Bank Hold. Him and you're listening to Esco.

perfect i chcemy być sobą. Czasem człowiek potrzebuje jakiegoś impulsu do tego, by zmienić się na lepsze. Tak na przykład było z Brentem Smithem zespołu Shinedown, który pewnego dnia pojawił się na wywiadzie w programie bodajże Today, na amerykańskim programie, w którym spotkał się z Kathy Lee Gifford, która miała powiedzieć albo w trakcie programu, albo po jego zakończeniu, myślałem, że to Meatloaf. No, Meatloaf, jak Państwo pamiętają, do chudych nie należał. Brent Smith też miał taki moment w swoim życiu, gdy wyglądał nie najlepiej. Przy swoich 173 cm ważył ponad 100 kg. No i był to czas, kiedy nadużywał alkoholu i narkotyków, no i nie wyglądał najlepiej. I ten moment tego wywiadu telewizyjnego wydarzył się dokładnie z tego, co pamiętam, 15 lat temu. Chłopak wziął się w garść, no i potem zaczął wyglądać dużo lepiej. No i wygląda do teraz. I takich impulsów życzę Państwu i sobie chyba też jak najwięcej pozytywnych. Cut the cord, Shinedown.

0: fabryka Maup. Przecież Połuch, który istnieje 45 lat i mam nadzieję, że jeszcze trochę panowie z Lady Punk pograją. Najlepiej jak najdłużej. I to za moment 11, raporterski rok, a później ci, którzy grają już lat 60, czyli Scorpions.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
11: Hej, już jesteśmy.
10: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Reklama.
6: Eksplozja na dworcu kolejowym w Augsburgu. Za chwilę najnowsze informacje. Jeżdżą do innych szpitali w raporcie płocki. Chirurgia dziecięca bez ostrego dyżuru. Na koniec bohaterowie bez peleryny uratowali 92-letnią kobietę z płonącego domu.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnianie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej w tym mieście. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii, na południu Niemiec, około 50 km od Monachium. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
8: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
6: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy, a dworzec został właśnie ponownie otwarty.
7: To jest raport.
6: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze że prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby, a ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
9: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
6: Wczoraj pojawiły się też wstępne informacje od służb, że kierowca ciężarówki miał w ogóle nie hamować. Dziś ekspercki portal BRD24.pl dotarł do filmu, który ma pokazywać, że na niecałą godzinę przed wypadkiem pracownicy znajdowali się na jezdni źle zabezpieczeni. Samochody ze znakami stały za blisko siebie i nie dawały szans na ocalenie, oceniają autorzy. Ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Płocku wciąż zawieszony. Rodzice swoje pociechy muszą wozić do innych szpitali, oddalonych nawet o 100 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie zmieni.
10: No niestety robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę...

0: W Domiechowicach pod Bełchatowem. Jednym z nich jest zawodowy żołnierz Piotr Kardas.
1: Nigdy nim nie byłem, nie jestem i zapewne nigdy nie będę bohaterem. Po prostu zrobiłem to, co do mnie należało. Ulga, że finał był szczęśliwy. Mimo, że cały budynek spłonął, jednak tutaj życie ludzkie jest najważniejsze.
0: Ale dla pani Lidii, córki uratowanej seniorki, sąsiedzi są prawdziwymi herosami.
2: Są bohaterami, jeden i drugi. Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę. Także dziękuję ślicznie.
0: Do pożaru doszło kilka tygodni temu, a śmiałkom podziękowały też władze powiatu bełchatowskiego.
3: Pogoda.
0: Dziś przelotne opady deszczu w niemal całym kraju. Na Kielecczyźnie i Podkarpaciu możliwe także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 25 na południu i południowym wschodzie. W najbliższych dniach ciepła i letnia pogoda z temperaturą od 20 do 25 stopni.
3: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: kto dziś miał wszystkie kasety, bo to jeszcze były czasy kaset, które wychodziły w latach 90. pani Edyty Bartosiewicz i tych kaset nigdy się nie pożbędę. O nie, zdecydowanie nie. Kawał mojej młodzieżowej, młodzieńczej historii. Ostatni Edyty, a teraz nie ostatni. The Rolling Stones. You know I'm no good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Doczytuję sobie ostatnio informację o tym, że żona pana Marka Jackowskiego jest w konflikcie z Kamilem Sipowiczem dotyczącym tego, no kto był twórcą muzyki zespołu Manam. Często mówi się o muzyce Korea, to tak do końca przecież nie było. Ale do tematu kiedyś wrócimy, może nawet kiedyś poświęcę całą audycję wieczorną we wtorek na temat Manamu i spuścić na tego wielkiego zespołu. A teraz zespół bardzo mocno zaangażowany politycznie od lat. W zasadzie od początku swojego istnienia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Rage Against the Machine. 2 września roku 2008 grali w Minneapolis w halach Target Center i to był koncert, który odbywał się w czasie, gdy w sąsiednim miejscu, St. Paul, odbywała się Krajowa Konwencja Partii Republikańskiej, na której nominację prezydencką dostawał John McCain. Ten występ wywołał ogromne napięcie, a po jego zakończeniu napięcie wcale nie zmalało, bo grupa około 200 fanów stworzyła coś w rodzaju demonstracji, która to demonstracja udała się w spontaniczny marsz popierający różnego rodzaju postulaty, głównie antywojenne. I wtedy doszło do interwencji policji, która była bardzo brutalna. Funkcjonariusze strzelali na przykład do tłumu z broni na gumowe kulki. Łącznie aresztowano wtedy ponad 100 osób, a w tym protestującym tłumie byli także muzycy Rage Against the Machine, którym udało się w tłumie wykonać dwie piosenki przez megafon. Killing in the name of Rage.

0: Piękny ten dźwięk dzwonu z Izby Gmin, brytyjskiej Izby Gmin. Zawsze mam ciary, kiedy go słyszę. High Hopes, zespół Pink Floyd, zespół, który miał się skończyć po odejściu pana Watersa. No to jest moje ulubione nagranie z całej dyskografii zespołu Pink Floyd. No dobrze, jeszcze przed godziną 12 opowiem o pewnym muzyku z polskimi korzeniami, ale najpierw pewne trio z Wielkiej Brytanii. Muse i Uprising.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Reklama.
12: Esta Rock. Radar.
13: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Pomimo, że Daria Zawiałow powróci z nowym materiałem i trasą koncertową dopiero w przyszłym roku, to na swoją przerwę zaplanowała niespodziankę dla swoich słuchaczy. Z okazji 10-lecia działalności Daria przygotowała dla fanów swoje pierwsze single i to na 3 osobnych winylach. Więcej o tych wyjątkowych wydawnictwach przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
12: Eskarok. Radar.
14: This is Alice Cooper.
15: This is Marilyn Manson.
16: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Uprising zespołu Muse. Jakiś czas temu szukałem z Państwem polskich muzyków zagranicznych, znaczy pochodzących z Polski, mających polskie korzenie albo po prostu rodzących się w polskich rodzinach już za granicą. I prawdę mówiąc, wtedy przegapiłem Michaela Mika Kamińskiego. Brytyjskiego jednak już muzyka, bo takie ma obywatelstwo, i bardzo utalentowanego skrzypka, który przez wiele lat, w latach 70. był członkiem zespołu Electric Light Orchestra. Z Mikiem Kamińskim historia związana z Polską jest taka, że jego ojciec był Polakiem, który w czasie II wojny światowej trafił do Wielkiej Brytanii, po prostu zostając tam po wojnie. Był żołnierzem polskich sił zbrojnych na zachodzie i ostatecznie osiedlił się w Yorkshire. A sam Mick Kamiński przyszedł na świat 2 września roku 51, a więc 75 lat temu, w uzdrowiskowym pięknym mieście Harrogate. Wszystkiego najlepszego.

0: I Don't Want to Miss a Thing zespołu Aerosmith. Na koniec naszego dzisiejszego środowego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Wrócę tu do Państwa jutro po 9:00.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
11: Reklama.
12: Mamy najnowsze informacje w sprawie zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu. W Poznaniu kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną śmierci były najprawdopodobniej rozległe rany głowy. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak doszło do zatrzymania?
14: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał za sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
15: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
14: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie.
15: To zdarzenie nie zakończyło się śmiercią, natomiast stan zdrowia pokrzywdzonego wciąż jest ciężki.
14: Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
12: Do sprawy będziemy wracać.
13: To jest raport.
12: Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Zleciła to parafia, która teren sprzedała deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
16: Raz, dwa, trzy, cztery.
17: Eksmisowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na zloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal i to jest wielka hańba na nas wszystkich.
18: Antaryzm nie zostaje, antaryzm nie zostaje.
12: Kościół sprzedał deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań.
19: SK Rock Biznes.
12: Aż 83% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ostatnich 18 miesiącach doświadczyło opóźnionych płatności. Mimo to większość przedsiębiorców nadal współpracuje z nierzetelnymi klientami. Jak wynika z badania, w 85% takich przypadków problemy z płatnościami później się powtarzają. Piąty już kongres Regeneracja odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w piątek i w sobotę. W programie kilkadziesiąt debat i warsztatów o przyszłości gospodarki, cyfryzacji, energetyce czy rynku pracy. Gośćmi będą m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Włodzimierz Czarzasty. Sztuczna inteligencja może zwiększyć polskie PKB, ale jednocześnie ograniczyć wpływy z podatków. Bank Światowy szacuje, że do 2035 roku wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne mogą spaść o

0: Nie ma dnia bez nauki od rana. Tak jest, te słowa nabrały dziś pewnie nowego wymiaru dla wielu osób. Wczoraj początek roku szkolnego, no a dziś już normalnie szkolna codzienność przywitała uczniów. Lady Pangi, Wodę Mekum Scouta, to za nami w ST Rock, wcześniej jeszcze Linkin Park, Burn It Down i od tego właśnie zestawu, czyli zespołów, których nazwy są dwuczłonowe i rozpoczynają się od tych samych liter, od L i P. Tak zaczynamy. W środę, drugi dzień września. 12 minut po 12. Dzień dobry, Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam Państwa do 15 na nasze środowe spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I od razu mam bardzo fajny, nowy kawałek zapowiadający kolejną płytę zespołu Queens of the Stone Age. Cieszę się ogromnie na to wydawnictwo, bo to jeden z moich ulubionych zespołów. A miłość do tej grupy przypieczętowałem na niedawnym koncercie w Warszawie, mogę powiedzieć. Insignificant Other.

Rolling Stones w Ester Rock, no i Angie. No i nagranie z płyty, która przedwczoraj obchodziła swoje 53. już urodziny. Goat's Head Soup, The Rolling Stones z 73. roku właśnie. No tak, mówiłem o wczorajszym początku roku szkolnego. 1 września to także dzień, kiedy wspominamy te bardzo smutne wydarzenia sprzed 87 już lat. No i to będzie jeden z tych utworów, które pięknie, choć może to nie najszczęśliwsze słowo w tym kontekście, ale odnoszą się do tamtej tragicznej rzeczywistości. To będzie Wojenka. Laocze przed nami.

0: No to była taka muzyka, która sprawdzi się i na tanecznym parkiecie, i na rockowym koncercie. No i taki był zespół Blondie. Takie właśnie rzeczy tworzyli. Call Me to już za nami w ST Rock. Za 25 minut będzie 13. Czy mają Państwo ochotę na placebo? Bo jeżeli tak, to proszę bliżej do głośników i zrobić sobie głośniej. Bo lada moment, Every You, Every Me, ten kapitalny utwór zespołu placebo pojawi się na antenie ST Rock.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.
21: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
22: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
23: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie ST Rock.

To był Michael Stipe, czyli lider i wokalista zespołu R.E.M. do spółki z Andrew Wattem, jednym z bardziej rozchwytywanych ostatnio producentów muzycznych. To jest ten pan, który wyprodukował m.in. najnowszą płytę zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. No i wspólne nagranie zatytułowane jest I Play the Fool, bardzo zgrabny i udany utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej serialu Rooster, w którym główną rolę zagrał niejaki Steve Carell, znany m.in. z roli Michaela Scotta z kultowego serialu The Office. I Play the Fool. To już za nami w SC Rock. Teraz coś po polsku będzie. Happy Set przed nami.

0: To był Kid Rock w Esterogi All Summer Long. No i proszę nie zapominać, że lato się jeszcze nie skończyło mimo wszystko. Wakacje już za nami, ale lato jeszcze zostaje z nami na trochę. 13 za chwilę pojawi się na zegarze. Lada moment najnowszy raport w Esterog, a ja już polecam się w tej drugiej odsłonie naszego środowego spotkania po 13. Między innymi zagram Państwu Queen. Don't Stop Me Now na początek.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
10: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
11: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2+2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: Reklama.
18: Trwa eksmisja na osiedlu w Poznaniu. Tragedia pod Sieradzem, a na koniec seniorka uratowana z płonącego domu przez sąsiadów.
19: SK Rock. Raport.
18: Minęła 13, a Michał Przybyła zapraszam. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część z nich nie chce opuścić swoich domów. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz dzieje się na miejscu.
5: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
18: Ja tylko dodam, że kuria jakiś czas temu sprzedała teren dawnych ogródków działkowych deweloperowi za ponad 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań.
17: To jest raport.
18: Zginęła, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latkę.
19: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
18: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
17: To jest raport.
18: Andrzej Poczobut spotkał się z papieżem. Białoruski opozycjonista i działacz polonijny rozmawiał z Leonem XIV po audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W kwietniu Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej po ponad 5 latach. Jeszcze we wrześniu ma zamiar wrócić na Białoruś i wspierać środowiska prześladowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki.
17: To jest raport.
18: Uratowali 92-letnią seniorkę z płonącego domu. Takim bohaterskim czynem wykazało się dwóch sąsiadów spod Bełchatowa.
20: Trzeba było działać szybko. Pan był jako pierwszy tak w tym domu.
21: Piotr Kardas. Biegłem do tego domu, no nie znając rozkładu pomieszczeń, po prostu intuicyjnie to poszło, że znalazłem tą babcię i po prostu powiedziałem, że pali się dom i wychodzimy.
22: Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę. Lidia Witkowska, jestem córką uratowanej. To jest jedyna osoba, która po prostu trzyma mnie przy życiu. Także bardzo, bardzo dziękuję sąsiadom za pomoc.
18: Relacjonował Rafał Różycki.
23: Pogoda.
18: Ciepło, ale pochmurnie, tak można by w skrócie opisać dzisiejszą pogodę w naszym kraju i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Padać nie powinno jedynie na wschodzie. Najcieplej dziś na południu, termometry wskażą tam 25 stopni, na Suwalszczyźnie najchłodniej, bo w okolicach 18 kresek. W nocy na północy mogą tworzyć się mgły. Czwartek zapowiada się podobnie, także warto wziąć parasol do pracy.
24: I powiem ci, Michał, że kiedy dzisiaj przed godziną 8 sobie spacerowałem, tak? W konkretnym celu, że nie będę tutaj mówił jakim, to w nozdrzach poczułem już to coś na J.
18: O nie.
24: Na J.
18: Nie.
24: Ale na tym się zatrzymamy. Nie będę cię straszył bardziej. Michał wraca tutaj za godzinę z kolejnymi newsami.

0: Here Without You i Traders Down Fast Rock. 11 minut po 13 w środowe popołudnie, drugi dzień września. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik z tej strony. Zapraszam na drugą godzinę naszego środowego spotkania. Przed nami Kult, Pearl Jam między innymi w tej godzinie. No a teraz sięgamy po kolejną z naszych nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I ten zespół nazywa się Royal Blood. To jest duet z Wielkiej Brytanii. Pewnie niektórzy kojarzą. Na pewno kojarzy ten zespół sam Jimmy Page, zespół Led Zeppelin, bo kiedy zaczynali swoją karierę, no to sam Jimmy Page pofatygował się na ich koncert, żeby sprawdzić, co robi tych dwóch panów, bo jest ich dwóch, jak powiedziałem, a robią bardzo dużo hałasu. No i wracają ze swoją piątą studyjną płytą, która ukaże się 13 listopada. Dead Company. Tak będzie album zatytułowany. To będzie album z tym utworem na trackliście. 10 over 10. To jego tytuł. Royal Blood przed nami. Westerok. Rock.

To jest to Pearl Jam w Esterok i to utwór, który przypomnę, już jakiś czas temu zresztą Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, czyli American Heart Association, uznało za idealnie nadający się do tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kawałek, dodajmy, ma tempo 105 uderzeń na minutę, co jest właściwym tempem do resuscytacji z użyciem rąk, czyli uciskania klatki piersiowej bez oddechów usta. Także warto mieć to na uwadze, ale mimo wszystko, aby wykorzystanie tego utworu w ten sposób się nie przydało. Pearl Jam, Even Flow, już za nami w Esterok w środowe popołudnie. A poza tym jeszcze będzie przepięknie. Tilt przed nami.

0: Poprzednią godzinę naszego dzisiejszego spotkania zakończyliśmy utworem All Summer Long Kid Rocka. No to teraz zagrają Państwu utwór, bez którego tamtego by nie było po prostu, bo bazuje właśnie na samplach z tego wielkiego hitu. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. To już za nami w SC Rock. A za 27 minut będzie godzina 14. Za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze przed 14 zaśpiewają nam między innymi pan Zygmunt, pan Rysiek, o i proszę, pan Piotr też się pojawi.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Z okazji 50-lecia wydania debiutanckiego albumu Ramones, czołowi przedstawiciele sceny punkowej połączyli siły na jednej scenie. Muzycy Green Day, Blink-182 i Rancid utworzyli wyjątkową supergrupę, by złożyć hołd nowojorskim pionierom gatunku. Publiczność usłyszała 19 kompozycji zagranych przez tę supergrupę, a szczegóły tego, co działo się na tym koncercie, znajdziecie na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.

To był Richard Ashcroft w Easter Rock i Heavy News. No i rzeczywiście to był Heavy News, kiedy dowiedzieliśmy się, że grupa Within Temptation pojawi się na tegorocznej rokowiźnie w Poznaniu. W sierpniu zagrali właśnie w stolicy Wielkopolski, dali świetny koncert, który był częścią ich obchodów 30-lecia działalności. Rozmowa z Within Temptation poleca się cały czas w naszych socialach, bo my byliśmy oczywiście na rokowiźnie i na tym koncercie i udało nam się parę słów zamienić z zespołem. Także polecamy serdecznie w naszych socialach. Whole World is Watching, tutaj Within Temptation, do spółki z Piotrem Roguckim.

0: To był Jimi Hendrix w Westerog. No i utwór, który już od pewnego czasu kojarzy mi się z Wrocławiem, z majówką, no i tamtejszym rynkiem, gdzie 1 maja co roku już od paru lat podejmowana jest próba pobicia gitarowego rekordu Guinnessa. To kiedyś, teraz jest to gitarowy rekord świata. No i przed kolejnym takim wyzwaniem gitarzyści we Wrocławiu staną 1 maja już 2027 roku. Tak wybiegając w przyszłość, ta przyszłoroczna majówka zapowiada się nie najgorzej, bo trzeci wypada w poniedziałek, więc tak czy inaczej będziemy mieć wydłużony weekend. Jimi Hendrix, Hey Joe, to już za nami w Esterogna, a wybiegając do tej najbliższej przyszłości, to już za chwilę 14 i lada moment, najnowszy raport w Esterog.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
3: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
4: Ale zobaczę, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
5: Większy samochód, bo się zmieści więcej osób i jest bardziej komfortowo.
3: No niby tak, ale gorzej z nim zaparkować. Ja na przykład nie lubię, jak mi się mieści dużo ludzi, bo nie wiem, wszyscy chcą ze mną jechać, będą mówić, Tara, podrzucisz mnie, a ja mam smarta i mówię, nie.
4: No, ja twojego smarta to pakuję do bagażnika.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
7: Reklama.
18: Kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. Od jutra nowe zasady dla młodych kierowców.
19: SK Rok. Raport.
18: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informuje prokurator generalny Waldemar Żurek, policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Zabezpieczono też luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Trwają też przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do tematu będziemy wracać.
19: To jest raport.
18: 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb. 2 wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
20: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
18: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Odpowiada też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
20: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
18: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Przypomnijmy, poznańska parafia sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań.
19: To jest raport.
18: 2-letni okres próbny, bezwzględny limit zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika.
21: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego obawia się 16-letni Szymon.
22: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
21: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
23: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
21: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
18: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych to natychmiastowa utrata prawa jazdy.
7: SK Rok Biznes.
18: Blisko 2000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało już z urlopów górniczych, a ponad 650 osób z jednorazowych odpraw w wysokości 170 tysięcy złotych. W tym roku program ma objąć ponad 4000 pracowników. JSW restrukturyzuje się z powodu trudnej sytuacji finansowej. A węgiel dla ciepłowni w lipcu podrożał o prawie 5%. To może oznaczać wyższe koszty ogrzewania, choć nie musi od razu przełożyć się na podwyżki rachunków. Koniec z uciążliwym najmem krótkoterminowym. Rząd chce dać gminom i wspólnotom możliwość zakazywania takich mieszkań, jeśli zakłócają porządek i komfort mieszkańców. Nowe przepisy mają w większości obowiązywać od 2028 roku, ale część rozwiązań wejdzie w życie wcześniej.
7: Pogoda.
18: Środa to taki mały piątek, a więc już można zacząć myśleć o weekendzie, a ten zapowiada się dość pogodny. Choć w sobotę musimy spodziewać się przelotnych opadów, miejscami możliwe także burze. Maksymalnie termometry pokażą 24 stopnie. W niedzielę troszkę chłodniej, ale za to więcej słońca.

0: W razie gdyby ktoś zapomniał, albo po prostu nie wiedział, ten zespół nazywa się Liquido, a ten utwór to Narcotic, wcześniej Stonesy Satisfaction. No i tak rozpoczynamy tę trzecią, ostatnią godzinę naszego środowego spotkania. Dzień dobry. 12 minut po 14, Michał Cieślik. No i polecam się w tej ostatniej właśnie odsłonie naszego środowego spotkania. Ozziego Państwu zagram. Będzie też Blue Monday, ale w takiej nietypowej wersji. Między innymi na tych wykonawców i utwory mogą Państwo liczyć przed 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W kalendarzu mamy drugi dzień września. No, na papierze to my mamy jeszcze lato, ale jesień zbliża się do nas coraz większymi krokami, a skoro jesień, to tak zawsze się utarło, że sporo premier płytowych, chociaż to już się trochę zmieniło w ostatnich latach, bo i w wakacje dużo fajnych płyt się ukazuje, ale tak czy inaczej na jesień zapowiedzianych jest parę ciekawie zapowiadających się premier. Czy do nich należy też zapowiedź nowej płyty zespołu Nickelback? Wnosząc po tym utworu, może być ciekawie. Leave Me Behind.

włosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny ni tego świata o wielkie stawki grasz.

Ozzy Osbourne w SC Rock. Wiadomo, w planach jest cały czas nakręcenie filmowej biografii Ozziego właśnie. Niedawno Jack Osbourne, syn Ozziego, powiedział w jednym z wywiadów w kontekście tej filmowej biografii, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie prawdziwa petarda. A to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, bo ten życiorys to prawdziwa petarda, więc grunt, żeby nic tutaj nie zepsuć. Więc czekamy na więcej informacji odnośnie tej filmowej biografii. Mam nadzieję, że ten projekt zostanie rychło zrealizowany. Dreamer, marzyciel, Ozzy Osbourne, to już za nami w SC Rock w to środowe popołudnie. Wspominałem, że będę miał dla Państwa kawałek Blue Monday z repertuaru zespołu New Order. Ale w jakiej wersji? W jakiej wersji? Proszę posłuchać. Orgy przed nami. Blue Monday.

0: To był Hey i Zazdrość Westerok, wcześniej jeszcze Orgy i Blue Monday, tak wybiegając w przyszłość. Ten przyszłoroczny wypada podobno 18 stycznia. Blue Monday, ale spokojnie, do tego sobie dojdziemy. Na razie o tym nie myślimy. 28 minut pozostaje do 15. To jest SK Rock w środowe popołudnie. No i taki ostatni wiraż naszego środowego spotkania. Red Hot Chili Peppers będę miał jeszcze dla Państwa przed godziną 15, zanim tutaj pojawi się Dawid i zaprosi Państwa na kolumnę Zygmunta.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. Dobrze rokuje.

The Pretty Reckless i For I Am Death w ST Rock. To już za nami. Manam jeszcze będę miał dla Państwa przed godziną 15, zanim sobie stąd dzisiaj pójdę, ale wcześniej jeszcze tak, cytując klasyka, odlot. No dobra, to wsiadamy do tego aeroplanu wspólnie z Red Hot Chili Peppers. Aeroplane przed nami.

0: To był Manam w Estrock i Boskie Buenos. Już na koniec naszego środowego spotkania, to ja Państwu życzę boskiej dalszej części tego środowego popołudnia. Za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta, a my słyszymy się jutro, chwilę po 12. Michał Cieślik, zmykam. Za chwilę, punktualnie o 15. Najnowszy raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
17: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
18: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
19: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
20: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie afery Zonda Krypto i dzisiejszych zatrzymań. Nauczyciel z Gorzowa oskarżony o pedofilię. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską w Szczecinku.
3: SK Rock. Raport.
2: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Działania wprowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie tej giełdy kryptowalut. I wiadomo, że mają związek z wcześniejszymi zatrzymaniami szefa PKOL-u Radosława Pisiewicza.
4: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
2: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. W toku działań zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowana jest konferencja ministra sprawiedliwości.
3: To jest raport.
2: Były nauczyciel stanie przed sądem za pedofilię. Koniec śledztwa i akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu Robertowi S. Temu byłemu nauczycielowi jednej z podstawówek w Gorzowie, fotografowi i instruktorowi nauki jazdy grozi 15 lat więzienia. Śledczy oskarżają mężczyznę m.in. o posiadanie treści pedofilskich, rozpijanie małoletniej i 13 czynów o charakterze seksualnym, w tym usiłowanie gwałtu. Zeznania złożyło 8 nieletnich pokrzywdzonych. Robert S. manipulował dziewczynkami, tłumaczy prokurator Andrzej Bogacz.
25: Przestępcza działalność oskarżonego miała charakter child groomingu, czyli takiego jakby oswajania dzieci, nawiązywania z nimi kontaktu po to, żeby w przyszłości wykorzystać seksualnie.
2: Do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i Skwierzynie. Mężczyzna przebywa w areszcie, nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.
3: To jest raport.
2: Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej, która ujawniła nieprawidłowości w dokumentacjach.
26: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
27: Wezmą pod uwagę sygnały o pewnych nieprawidłowościach natury prawnej i organizacyjnej.
26: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
2: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
3: To jest raport.
2: Skończyło się scrollowanie TikToka na lekcjach i przerwach. Wraz z początkiem roku szkolnego wszedł w życie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach.
28: Bardzo dobrze.
29: Jest okej. Okay.
30: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami i w ogóle.
28: Porozmawiać z nimi.
30: Tak, tak.
28: Bo wcześniej bywało z tym różnie, jak miał się telefon w dłoni.
30: No.
28: Mam takie wrażenie, że od kiedy ten zakaz wszedł w życie, to zmieniła się rzeczywistość na szkolnym korytarzu.
31: Prawda. Bardzo dużo dzieci zwykle, nie wiem, czy grało w gry, czy siedziało, scrollowało TikToka, czy inne portale społecznościowe.
28: A teraz
31: rozmawiają.
2: Z uczniami ze szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.
1: Pogoda.
2: Najcieplej teraz na południu. Termometry w Krakowie, Rzeszowie i Tarnowie pokazują nieco ponad 24 stopnie, w Warszawie, Opolu i Wrocławiu 23. Na wybrzeżu 19 kresek, tyle samo jest na Suwalszczyźnie i tam teraz pochmurnie, będzie przelotnie padać, mogą też tworzyć się burze. Podobnie sytuacja wygląda teraz na Lubelszczyźnie. W nocy na północy będą z kolei tworzyć się mgły, więc uważajcie.
1: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
32: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Przybyła raportuje.
2: Dzień dobry, dzień będę dobry. Raportował.
32: Dzień dobry Michale, a ja jestem Zygmunt i chciałbym Państwa z całego serca pocieszyć. Jeśli dopada Was dzisiaj szaleństwo, to chciałbym pocieszyć, od razu chciałbym przeprosić, bo mogę dzisiaj gadać różne głupie rzeczy, ale Państwo też mogą. To jest przestrzeń dla ludzi różnych. Zapraszamy. SK Rock. Razem do 18:00. Dawid, Zygmunt, witajcie.

0: Eddie Brickell, What I Am. I to kawałek jakiś czas temu przez nas wykopany. A co wykopaliśmy w tym tygodniu?
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane. I w tym tygodniu zabieram Państwa do Krakowa. A tam się teraz biją o urząd prezydenta, dzisiaj nawet debata w Superekspresie, ale ja nie o tym. Ja chciałbym wrócić do Krakowa sprzed 20, może nawet ponad 20 lat, bo ja sobie wtedy wymyśliłem, że ja będę dziennikarzem i że ja chcę studiować dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szanse oceniałem 50 na 50, to znaczy ja chciałem, ale oni nie chcieli. Kraków po prostu mnie nie chciał. No ja jestem trochę deterministą, bo gdybym nie chciał, to pewnie nie skończyłbym innego kierunku i nie poznał mojej żony. Może nie byłbym tutaj z państwem, ale wtedy 20 lat temu byłem lekko podłamany i mogłem sobie nucić pod nosem. Nie zrobię więcej zdjęć, nie będę prosił lecz. Taki Kraków z moich wspomnień. Kraków. Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic w kopalni odkrywkowej.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie, gdzie

0: Cześć Dawidzie, Adam się kłania z tym stanem. Dzwonię do ciebie z takim pewnym pocieszeniem i utwierdzeniem ciebie, bo zacząłeś mówić o tym Krakowie, o studiach. Słuchaj, jesteś skazany na Warszawę, a zaraz ci powiem dlaczego. Bo krakowskie tutaj to jest przedmieście, a zwieńczone jest czym? Kolumną Zygmunta.
1: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Maneskin w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół, który miał przerwę, ale wrócił. Bardzo się cieszę. No oczywiście wiem, że jest wiele doświadczonych rockersów, którzy z ironią podchodzą do tego zespołu, ale pamiętajmy, że takie kapele jak Maneskin, Fletcher czy Nothing But Thieves przyciągają kolejne pokolenia do muzyki gitarowej, a im nas więcej, tym lepiej. A więcej o Maneskin, o ich reaktywacji przeczytacie na naszej stronie eskarok.pl. A w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Obaj mają powiązania z Rosją. Pierwszy to mężczyzna urodzony w Rosji, posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem i miał koordynować logistykę planowanego ataku. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, ale posiada rosyjski paszport. Do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie, materiałach wybuchowych i antenie w pobliżu lotniska.
4: To jest raport.
5: 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych.
6: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej. I tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
5: Mówi Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych.
4: SK Rock Sport.
5: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierć finalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
1: Kolumna Zygmunta

0: Nothing But Thieves w Radiu Skorok. To utwór Evolution. To utwór o tym, żeby nie poddawać się presji współczesnego świata. Presji, gdzie wszyscy gonią za trendami. Gdzie wszyscy próbują się upiększać na siłę, a to niestety postępuje. Szanowni Państwo, odkryłem ostatnio, że jest taki zabieg, jak powiększanie żołędzi kwasem hialuronowym. I to kosztuje kupę pieniędzy i ludzie sobie to robią. Wstrzykują do żołędzia kwas. I że tak powiem, ludzie, nie trójcie wiewiórek! Pani wiewiórka też prosi!
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: SK Rock Warszawa.

0: Pan brzmi, jakby był delikatnie zmęczony. Zmęczony, zniechęcony. No środek tygodnia, mamy początek roku szkolnego, zmęczenie i zniechęcenie może dopaść. Państwo się trzymają, a my już za chwilę będziemy raportować.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu szkoły na Mazurach. Dzieci będą uczyć się zdalnie.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Zaczniemy jednak od nowych ustaleń w sprawie zondy krypto. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Słuszka. Tak o zatrzymanych dziś kolejnych trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej kilka minut temu konferencji ministra był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszałeś?
17: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Słuszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
15: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Słuszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym zondy krypto.
16: To jest raport.
15: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
18: Do sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe na prawym pasie ruchu.
15: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac.
16: To jest raport.
15: Szkoła zamknięta i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięcia w budynku placówki we Wrześnie w województwie warmińsko-mazurskim. Mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jankowo Jacek Jatkiewicz.
19: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
15: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jankowie.
16: To jest raport.
15: Rząd przyjął program poszukiwania surowców krytycznych. Chodzi m.in. o miedź, grafit, wolfram czy lit. Materiały potrzebne do produkcji baterii, elektroniki i nowoczesnych technologii. Program ma zmniejszyć zależność Polski od importu. Na poszukiwania do 2033 roku przeznaczono blisko 186 milionów złotych.
1: Pogoda.
15: Temperatura lada chwila zacznie spadać, a noc będzie dość chłodna, bo niemal w całym kraju notować mamy w okolicach 12-13 stopni. Na południu może też trochę popadać, a na północy z kolei będą tworzyć się mgły. Jutro warto wziąć parasol wychodząc do pracy, bo przelotne opady prognozowane są niemal w całym kraju. Piątek zapowiada się podobnie.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i chyba już po dzwonku. I chyba mogę powiedzieć, że wracamy ze szkoły i z roboty. A co się u Państwa dzisiaj odwaliło, to można nam powiedzieć. Proszę słać głosówki albo dzwonić. 691-613-613. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Tilaf w Radiu SK Rock i wiadomość z Instagrama od pana Munika. Cytuję: trzymajcie się dziewczynki i chłopcy, wujek Munio życzy udanego roku szkolnego. W imieniu dziewczynek, chłopców i rodziców bardzo panu Zygmuntowi dziękujemy, a pan Munik wie co mówi. Przeżył przecież czwarte liceum ogólnokształcące, w którym wszystko może się zdarzyć. Życzę państwu, żeby ten rok szkolny był dla was łaskawy i teraz będą mądre słowa. Jak się państwo domyślają, nie moje. Uwaga, uwaga, mądre słowa na nowy rok szkolny. Pamiętajcie, że bycie innym, wyjątkowym lub niedopasowanym do reszty grupy rówieśniczej stanowi wartość, a nie wadę. I to są słowa, które tyczą się tego utworu pana McCreary'ego. Te słowa tyczą się tego utworu Cool Kids, ale myślę, że warto je powtórzyć. Bycie innym, wyjątkowym lub niedopasowanym do reszty grupy stanowi wartość, a nie wadę. Dziękuję za wysłuchanie.

0: Cześć, Dawidzie, Tomek. No i teraz po twoich słowach nie wiem, czy skoro niedopasowanie jest wartością, to dopasowanie nie jest wartością? I się zastanawiam, czy ty jesteś dopasowany do składu Eskirok, czy jednak nie jesteś? I nie wiem, czy jesteś wartościowy, czy nie. Taka zagwozdka po prostu, że będę cały wieczór chyba myślał nad tobą, no. Dziękuję ci bardzo, że pobudziłeś we mnie jakieś synapsy, które zaczęły się zderzać w wełbie i zaczęło mi teraz szumieć przez to, no. A już myślałem, że po pracy nie będę musiał myśleć. A to niestety, no, ja wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: chyba jesień. Tomek, chyba jesień. Bo właśnie czytam, że nastała meteorologiczna jesień. Z punktu widzenia naukowego służy głównie porównywaniu danych klimatycznych, ale krótszy dzień i mniejsza dawka słońca może powodować spadek energii i, uwaga, nagłe zmiany nastrojów. A mówię o tym dlatego, że próbuję sobie jakoś naukowo wytłumaczyć, dlaczego moja żona się dzisiaj na mnie wydarła. A więcej ważnych wieści za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Tak się robi, jak dzieci są małe ze smoczkiem. No najpierw człowiek wyparza i w ogóle. Dobra, masz.
3: Nic ci nie będzie. Jeszcze zasada 5 sekund, tak? Do 5 sekund to w ogóle nawet nie trzeba.
2: W ogóle, daj spokój, by w ogóle nie spadło po prostu. W ogóle, wiesz, no tam nawet te bakterie nie zdążą wleść na tego lizaka.
3: Dokładnie tak.
2: Ten, kto wymyślił downsizing, powinien mieć absolutnie karnie zmniejszone pewne części ciała.
3: Na przykład stopy. Żeby mu się łatwiej prowadziło samochód.
2: Fantastyczne oczywiście. Stopy, naprawdę, Wojtek.
3: No nie? Nie o to
2: stopy
3: chodziło?
2: Chyba procentowe.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: S-Rock. Raport.
5: Są zarzuty dla 38-latka po wydarzeniach w Olecku w Warmińsko-Mazurskiem. Mężczyzna zabarykadował się w piwnicy i groził, że wysadzi blok. Ewakuowano około 100 osób. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu.
4: To jest raport.
5: Jest opinia specjalisty. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Rodziny musiały w trybie pilnej opuścić mieszkania. Miasto zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta.
4: To jest raport.
5: Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje, a walka o miejsce w drugiej turze dopiero się zaczyna. 6 najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl.
4: Rok. Sport.
5: W niedzielę Grand Prix Włoch, Formuły 1 na torze Monza. Liderem mistrzostw jest Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, który wygrał już 6 wyścigów w tym sezonie. O zwycięstwo powalczą też kierowcy Ferrari, McLarena i Max Verstappen z Red Bulla, który triumfował tam w ubiegłym roku. Początek wyścigu o 15:00. Enzo Fernandez przechodzi z Chelsea do Manchesteru City. Argentyńczyk podpisał kontrakt z mistrzami Anglii, wyrównując rekord najwyższego transferu w historii Premier League, czyli 125 milionów funtów. To rekordowe lato na Wyspach. Kluby Premier League wydały na transfery prawie 3,5 miliarda funtów. Rosyjscy i białoruscy narciarze oraz snowboardziści będą mogli w nowym sezonie startować w zawodach. Międzynarodowa Federacja Narciarska przedłużyła obowiązujące zasady. Zawodnicy muszą podpisać deklarację neutralności i nie mogą używać narodowych flag i hymnów ani strojów. Decyzja oczywiście ma związek z wojną w Ukrainie.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Nickelback w Radiu SK Rock. To są kości dla wron! Kości dla wron, a gacie do ziemi. Pan Robert wysłał mi tę informację na Messengerze. Informację, która skończy się sucharem, za który już chciałbym przeprosić, ale państwo wiedzą, że jak mówię suchary, to tylko które sam wymyśliłem. Będzie żenująco, ale najpierw poważnie. Uwaga, uwaga, informacja. W Szwajcarii tysiące osób zakopało bawełniane majtki w ogródkach. Zrobiło to, aby pomóc naukowcom zmierzyć poziom aktywności biologicznej w różnych rodzajach gleb. Ja wiem, że to w celach naukowych, ale jak to brzmi? Tysiąc osób zasypało majtki w ogródkach. Tysiąc osób zakopało i zasypało majtki w ogródkach. No powiem państwu, kiedy to czytałem, byłem w szoku.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
15: Reklama.

0: Offspring w Ester Rock, a oni byli w tym roku w Krakowie. A dzisiaj w Krakowie debata kandydatów na prezydenta tego miasta. I patrzę sobie na skład osobowy tej debaty i nie ma Marianny Schreiber, a ona chyba kandyduje. Dodam tylko, że ta debata nazywa się Bitwa o Kraków. I może pani Marianna pomyliła oktagony. Początek bitwy na stronach Super Ekspresu za 3 minuty, a u nas za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Melina Ester Rock.
2: To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
4: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. To nie jest zakazane słowo.
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Ester Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: zakupach.
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Apel premiera o przyjęcie ustawy o rynku kryptowalut. Nastolatek podejrzany o brutalne pobicie zatrzymany.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Premier łączy regulacje rynku kryptowalut z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że to głosowanie nie pójdzie po myśli rządowej koalicji, a ustawy o rynku kryptowalut nadal nie będzie w polskim prawie. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
3: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
4: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
3: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
5: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
6: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
3: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. Gdzie PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
1: Dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto.
2: To jest raport.
1: Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
7: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
1: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przypomnijmy, do pobicia 36-latka związanego z hutnikiem Kraków doszło z nocy z 20 na 21 sierpnia. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzut i został tymczasowo aresztowany.
2: To jest raport.
1: Ratownicy interweniują tam średnio około 200 razy w roku. Wraz z rosnącą popularnością wspinaczki rośnie też liczba niebezpiecznych zdarzeń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jak się przygotować? O tym w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem mówi Robert Pilarczyk, szef jurajskiej grupy GOPR.
8: Jeżeli chcemy rozpocząć naszą przygodę czy z wspinaczką, czy ze speleologią, zadbajmy w pierwszej kolejności o opiekuna, czyli albo instruktora, albo bardzo doświadczonego wspinacza czy speleologa. Inaczej to zawsze będzie niosło ze sobą ryzyko wypadku.
9: Takie ABC bezpiecznego turysty na Jurze.
8: Bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zaplanować wycieczkę. Sprawdźmy pogodę, czy w tym czasie nie są planowane jakieś, czy przewidywane jakieś opady albo załamania pogody. Powiadommy kogoś o tym, gdzie idziemy i po co. Telefon, załadowany telefon i najlepiej z powerbankiem.
1: Najczęstsze przyczyny wypadków podczas wspinaczki to brak kasku, błędy asekuracyjne, rutyna czy zła komunikacja w zespole.
0: Pogoda.
1: Przyszedł już niestety ten moment, że trzeba zamykać okna do spania. Około 12-13 stopni pokażą termometry dzisiejszej nocy. Jutro maksymalnie notować będziemy 24, tyle będzie na południu, na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie w okolicach 20. W niemal całym kraju prognozowane są jednak przelotne opady. Piątek zapowiada się podobnie.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i po lekcjach sprawdzamy listę obecności, a są z nami między innymi Robert, który podesłał informację o zakopywaniu majtek w ziemi, jest Kasia z Olsztyna, Piotr z Warszawy, są też Eryk, Robert, Gosia, bardzo dziękuję, proszę o więcej, a u nas jeszcze więcej rock'n'rolla, można słuchać jak chcecie. Zapraszamy.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Mniej niż zero. I te dźwięki to dla mnie miłe wspomnienie tegorocznego festiwalowego lata. A jak tam u Państwa?
1: Cześć, z tej strony.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Ty festiwalowo, ja trochę bardziej klubowo.
0: Klubowo.
1: Ale też się udaje spotkać gwiazdy.
0: A pewnie.
1: Pozdrowienia.
0: Gorąco pozdrawiam.
1: Poniedziałek w Palladium było zajebiście.
0: Ach, bo pan Grześ był w tym tygodniu na koncercie Fear Factory. No a przed nami zbliżająca się koncertowa jesień, coraz więcej imprez w klubach. W przyszłym tygodniu między innymi koncerty Hollywood Vampires czy Blackstone Sherry, a będziemy też państwu polecać koncerty polskich artystów, a na przykład Waluś Kraksa Kryzys rusza w trasę i pan Piotr Rogucki rusza w trasę. Ale więcej o tym w jutrzejszej kolumnie, bo pan Piotr będzie naszym gościem i ja bardzo na to spotkanie czekam. Mam nadzieję, że YouTube.

0: Ojcze dyrektorze, a ojciec to tak zapomniał o mnie. Ja znowu w tej kozie siedzę. Ile tu już mogę siedzieć? No kara karą, ale tyle nie da rady. No. Rzek Dolny pozdrawia.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Blink. Kiedyś szalone chłopaki, ale majtek w ziemi chyba nie zakopywali. Zainteresowała was informacja, że ludzie w Szwajcarii w celach naukowych zakopywali majtki w ziemi. Podkreślam, robili to w celach naukowych. Bo pamiętam, kiedyś żona mi zasugerowała, żebym zakopał swoje stare gacie, bo śmierdzi, jakby coś zdechło. Ale może zostawmy ten temat, zajmijmy się czymś poważniejszym. Za chwilę raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Jedna osoba została ranna, 126 ewakuowało się samemu. To po pożarze na dachu remontowanego budynku na łódzkim Widzewie, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Łodzi Łukasz Górczyński.
10: Pożarem objęte było około 1000 metrów kwadratowych dachu, a do jego pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych. Łącznie na miejscu działało 8 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 31 strażaków.
9: Sytuacja została opanowana i trwa dogaszanie.
8: To jest raport.
9: Przez dwa wakacyjne miesiące tunelem na Zakopiance przejechało prawie 2,5 miliona samochodów. To prawie 8% więcej niż w zeszłym roku. Coraz większy ruch jest też na nowych odcinkach obwodnicy Krakowa.
11: Regularnie tunelami na północnej obwodnicy Krakowa jechało ponad 70 tysięcy samochodów każdego dnia, a w ostatni dzień sierpnia odnotowaliśmy w tunelu w Zielonkach 30-milionowy przejazd.
9: Mówił Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tunel na obwodnicy Krakowa w Zielonkach otwarto w grudniu 2024 roku.
8: SK Rock Sport.
9: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Pierwszy gwizdek tego meczu o 20:30. Wcześniej, bo o 19:00 Resowia Rzeszów podejmie Arkę Gdynia. A ja jeszcze tylko przypomnę, że wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na pierwszym etapie rozgrywek odpadły Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Także dziś zaległy mecz piątej kolejki Ekstraklasy. Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok. Oba zespoły dobrze rozpoczęły sezon i awansowały do fazy ligowej Ligi Europy. Lech w przypadku zwycięstwa zostanie samodzielnym liderem tabeli. Początek spotkania na stadionie przy Bułgarskiej o 20:30.
7: Kolumna Zygmunta.
12: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Kaleo wrócił z Karok. Przyjadą do nas w przyszłym roku, będziemy jeszcze do tego tematu wracać. A tymczasem sprawdzamy te aktualnie najbardziej hot tematy w rockowym świecie, a Michał dzisiaj wybrał kilka fajnych tematów. Po kolumnie Radar, a w programie m.in. o ambitnych planach zespołu Iron Maiden, o niespodziance dla tych, którzy pamiętają zespół Yes, a będą też wspominki dotyczące rock'n'rollowych dinozaurów. I co mnie bardzo cieszy, nic o tym, kto powinien zagrać Tosie. Nic na ten temat. Nigdy w życiu.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Szyman Polski. I jeszcze doniesienia z Polski, a właściwie z północnej Polski. Halo, halo, pani Kamilo?
1: Słyszałam o was w wiadomościach, że podobno zamykacie okno, bo w nocy jest tylko 12 stopni, a w ciągu dnia marne 24.
0: Tak.
1: To jest wymarzona temperatura na lato dla każdego mieszkańca Gdańska. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i życzymy pomyślnych wiatrów. A wszystkim państwu bardzo dziękuję za dzisiaj. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: has dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Reklama.
11: Wczoraj doprowadził do śmiertelnego wypadku na A1, dziś usłyszał zarzuty. Jest ciąg dalszy głośnej eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
13: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
11: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć jeszcze dziś.
7: To jest raport.
11: Marszałek Sejmu odpowiada prezydentowi na słowa o parlamentarnej zamrażarce. Karol Nawrocki twierdzi, że jego projekty ustaw są wstrzymywane przy wiejskiej. Jego zdaniem tylko jeden z 23 projektów został rozpatrzony. Albo pan jest wprowadzany w błąd przez swoje otoczenie, albo pan po prostu kłamie, zarzuca prezydentowi Włodzimierz Czarzasty.
14: 4 projekty zostały rozpatrzone, panie prezydencie, nie jeden projekt. Jeden został kierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, 9 jest w komisjach, 3 są buble prawne nieskierowane pod obrady.
11: Marszałek tłumaczył, że Sejm nie będzie rozpatrywał prezydenckiego projektu Polski Safe, bo ustawa według niego jest niezgodna z konstytucją i uzyskała negatywną opinię Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei wśród rozpatrzonych projektów są prezydencka ustawa łańcuchowa czy ustawa o ochronie polskiej wsi.
7: To jest raport.
11: Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu. To efekt sprzedaży działek należących do Curie Developerowi. Jedną z lokatorek, która nie chciała opuścić swojego domu, była pani Sandra. Dziś doszło do siłowego wejścia w asyście policji. O szczegółach nasz reporter Ali Habir.
15: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
16: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
15: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
17: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
15: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
11: Poznańska parafia sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań.
8: Pogoda.
11: W okolicach 13 stopni będzie dziś w nocy w większości kraju. Na południu prognozowane są opady, a na północy z kolei mogą tworzyć się mgły, więc uważajcie za kółkiem. Czwartek zapowiada się dość pochmurnie i deszczowo. W piątek ma być podobnie, w weekend więcej słońca, także korzystajcie. Rower, spacer, grill, te sprawy.
8: Eskarok Rada.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie powody do świętowania ma dzisiaj Alex Van Halen. Sprawdzimy, kogo i za co pozwała do sądu Alanis Morissette. Będę miał dla Was także podwójne zaproszenia i to do kina, do Cinema City. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który jeszcze w tym miesiącu całemu światu pokaże swój nowy film dokumentalny. Nazywają się Linkin Park. Michał Prokopowicz to ja, a my łącznie kłaniamy się wspólnie, zapraszając do 21:00. To jest nasz środowy radar.

Nie wszyscy wiedzą, że ta solówka wyjątkowa hiszpańska to flamenco. To nie zostało zagrane przez Briana Maya, tylko za tym stoi genialny gitarzysta legendarnej formacji Yes, pan Steve Howe, który kiedyś został zapytany i poproszony o pomoc, no bo pan May nie potrafił zagrać partii flamenco z taką prędkością i lekkością, jaka była wtedy potrzebna do tej sekcji, a pan Howe bardzo szybko się pojawił na pożyczonej gitarze, drodzy państwo, zagrał takie wyjątkowe dźwięki. No, trzeba mierzyć siły na zamiary, panowie z The Rolling Stones wiedzą to najlepiej, dlatego nie próbowali kopać się z koniem, nie próbowali wymyślać Amy Winehouse na nowo, tylko po prostu na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues sięgnęli po wyjątkowy cover tej nie mniej wyjątkowej artystki. To You Know I'm No Good. No i nowi Stones. Także z wielkim hołdem dla pani Amy Winehouse. Myślę, że fani Amy Winehouse natomiast powinni się zainteresować wyjątkową płytą z okazji 20-lecia. To już lada chwila.

Maria, drodzy Państwo, dzisiaj przebieram oczami, bo nie wierzę w to, co czytam. Ja myślałem, że takie historie z lat 90. Istna gangsterka to się skończyła. I nie wiem, co to musiała być za noc, o której śpiewa Patti Smith, że takie pismo właśnie trafiło do sądu w Kalifornii. Alanis Morissette, drodzy Państwo, właśnie pozwała swoją byłą menadżerkę trasy koncertowej, oskarżając ją o szantażowanie jej groźbami, uwaga, sfabrykowania zarzutów o handel narkotykami, jeśli Alanis Morissette nie podpisze z tą menadżerką 15-letniego kontraktu. No, brzmi to szokujące. Ja, drodzy Państwo, dotarłem do tego pozwu. Tam jest napisane nawet, że Morissette niechętnie wnosi ten pozew, ale nie zgodzi się na współpracę z niekompetentną szantażystką przez następne 15 lat, ani nie zapłaci jej okupu pod groźbą kary. No brzmi to, musicie sami przyznać, jak jakaś historia rodem z filmu sensacyjnego. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja szybko się rozwiąże, ale na pewno ten serial będzie jeszcze trwały i do niego na pewno jeszcze będziemy wracać w radarze.

0: I to właśnie takimi dźwiękami ta szwedzka formacja mnie kupiła, kiedy panowie sięgnęli po wyjątkowy cover oryginalnie wykonywanego numeru przez Shocking Blue, a ten utwór też stał się ścieżką dźwiękową do czteroczęściowego miniserialu muzycznego, w którym muzycy tego zespołu grają główne role, uwaga, łącząc estetykę disco z motywami black metalu i wychodzi im to fenomenalnie. Natomiast my teraz połączymy, drodzy Państwo, słuchanie radia i chodzenie do kina. Tak się składa, że mam dla Was podwójne zaproszenia do Cinema City na film producentów Obsesji. Chodzi o film Nie patrz w dół 2, gdzie dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą na film Nie patrz w dół 2, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
3: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
4: Ale zobacz, to wielkie okrągłe na szyi, takie puste, waży 5 kg.
5: Większy samochód, bo się zmieści więcej osób i jest bardziej komfortowo.
3: No niby tak, ale gorzej z nim zaparkować. Ja na przykład nie lubię, jak mi się mieści dużo ludzi, bo nie wiem, wszyscy chcą ze mną jechać, będą mówić, tara, podrzucisz mnie, a ja mam smarta i mówię, nie.
4: No, ja twojego smarta to pakuję do bagażnika.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Factory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
17: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
18: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: Reklama. Dobrze rokuje. SK Rock Warszawa.

Takiego uśmiechu na twarzy Alexa Van Halena, perkusisty i współzałożyciela formacji Van Halen, to nie widziałem od dobrych kilku lat. Ten 73-letni muzyk został oficjalnie odznaczony holenderskim orderem królewskim, który odebrał ze swojego rodzinnego miasta. To jest najwyższe odznaczenie cywilne w kraju. Sam zainteresowany Alex Van Halen mówi, że większość tego wydarzenia zorganizował jego kuzyn, ale jest niezwykle wdzięczny. Jak mówi, uważam, że takie instytucje są ważne w życiu ludzi, ponieważ nadają godność i powagę temu, co robimy. Czy to faktycznie zasłużone, czy nie, to już inne pytanie, ale możemy starać się do tego dążyć. Jak mówi na koniec Alex, i o to w tym wszystkim chodzi. Musisz mieć w życiu wyznaczony cel, do którego będziesz dążyć. Jest taki zespół, drodzy Państwo, który nazywa się Nothing But Thieves, który ma jasny cel, dążyć do kolejnych milionów ludzi, którzy będą słuchać tych wyjątkowych, energetycznych dźwięków. No i formacja Nothing But Thieves po krótkim świętowaniu dziesięciolecia wraca ze swoim najnowszym 5. studyjnym krążkiem Stray Dogs, który już 25 września na sklepowych półkach. My czekamy oczywiście na wizytę tego zespołu już na początku stycznia przyszłego roku. Takie piękne rarytasy zabrzmią w Łodzi w przyszłym roku na żywo, a teraz z nami mały przedsmak nadchodzącej płyty, no i przede wszystkim mały ukłon w stronę lat 90. To Baby Cool i nowy Nothing But Thieves w SC Rock.

0: To historie od Heja, to też wyjątkowa historia, bo w końcu to płyta, która już jest z nami od 10 lat, a Kasia Nosowska w tym roku świętuje nie 10-lecie, ale 30-lecie swojej solowej kariery artystycznej. Pięknie ona się nam rozwijała na naszych oczach i jeszcze będzie się rozwijać, bo przed nami kolejne single, które zwiastować będą ten nadchodzący nowy album Kasi Nosowskiej, a później jesienią także piękna, podsumowująca te 30-lecie trasa koncertowa. I na to wszystko, drodzy Państwo, oczywiście mocno czekamy.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
14: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
15: Bo tylko do drugiego.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi MTEI w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na Twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Reklama. SK Rock Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze będziemy świętować wraz z Limp Bizkit. Posłuchamy nowego Europe. Pojawi się też pewna muzyczna Ewa, której jeszcze na pewno nie znacie. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas odświeżyć sobie kultową Amerykanę.

Jak patrzę na zespoły, które są tuzami, które są legendami i zaczynają właściwie zachowywać się jak młodzieniaszki, no to sam zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie. Przyznam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, o czym dzisiaj mówi zespół Europe. Mówimy o zespole, który od 9 lat milczał. Mówimy o zespole, który, jak wiemy, już szykuje dla nas 12 studyjny krążek. Dlatego jak już jesteśmy przy szwedzkiej legendzie rocka, to dziwnie mi się mówi, kiedy panowie mówią, że nowa płyta Come This Madness, która pojawi się 25 września, ma być, uwaga, najmocniejszym i najbardziej bezkompromisowym manifestem w historii Europe. Ta historia tego zespołu jest na tyle długa, że jak ktoś opowiada o tym, że coś będzie w historii tego zespołu, no to ja łapię się za głowę i mówię, no hola hola, poczekajmy. Ale z drugiej strony w taką samą narrację wchodzi wokalista tego zespołu, pan Joey Tempest, który mówi, że ten porywający riff w tym pierwszym singlu, który za chwilę premierowo pojawi się na antenie Eski Rock, mówi, że orkiestrowa magia, mówi o wokalu, o gitarowych melodiach, które sprawiają, że to jeden z jego ulubionych utworów Europe od dawna, no to drodzy państwo, chyba warto jest posłuchać takich tuz, które wprost mówią, że to będzie płyta, na którą długo czekali. I kiedy usłyszałem po raz pierwszy początek tych nowych dźwięków od Europe, z tyłu głowy miałem takie zespoły jak Blind Guardian, jak Rhapsody, ale jednak okazuje się, że nie. To szwedzka legenda. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to Scandinavian Eyes i nowe Europe.

To tak bardzo kultowa kompozycja, że ona już od bardzo dawna znajduje się w gronie miliarderów, czy to na Spotify, czy na YouTube. I przyznam Państwu szczerze, że czekałem, aż kolejny zespół dostąpi tego zaszczytu i dołączy do tego grona miliarderów na Spotify. Jest taki zespół, który nazywa się Limp Bizkit i oni za sprawą swojej kompozycji Break Stuff osiągnęli już ten poziom, a teraz okazuje się, że kolejna kompozycja właśnie dołącza do grona miliarderów na Spotify. I chciałem, drodzy Państwo, odnieść się do wyjątkowego momentu. Nie wiem, czy pamiętacie te Ursynalia. To był 1 czerwca 2012 roku. Wtedy na kampusie SGGW w Warszawie mam wrażenie, że chyba jak jeden mąż, chociaż nie wiem, bo dosyć blisko stałem wtedy sceny. Wszyscy, jak jeden mąż, kręciliśmy w powietrzu, robiąc te kółka. Jak dzisiaj pamiętam ten pierwszy dzień czerwca, każdy z nas, patrząc na Freda Darsta, wtedy był kierowcą tego niesamowitego pojazdu. Ale to była dobra zabawa. To Rollin z miliardem na Spotify, a to oczywiście Limp Bizkit.

0: Nie ukrywam, że chyba każdy z nas miał taki moment, że mieliśmy przesyt tymi wszystkimi płytami, które powstawały z różnymi orkiestrami symfonicznymi. Natomiast od lat właściwie nie słyszy się o takich wydawnictwach, aż nagle panowie z Foo Fighters dosłownie chwilę temu pojawili się w Hollywood Bowl, by wystąpić u boku Los Angeles Philharmonic. I właściwie ten koncert był ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie dlatego, że od dawna nikt z Philharmonicami nie występował na jednej scenie. A po drugie dlatego, że panowie z Foo Fighters właściwie zamiast sięgnąć po swoje zwykłe kompozycje, po które sięgają za każdym razem praktycznie na każdym koncercie, pokusili się o zaskakującą setlistę, ponieważ na tym koncercie sięgnęli na przykład po kompozycję Razor, której nie grali od 20 lat. Zagrali Home, którego nie grali od lat 17. Zagrali I Should Have Known, którego nie grali od lat 14. Stąd rodzi się pytanie, czy panowie, sięgając tak rzadko po te utwory właśnie z tą orkiestrą, czy przypadkiem nie szykują dla nas jakiejś małej niespodzianki wydawniczej?
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
11: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Lepsze Mazowsze?
15: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
14: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
15: czekają na twój głos.
14: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
15: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
14: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
15: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.

A jeśli zachodzicie w głowę z pytaniem, kim jest Ewa Koc w kontekście tych dźwięków, to warto wspomnieć o tym, że są czasami takie projekty, których kompletnie nikt się nie spodziewa. Są takie współprace, które nagle się tworzą i później powstaje z tego coś wow. I tak było tym razem, kiedy Błażej Król i Dawid Tyszkowski, czyli panowie, którzy świetnie znają się ze współpracy z różnymi i różniastymi projektami, nagle połączyli swoje siły, do tego dołączył Kamil, Kuba i Wawrzyniec, no i tak powstał zespół Ewa Koc, czyli formacja, która wyda debiutancki album Nie ma lepszego świata niż ten, a później ruszy w trasę koncertową. Czekamy, drodzy Państwo, na każdy z tych rozdziałów w kontekście Ewy Koc. Skoro już jesteśmy przy nowych tworach rock'n'rolla, to chciałem powiedzieć, że rock'n'roll chyba ma się całkiem nieźle, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio czytałem, że do bardzo zaskakującego zdarzenia doszło na koncercie Avenged Sevenfold i Good Charlotte w Phoenix w Arizonie, gdzie 24-letnia kobieta miała ukraść karetkę pogotowia zaparkowaną przed miejscem koncertu, to bo trzeba jakoś wspierać tych młodych metalowców, no i przejechała nią krótki odcinek, a następnie doprowadziła do kolizji. I to jest, drodzy Państwo, rock and roll, czego oczywiście w żaden sposób nie pochwalamy. To So Far Away, a to oczywiście Avenged Sevenfold bez karetki.

0: A jeśli jakimś cudem ta informacja wczoraj do was nie doszła, to Rafał Kuzyn Piotrowiak przestał być bębniarzem zespołu Piżama Porno i Strachy na Lachy. To jest dokładnie ten sam facet, który bębni w tym zespole od 40 lat. To jest dokładnie ten sam facet, który jakiś czas temu miał dosyć poważny wypadek, o którym mówiliśmy na antenie Eskirok w Radarze, apelując także o wsparcie. A teraz po kilku latach okazuje się, że to koniec tej historii. Przynajmniej jeśli chodzi o ten skład zespołu Piżama Porno i Strachy na Lachy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
13: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
18: Reklama.
19: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze nie tylko posłuchamy naszej nowej, świeżej krwi, ale sprawdzimy także, jakie są najnowsze plany Iron Maiden oraz czym zaskoczy nas nowojorski Yeah. Ale zanim to wszystko, muzycznie zwracamy się personalnie do tego na górze. Panie i panowie, to oczywiście Depeche Mode. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.

jeśli brakuje wam trochę nostalgii i pragniecie muzycznie taką starą Agnieszkę za czasów, kiedy było rockowo, a wręcz nawet i metalowo,

0: mocniej, mroczniej niż chociażby ostatnio. Dzisiaj ze mną i z Państwem Michalina Maja-Rutkowska, występująca pod pseudonimem Atavia, którą też możecie kojarzyć z innych projektów, chyba wręcz metalowych, można powiedzieć. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Cześć.
0: Opowiadaj o sobie, Michalino. Ja dostałem notatkę, z której wynika, że grasz psychodelię, doom i post-metal z elementami ambientu i dark folku. Co jeszcze możesz o sobie nam powiedzieć? Jak scharakteryzujesz muzykę, którą tworzysz?
1: No właśnie, ciężko mi ją scharakteryzować, bo nie celowałam w żaden gatunek, tylko po prostu podeszłam do wszystkiego eksperymentalnie i po prostu czekałam, aż coś ze mnie wypłynie, a że słucham przeróżnej muzyki i różnych gatunków, to wyszło coś chyba eklektycznego. Nie powiedziałabym, że jest to metal, raczej bardziej rock. No bo porównując na przykład z dokonaniami Datury, to jest to coś troszeczkę lżejszego.
0: Datura to jest też zespół, w którym możemy Cię usłyszeć, w którym występujesz, w którym na co dzień się prezentujesz, więc fani tego rodzaju muzyki pewnie kojarzą. A co z kolei sprawiło, że postanowiłaś postawić na projekt, no nie powiem, że docelowo solowy, bo też występują inne osoby z Tobą, ale jakby jest reprezentowany głównie przez Ciebie.
1: W zasadzie ten materiał, który teraz wydaliśmy z Atavią, jest trochę takim prequelem do Datury, bo te kompozycje pojawiały się już dużo wcześniej, zanim założyliśmy Daturę. Także po prostu ta potrzeba już była od dawna. Ale jakby nie było wcześniej okazji, żeby te nagrania zrealizować. No i troszeczkę musiał ten materiał sobie poczekać. I
0: od 2018 roku działa się jako Atavia.
1: W 2018 to był tylko solowy projekt. Mniej więcej w 2023 już założyliśmy trio.
0: Czy już po pandemii już zaczęliście rozwijać, kiedy można było wychodzić przed ludzi, koncertować i tak dalej, tworzyć własną twórczość i chyba też takim pięknym zwieńczeniem, nie powiem, że na koniec, bo tak naprawdę rozwijacie swoją działalność, waszej twórczości jest album debiutancki. W kilku słowach, jakbyś nam go sprzedała.
1: Ten album to są, ja bym to powiedziała, dźwięki wody. Coś, co jest, można powiedzieć, dawne, przedwieczne, pierwotne. Jest w tym albumie zawarty taki koncept. Można tam usłyszeć dużo elektroniki i ambientu, więc myślę, że to jest taka baza. No i oczywiście dużo też gitar, dużo przestrzennych, przesterowanych gitar. Także dla fanów postpunka albo rocka psychodelicznego też się coś tam znajdzie.
0: W ogóle bardzo dużo muzyki jest zawarte w waszych brzmieniach. A jakim kawałkiem chciałabyś zaprezentować wasz projekt naszym słuchaczom w Esterok?
1: Myślę, że utwór Azure jest taki najbardziej chwytliwy. Ktoś nawet powiedział, że jest to taki trochę wakacyjny hit.
0: No tak, akurat. Jeszcze się wpasujemy.
1: Ten utwór powstawał akurat na plaży.
0: Pięknie. Proszę Państwa, posłuchajmy zatem projektu Atavia, projektu zespołu Trio z Olsztyna. Wszyscy jesteście z Olsztyna?
1: Tak, Power Trio, powiedzmy, nazwijmy to.
0: No to słuchamy. W debiucie na antenie Eskirok. A już teraz zapraszam Państwa na eskirok.pl do wersji podcastowej. Tam troszeczkę bardziej zagłębimy się w historię twórczości naszego gościa. Zapraszam i dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

jak myślicie, te marzenia się spełniły pana Edwina Collinsa, który marzył o tym, by stworzyć coś, co brzmiałoby jak utwór napisany specjalnie dla Iggy Popa. Ja myślę, że wszystkich pasażerów i tak zawsze zapraszamy w kontekście właśnie Edwina. Swoją drogą warto wspomnieć także o innym zespole, który wcale z rock'n'rollem nie chce mieć dużo wspólnego. Chodzi o zespół Iron Maiden, który na Rock'n'Roll Hall of Fame się na pewno nie pojawi. Panowie mają inne plany, jeśli chodzi o tegoroczne właśnie wejście do rock'n'rollowego Salonu Sław. Zresztą można powiedzieć, że panowie w ogóle mają dużo planów, ponieważ management Żelaznej Dziewicy wspomniał o tym, że panowie 25 i 26 listopada zagrają najprawdopodobniej swoje ostatnie koncerty w Yokohamie w Japonii, a później zrobią sobie dłuższą przerwę co najmniej do 2028 roku. A to oznacza, że w przyszłym roku Żelaznej Dziewicy nie zobaczymy. Tym bardziej, że Bruce Dickinson będzie zajęty tworzeniem swojego najnowszego krążka, a przede wszystkim promocją tej płyty, cholernie ciężkiej, jak powiedział jakiś czas temu, zapowiadając tę płytę, która powstawała w studio Dave'a Grohla. A my zerkamy już powoli na czasomierz. Przepraszam, czy ktoś jeszcze mówi czasomierz?

0: No i nie brakuje tej współczesności świata i diagnozy. Trochę o lęku, trochę o paranoi, o tym wszystkim pan Brett Anderson śpiewa w tej kompozycji, która bez wątpienia niektórym kojarzy się z dynamicznymi gitarami brzmienia z debiutu tego zespołu, z zespołu Suede, który jeszcze raz postanowił wydać płytę z zeszłego roku, tym razem Antidepressant Expanded, który w lipcu miał swoją premierę. My czekamy na kolejne dźwięki od formacji Suede.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
1: Reklama.

A skoro już jesteśmy przy tych wyjątkowych kobiecych wokalach, to oddajmy głos pewnej nowojorskiej wokalistce i formacji Yeah. Tym bardziej, że ten zespół w ubiegłym roku świętował swoje 25-lecie dwoma koncertami w Royal Albert Hall. A później po tej części specjalnej trasy państwo pojawili się także w San Diego, w Chicago i w Nowym Jorku. I pokłosiem tej trasy koncertowej będzie wyjątkowe wydawnictwo. Wyjątkowe wydawnictwo koncertowe, album Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall, które pojawi się już niebawem, bo 23 października na sklepowych półkach. Dostaniemy, drodzy państwo, tak naprawdę 20 kompozycji, mniej więcej, także z tymi akustycznymi aranżacjami, których nie brakowało przy okazji tej trasy koncertowej. A skoro już jesteśmy przy ważnych dźwiękach w historii zespołu Yeah, to pochylmy się nad tymi dźwiękami, które sprawiły, że ja ich pokochałem. To Heads Will Roll z wyjątkowej płyty It's Blitz.

0: I tym czarnym psem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze, ale to nie koniec, drodzy Państwo, bo już za kilka chwil u człowieka z metalu, Krzyśka Sokołowskiego, dzisiaj pojawi się wyjątkowy gość. Ja nie ukrywam, że oglądam dosyć dużo internetu i jestem jego wielkim fanem. Jestem jego wręcz psychofanem i trochę się martwiłem, kiedy miał problemy z uchem. Strasznie dopingowałem go na każdym kroku, kiedy pojawiał się grając koncerty, czy to w Stanach ostatnio, czy wcześniej także w Skandynawii, z jednym zespołem, z drugim, czy także z tym mniej znanym zespołem, nie na D, nie na H, ale takim bardziej na S. Może o nim także więcej opowie pan Darek. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. No i słuchajcie bardzo uważnie tego, co dziać się będzie po 21.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
3: W Mistrzostwach Europy.
2: Tak. No to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
5: Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Tradycyjnie z tej strony wasz członek, człowiek z metalu. Dzisiaj w towarzystwie gościa nie byle jakiego. Będzie groźnie, będzie wiało śmiercią, bym powiedział. Diabłem, siarką, będzie piekielnie, krótko mówiąc. Dlatego, że w studiu obecny Dariusz Daraj Brzozowski. Powiedziałbym, że przede wszystkim perkusista zespołu Dimmu Borgir i zespołu Hunter, ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdybyś Daraj teraz na samym wstępie wymienił słuchaczom wszystkie zespoły, w których dotychczas się udzielałeś i nagrałeś choćby jakąś jedną partię, choćby jedno przejście perkusyjne.
6: Dobry wieczór Państwu, no to już możesz jechać do domu.
5: Powiem Ci, że jechałem tutaj do studia i tak się zastanawiałem, czy jakbym zaczął wymieniać te zespoły, to czy w godzinę udałoby się temat zamknąć? Słuchajcie, odpalcie sobie Wikipedię na stronie Daraja. Czekajcie, ja to zrobię na szybko i szybciutko wam przeczytam. Ja nie wiem, czy tam są wszystkie zespoły wymienione.
6: Nie, wszedłem też na
5: Encyklopedię Metallum. I też się okazuje, że tam nie ma wszystkich zespołów, ale no powiedzmy, że przeczytajmy taką namiastkę. Tu oczywiście są wymienione zespoły, w których grałeś jako taki stały muzyk, ale też gdzie byłeś muzykiem sesyjnym, koncertowym i są to zespoły. Wesania, czyli oczywiście zespół, od którego zaczynałeś. I drugi zespół, który tu jest wymieniony, to jest akurat jeden z moich ulubieńców, jeśli chodzi o samą nazwę, bo to jest Peoria.
6: A.
5: W latach 2001-2005 tam Daraj grał na bębnach. I jakby ktoś nie wiedział, co to jest Peoria, to już tłumaczę z języka angielskiego. Ropotok.
6: Tak.
5: Dobrze, to brzmi. W sumie po polsku też miałoby to jakieś...
6: No i to taka była też muzyka, dosłownie.
5: Ropotok. Tak. Brzmi spoko. Kolejne zespoły to Neolithic, Kaizen, Azarath, Sunwheel, Vader, Cryonix, Masochist, Black River, Dimmu Borgir, Hunter, Insidious Disease, Faust, Crystal Abyss, Arista, Nerve Symbolical, Autumn Death, Prunt i Subterfuge. Podejrzewam, że wymieniłem z 1/4.
6: Nie, no tego było dużo. No, jeśli chodzi też o nagrywanie sesyjne, to jest najśmieszniejsze są sytuacje, jak czasem przychodzą ludzie gdzieś na koncert i dają mi płyty, no i mówią, no, że już jest skończona tak dalej. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. I się okazuje, że
5: tam nagrałem bębny. Człowieku, ja już te pieniądze to już dawno przejadłem.
6: Nie, bo często, bardzo często nagrywam z Filipem Heinrichem Hauchą w jego studio, Heinrich House Studio, i ja często tych ludzi nawet nie widzę, po prostu dostajemy traki, nagrywamy, także no...
5: To z Filipem zakładaliście Wesanie, nie?
6: Tak.
5: I z Orionem.
6: I z Orionem.
5: Kurde, patrzcie, ludzie metalu, jeśli kojarzycie chociaż trochę świat black metalu, death metalu, to te imiona, te ksywy powinny wam być znane, i tak teraz się okazuje, że od takiego zespołu się zaczęło i wasze drogi...
6: My się znamy w ogóle od zerówki, bo my jesteśmy 80. rocznik, także myśmy się poznali w zerówce.
5: Okej. Okay. Ale wtedy graliście.
6: Tak. Wtedy byliśmy zafascynowani zespołem Europe i teledyskiem Final Countdown, gdzie no, tam, na tym teledysku oczywiście dużo scena, ten wielki podest, wielki zestaw perkusyjny. I przychodziliśmy do mnie do domu, chłopaki brali dwie paletki od badmintona, ja stawiałem dwa krzesła, grałem dwie kredki i udawaliśmy, że gramy.
5: W zerówce. Czyli naprawdę dosyć wcześnie. Bo Wesanie założyliście, jak miałeś ile lat?
6: Znaczy tak oficjalnie, no to miałem 17, ale tak naprawdę to my żeśmy...
5: Graliście już sporo
6: pierwsze próby,
5: nie?
6: Takie, jakie w ogóle żeśmy takie, że coś się działo, to jak mieliśmy po 13 lat, po 12-13 lat, także to był 92, 93 rok. Takie pierwsze. A także to na zasadzie, dobra, że wiedzieliśmy, że chcemy grać black metal i chcemy się nazywać Wesania, to był 97.
5: A czy w ogóle ty sobie wyobrażałeś w tamtym czasie, że ty kiedykolwiek mógłbyś pracować jakoś inaczej niż muzyk?
6: Wiesz, to tak, bo ja zawsze się interesowałem też elektroniką i w sumie, no wiadomo, dla moich rodziców to przez to, że się interesowałem elektroniką i chciałem iść do technikum elektronicznego, no to oni, mimo że już się interesowałem też muzyką, ale to oni byli przeszczęśliwi, że no dobra, ta muzyka to tam sobie, niech tam sobie będzie, niech ona sobie te
5: kanciapki
6: buduje.
5: Ale normalna praca jest potrzebna.
6: No i w sumie nawet może bym przy tym został, bo nawet poszedłem na Politechnikę Warszawską. Tylko że to też był taki przełom, bo to był w 2000 skończyłem technikum. I to już były czasy, gdzie to już to wszystko się przynosiło, wszystko już było chińskie i te wszystkie jakieś fabryki, nie wiem, czy na przykład Philips Amaranta, gdzieś to było w Holandii, dosyć poważna produkcja, to też już się przenosiło, także tak naprawdę to ten zawód by mi nic nie dał. Musiałem się przekształcić na jakiegoś informatyka, czy na kogoś takiego, nie?
5: A czy po latach gry na bębnach i po tym, jak poznałeś tajniki tej całej elektroniki, nie pomyślałeś, że być producentem bębnów elektronicznych?
6: Wiesz co, nie, ale było parę takich innych pomysłów na jakieś takie różne elektroniczne, mniejsze rzeczy, które mógłbym sobie sam zaprojektować i zrobić, ale...
5: Ale muzycznych? Około muzycznych?
6: Znaczy, wiesz co, no, tak. Znaczy, w sensie, no, których możesz użyć albo dodać do perkusji normalnie akustycznej albo do elektronicznej, nie? Także było dużo różnych patentów, ale to tylko była oczywiście gadka, nigdy niczego nie zrobiłem, ani nie zrobiliśmy, bo to często było właśnie z Henrichem jakieś różne pomysły. Zawsze we dwójkę mieliśmy bardzo dużo pomysłów.
5: A propos Filipa, pamiętam, jak kiedyś dotarłem do niego do studia, w czasach, gdy byłem nauczycielem i miałem nagrać wokale do gościnnie do płyty Corruption, do jednego numeru. Przyjechałem do niego po całym dniu pracy w szkole. Po tym, jak u niego nagrałem, wsiadłem w autobus i wróciłem do szkoły jeszcze na wywiadówkę. I pamiętam, że przyjechałem taki zmordowany, z zachrypniętym głosem. Mówię, dobra, dawaj, szybka jakaś rozśpiewka, jakoś pójdą te wokale. Zacząłem nagrywać, a to były partie w sumie Roniego Jamesa Dio, bo Corruption nagrywało numer Born to be Zakk Wylde i ten numer był połączeniem, znaczy tam był taki motyw, można powiedzieć, przejściowy, i Holy Diver też tam właśnie miał swoje miejsce i ja miałem zaśpiewać tam część właśnie tego Holy Divera. Pamiętam, że zacząłem śpiewać tym lekko zachrypniętym głosem. On mówi, śpiewaj, heavy metal to nie są rurki z kremem. Do dzisiaj zapamiętałem, cenię sobie to powiedzenie, zostało ze mną do dziś jako moje motto życiowe. A najbardziej wracało do mnie na tych wywiadówkach z rodzicami. Dobra, przejdźmy do muzyczki, którą chciałbym powiedzieć, że na dzisiaj przygotowałeś, ale na samym wstępie, w związku z tym, że Daraj to człowiek niesamowicie skromny, nie przygotował nic w tym swoim zestawieniu od Huntera, ani nic od Dimmu Borgir. I postanowiłem, że ja coś przygotuję.
6: O, kurz.
5: I na samym wstępie sięgnąłem do takiego waszego przeboju hunterowego, czyli zaczniemy od tych delikatniejszych, można powiedzieć, delikatniejszych blastów. Czyli Niewolność 2016 rok, płyta Niewolność.

0: Dariusz Daraj Brzozowski, gościem Człowieka z Metalu. Wracamy do dywagacji i deliberacji oscylujących wokół szeroko pojętej muzyki metalowej. Powiedz mi, Dariuszu, gdy dołączyłeś do Huntera i zacząłeś koncertować i nagrywać, to czułeś, że to jest takie, nie wiem, zbyt delikatne granie, czy od razu się w tym odnalazłeś, czy zawsze jednak takie delikatniejsze granie też ci leżało w sercu, bo wiesz, jakie jest stereotypowe podejście do black metalowców, czy death metalowców, że jak to on gra też taką muzykę, powiedzmy, heavy metalową, albo jakbyś na przykład miał zagrać rocka, Boże, co to by było? Jak było z Hunterem?
1: Ja zawsze grałem w jakichś neolitykach, czy Black Riverach, czy innych tego typu zespołach. Może one nie były tak znane i dlatego ludzie jakby mnie tak nie kojarzą, no bo zawsze kojarzyli Westanie, potem kojarzyli Vadera i przede wszystkim z tego Vadera mnie bardzo kojarzyli, także jak doszedłem do Huntera, to była taka, i potem było oczywiście Dimmu Borgir, Hunter, to było duże zdziwko, ale ten rodzaj muzyki towarzyszył mi od zawsze i zawsze.

0: zawsze chciałem mieć zespół rockowy i to nie był jakiś tam większy problem dla mnie zagrać z Canterem. Bardziej był problem taki, że Paweł Draki i Grzesiek Brus, perkusista, oryginalny perkusista Huntera, oni mieli takie coś takiego jak, kurde, Lars i James, no, że grali krzywo równo, nierówno, krzywo prosto, i to była taka chemia, że to po prostu no, było nie do podrobienia i trzeba było się wiele rzeczy tak nauczyć, tak właśnie zagrać na zasadzie, nie patrząc jak tam metronom bije, tylko po prostu na zasadzie jaka jest ta energia, o co to w ogóle im chodziło, nie? To miałem z tym bardzo dużo problemu. Tam dużo było jakichś takich no, niuansów, które jak się słucha, tego się nie słyszy, ale jak się zaczyna grać, to się okazuje, że no kurczę, to nie jest takie proste. No.
1: Czyli jednak takie, powiedzmy, delikatniejsze klimaty okołorokowe też gdzieś tam zawsze z tobą były, czyli czy chcesz powiedzieć, że z tego Europe do końca jednak nie wyrosłeś?
0: Nie. Nie, ja miałem potem dużą fascynację w ogóle, no był tam jakiś Queen po drodze, Michael Jackson, a potem miałem dużą fascynację w ogóle polskim punk rockiem.
1: O! No. A co z
0: Także te wszystkie jakieś sedesy, defekty mózgu i tak dalej. No jeszcze z Legionowa, z którego pochodzę, i no to jest Sex Bomba, także i pamiętam, pierwsze koncerty w ogóle, jakie widziałem, no to były koncerty punkowe, no.
1: Ciekawie.
0: Także byłem bardzo, był taki moment, pamiętam, w jakiejś tam piątej, szóstej klasie podstawówki, że no punk rock u mnie to no nie schodził z Walkmana, no.
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o Europe, to zaliczyłeś jakieś koncerty?
0: Nie, nigdy właśnie.
1: Bo w studiu jest Klaudia Antoszewski, która nadzoruje TikToka. Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy na tak zwany live na żywo na TikToku. I Klaudia, nie chcę strzelać, na ilu koncertach byłaś. Pokaż na palcach 14 rąk, na ilu tych koncertach byłaś. Ile?
2: 22.
1: Boże, to tyle, ile mam lat. Prawie. 22 koncerty Europe. No. Widzisz, Darek, jakbyś zaczął wtedy w przedszkolu jeździć na te koncerty, no. Gdyś no właśnie, na każdym koncercie był w Polsce i w okolicy, gdy grali, to może też byś tyle zaliczył.
0: A dzisiaj jakiegoś singla w ogóle chyba wydali, tak? Dobrze? Wydali się singla, no właśnie. Nie, no super zespół w ogóle, że oni się cały czas tyle potrafią utrzymać na rynku w ogóle i grać, i mimo tych różnych po drodze zmian gatunku i różnych innych tam, kurczę, sytuacji, to jest rewelacja.
1: To teraz trochę zmienimy klimat z Europe na delikatnie cięższą odmianę muzyki około rockowo-metalową, albo metalowej nawet, odmianę. Dlatego, że chciałbym zaproponować w twoim imieniu numer Gateways od Dimmuborgir, czyli już płyta, na której ty...
0: Tak, moja pierwsza płyta z Dimmuborgir.
1: Wszystko nagrywałeś, jeśli chodzi
0: i
1: o BM.
0: No, Norwegia, niedaleko Szwecji. Nie, nagrywałem w Szwecji.
1: No proszę.
0: Tą płytę nagrywałem w Szwecji, w studio Dugout w mieście Uppsala. I to była też śmieszna sytuacja, bo do studia dojeżdżałem z takiego, mieliśmy taki apartament wynajęty, kupiłem sobie bilet miesięczny w Szwecji i dojeżdżałem normalnie no takim ZTM-em tam miejscowym, kurczę, okay. Z ludźmi do roboty, to jechałem do studia,
1: no
0: nagrywać,
1: to
0: abrakadabra, także komedia.
1: To posłuchajmy Gatewaysa.

0: Respect. Walk. What do you say?
1: I w ten oto sposób wracamy do naszych poważnych dyskusji na temat black metalu i nie tylko. Powiedz mi, Dariuszu, bo ja przypomnę oczywiście w międzyczasie słuchaczom, że waszym i moim gościem Dariusz Daraj-Brzozowski z zespołu Dimmu Borgir, z zespołu Hunter i z jakichś 457 innych zespołów, ale w tych zespołach już nie jest tak aktywny jak w zespole Dimmu Borgir i Hunter. Można tak powiedzieć?
2: A jest jeszcze zespół Symbolika, który jest dosyć mocno, coraz bardziej aktywny.
1: Coraz bardziej aktywny. Tak. Czyli już niedługo będzie ten poziom radio aktywności aktywne. Huntera i tak. Dimmu Borgir, chociaż z Dimmu Borgir ostatnio chyba koncertów nie jest jakoś tak strasznie dużo, nie?
2: Znaczy, no akurat teraz właśnie się zaczęło.
1: Teraz się zaczęło.
2: Nie, ale... no to jest taki zespół ogólnie, który gra głównie no, festiwale w Europie. No i w sumie to jest fajne, bo zawsze gramy na największych festiwalach w Europie, także cała logistyka i to wszystko jest na najwyższym poziomie. Także można...
1: A koncertów rocznie z Dimmu ile macie?
2: Akurat w tym roku to jest troszeczkę więcej, no bo w tym roku to akurat ja wróciłem teraz z jednej trasy w Stanach. Zaraz jedziemy na trasę po Europie, potem mamy trasę po Ameryce Południowej. No ale to jest różnie. No,
1: a
2: no,
1: ostatnio
2: ale...
1: mi narzekałeś, że tych koncertów trochę za mało. No, czyli jest dużo, ale nie bardzo dużo.
2: No ale to wiesz, no... trzy trasy, a koncertów będzie może, nie wiem, no 30.
1: Okej. Okay.
2: No to rzeczywiście... Dimmu Borgir jest bardzo takie ekskluzywne.
1: Ekskluzywne show.
2: Tak. I nie ma tutaj, wiesz, rąbania po 200 koncertów rocznie, tylko to jest naprawdę takie wybierane. Jak jest czyli fajne jest miejsce, fajna oferta i się chce i tak dalej. No, no.
1: Czyli jest szansa, że będziesz się pojawiał na wywiadówkach w szkole?
2: Tak, tak. Będę.
1: Przykładny ojciec jednak.
2: Tak.
1: Korzystający z Librusa między innymi, tak. Pilnujący... Chodzący na wywiadówki na rozpoczęcie roku. Byłeś dzisiaj na rozpoczęciu roku.
2: Tak, wczoraj.
1: Dla słuchaczy przedstawię strój Daraja. Jest niemal w garniturze, tak. Tylko bez marynarki.
2: Tylko bez marynarki.
1: Ale powiedz mi, czy w domu jesteś takim bardziej, nie wiem, dzikim lokatorem, czy jednak w domu spędzasz zdecydowanie większą część roku?
2: Większą część roku.
1: Czyli na spokojnie możesz sobie to tak
2: nie,
1: łączyć?
2: Nie, na spokojnie.
1: Że...
2: No, najbardziej taki szalony okres to miałem, jak bardzo dużo grała Wesania i Vader. Bo wtedy grałem po 260 koncertów rocznie. I było tak,
1: czyli że... Bywałeś w domu?
2: No to wtedy naprawdę bywałem. Nie? To bywało tak, że jakiś czas temu z Peterem, z Vaderem właśnie żeśmy się śmiali, że była taka rozpiska 90 koncertów, no praktycznie dzień po dniu. Tam było, jak były wolne, to były po prostu travel day, to nie na zasadzie, że tylko po prostu bus jechał. Ja pamiętam, że ta trasa zaczęła się pod koniec sierpnia i znaczy, no, zaczęła pod koniec sierpnia, skończyła na początku grudnia. To jeszcze na koniec stycznia kładłem papier w swojej toalecie na deskę, nie, z automatu.
1: Albo na Małysza.
2: No tak, no to w lutym przestałem, no dopiero, nie? A wróciłem na początku grudnia, no także...
1: Ale powiem ci, nie powinienem może tego mówić na antenie, bo to jest taki może troszkę niewdzięczny temat, ale mam kumpla, który radzi sobie z toaletą w zupełnie odmienny sposób, stosuje odwrotną psychologię. On zawsze siada, wiesz dlaczego? Mhm. Bo mówi tak, wszyscy się brzydzą i kładą papier.
2: No w sumie tak.
1: To on siada na czystej, nie? A, taka ciekawostka, taki lifehack bym powiedział.
2: Trasowy.
1: Trasowy, życiowy. A powiedz mi, czy tęsknisz trochę za tymi czasami, gdy mogłeś rzeczywiście wyrwać się z domu i zapomnieć o takiej zwykłej, powiedzmy, codzienności bezkoncertowej? Nie, jednak...
2: Nie. I powiem ci, że bardzo się przyzwyczaiłem do takiego grania właśnie jak z Hunterem, że weekendowego. No bo jak jedziemy z Dimmu Borgir, to jak już cała maszyna jedzie, no to już po prostu, no to już startujemy, jedziemy.
1: No właśnie,
2: to
1: bo tutaj dobrze
2: nie
1: byłoby.
2: Wracasz do domu. No jak są, nawet teraz, no bo ja tam od jakiegoś czasu prowadzę takiego tego swojego daily vloga na YouTubie i teraz no już są odcinki właśnie z tej trasy amerykańskiej. No jest bardzo dużo day-offów. No to człowiek po prostu siedzi gdzieś w hotelu, kurczę, w jakiejś Nebrasce. Żeśmy się śmieli z chłopakami, że no kto w Nebrasce tam będzie w tym hotelu, no kto może jechać na wakacje do Nebraska, aby siedzieć w hotelu, no pewnie inne zespoły. Rzeczywiście, jak już podjechali Nightlinerem, to tam stały jeszcze trzy inne Nightlinery, nie? Takżeśmy się śmiali, że muzycy na wakacjach, nie?
1: W ogóle warto też podkreślić to i wyjaśnić słuchaczom, że jeśli zespół wyrusza w trasę, to co to oznacza tak naprawdę dla zespołu typowo koncertującego za granicą, czy jeżdżącego, nie wiem, po festiwalach, albo nawet wyjeżdżającego w trasę swoją, a jaka jest różnica między zespołem, który koncertuje typowo w Polsce i jest z Polski, z danego kraju. Bo wydaje mi się, że wielu ludziom tak się wydaje, że jeśli zespół wyrusza w trasę, no nie wiem, przypuśćmy, jest to zespół Hunter i ogłasza 30 koncertów, to niektórym chyba się wydaje, że zespół rozpoczyna, powiedzmy, trasę 1 września i kończy, no tam powiedzmy, że pod koniec października, bo gra co drugi dzień, czasem codziennie, a te realia polskie oczywiście są inne, no bo gra się jednak, wiadomo,
2: piątek,
1: że głównie,
2: sobota, no, głównie
1: piątek, sobota, czasem
2: tak,
1: niedziela,
2: tak.
1: Rzadziej te dni w tygodniu, natomiast warto zwrócić uwagę, że gdy przyjeżdża do nas zespół zagraniczny, no to co, może to być wtorek, czwartek, dowolny dzień tygodnia, dlatego
2: tak,
1: że no wiadomo, wyjeżdżając w trasę europejską czy światową, no nie za bardzo jest sens grać tylko weekendowo.
2: No nie, bo to jest cała logistyka, no tak jak u nas to, kurczę, zespół plus crew, Dimmu Borgir, to jest tam, nie wiem, no z kierowcami, nie wiem, około 30 osób, no bo to jest Nightliner, tam jest często dwóch kierowców, jest ciężarówka, kolejni tam kierowca albo dwóch, w zależności jakie dystanse. Zespół sześcioosobowy, no każdy ma swojego technika, stage manager, tam tour manager, no wiadomo, świetlik ma jakichś swoich asystentów, bo jest cała produkcja. No jest tylko, no, no ciężko byłoby, żeby tak każdy ktoś przylatywał w czwartek i wracał do domu w niedzielę. To po prostu by się totalnie finansowo nie spinało.
1: Tak, właśnie sobie wyobraziłem, że Dimmu Borgir na przykład ma trasę czwartek, piątek, sobota, na niedzielę i poniedziałek wracacie do swoich domów, i później w kolejny dzień wylatujecie na przykład, nie wiem, do Australii i później znowu wracacie na...
2: Kiedyś tak żeśmy zrobili festiwale, rzeczywiście ciężarówka i autobus zostawały gdzieś tam na jakichś parkingach, ale to no... No ale jakby się była na to zgoda, że no będzie słabiej finansowo, ale będziemy w domu. No ale ogólnie to jest za drogo, no.
1: I trochę karkołomne i zadanie.
2: Tak, tak.
1: Wracając do playlisty przygotowanej przez pana Dariusza, przejdziemy teraz do zespołu Death, rok 95, płyta Symbolic i numer Zero Tolerance.

0: Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu.

0: No i wybrzmiał Sothis od Vadera. Ja pamiętam, że jak byłem nastolatkiem i zacząłem poznawać arkana muzyki rockowo-metalowej. Bo jak teraz powiemy, że stricte metalowej, to się często ludziom kojarzy od razu z cięższymi odmianami tego gatunku. To będzie to chyba trochę nieporozumienie, bo ja w tamtym czasie raczej byłem zwolennikiem przede wszystkim nowej fali brytyjskiego heavy metalu. I po tym, jak odsłuchałem na przykład płyty British Steel, kolega pożyczył mi epkę tak zwanego Sothisa i trochę się wystraszyłem. Powiedz mi, czy ty, jak zetknąłeś się w ogóle z muzyką black metalową czy death metalową, to było tak, że to stopniowo jakoś wchodziłeś w ten klimat, czy od razu to było ciach i wszedłeś i cię podobało? Ja tylko słuchaczom przypomnę, że ten lektorski głos, który słyszycie, znaczy nie mówię o swoim, tylko o głosie gościa, ten AI. Głos należy do AI. Z jabłonny. Darek Daraj Brzozowski, gościem waszym i moim. Już się zamykamy. Słucham.
1: Nie, słuchajcie. Ja miałem także, no właśnie, jakieś Queeny, Michael Jackson i polski punk. Illusion jeszcze. Illusion, ale potem to od razu po prostu. Znaczy, Illusion był potem, ale no jak miałem tam 11-12 lat, to było od razu po prostu Cannibal Corpse, Morbid Angel, Obituary. No. Nie było żadnego przejścia, że tam Iron Maiden, potem Metallica, Slayer. Nie, dla mnie to po prostu Metallica, Slayer to było... nie mogę znaleźć słowa, ale to było dla mnie za lekkie, nie? Ja już od razu chciałem czegoś naprawdę takiego konkretnego w pierdzielu. No i oczywiście był Vader. Jeśli chodzi o black metal, to dla mnie te wszystkie początki, które takie oficjalnie się mówi, że w 93, chociaż to się dużo wcześniej zaczęło, no ale tam... ten norweski black metal, no dla mnie to było za prymitywne. Znaczy, strasznie mnie wkurzało to, że bębny są strasznie prymitywne, bo mi się riffy bardzo podobały i ogólnie cały zamysł, tylko te bębny były bardzo prymitywne i mnie to trochę wkurzało. Mówię, kurczę, no mógłby ktoś wreszcie zrobić takie połączenie, żeby były te riffy gitary black metalowe, wokale black metalowe, ale żeby ktoś zagrał na bębnach zespołu death metalowego. No i tak naprawdę pierwsza płyta to był Emperor i to była ta płyta Anthems, coś tam i zagrał na niej Trym. I, no i to wreszcie było dla mnie takie... Wtedy się przekonałem, tak. Potem był Dark Funeral, który też podobnie, tylko szedł bardziej z takimi bitami trochę jak w Vaderze. No i potem to już poszło, no wiadomo, potem był Dimmuborgir, gdzie doszedł, znaczy był Theodulf, potem doszedł Nick Barker, no to już w ogóle się ten black metal zrobił jeszcze w ogóle inny.
0: Czyli ty raczej nie miałeś takiej fazy na taki stricte, powiedzmy, heavy metal albo klasyczny heavy metal spod znaku, nie wiem, Black Sabbath, czy Maiden, czy Priest?
1: Znaczy, ja mam takie wspomnienia, bo mój wujek, brat mojej mamy, jak miałem tam, nie wiem, 4-5 lat, to mi puszczał na szpulowcu, bo zawsze jeździłem na wakacje do Łuski, bo ogólnie moja rodzina jest z Łuski. I tam po prostu mi rodzice i moją siostrę wysyłali na 3 miesiące i tam właśnie wujek, marynarz, jak wracał z rejsu, no to zawsze mi na szpulowcu puszczał różne właśnie takie bluesowe rzeczy, no i też mi puszczał właśnie Black Sabbath. Tylko, że wtedy nie wiedziałem, że to jest Black Sabbath.
0: Ja tylko wyjaśnię tym młodszym słuchaczom i słuchaczkom przede wszystkim może, co to jest szpulowiec, bo nam się wydaje, że to jest coś normalnego, to jest szpulowiec, każdy powinien wiedzieć, co to jest.
1: To jest taka aplikacja, no, na telefon, no.
0: To jest taka
1: tylko już jej nie ma, bo ona była jeszcze, no tam była niedawno, no, ale już się, tak.
0: To na tym możemy, myślę, że mogę poprzestać. No, kiedyś też miałem taką aplikację, ale dużo strasznie zajmowała miejsca.
1: No, bo trochę ona więcej zajmowały miejsca.
0: Chyba w gigabajtach się mierzyło.
1: Tak, bo była na dyskietce.
0: Kurczę, ja pamiętam, jak mnie jeszcze tata puszczał ze szpulowca właśnie Europe między innymi, też właśnie Final Countdown, jakieś pierwsze numery, nie wiem, tam Bryan Adams, wiesz, takie hity, to były, wiesz, lata 90. Wtedy tego się sporo słuchało i też miałem właśnie do czynienia z tą aplikacją, Szpulowiec. O, dobrze, będziemy pomału wracać do muzyczki, dlatego że już godzina za 10:10, a chcielibyśmy jeszcze wam coś zaprezentować, także wejdziemy z muzyczką. Dobra, to zapuścimy coś krótkiego. Niech to może będzie... Co tu? At the Gates mamy chyba, nie? na horyzoncie, to zagrajmy, a później jeszcze wrócimy i sfinalizujemy naszą dyskusję nie tylko o aplikacjach najnowszych, ale może i o tych starszych. Zaraz zdecydujemy.

0: At the Gates, Blinded by Fear. To jest numer, który przyniósł dzisiaj do studia Dariusz Brzozowski, Mandaraj, który opowiadał m.in. o black metalu. Ale niestety okazuje się, że mamy 21.53, więc drobnymi krokami musimy zbliżać się ku końcówce. Jakkolwiek dwuznacznie by to nie brzmiało, aczkolwiek romantycznie. I ja mam jeszcze takie pytanie w zanadrzu, bo trochę mnie to tak frapuje. Jak dołączasz do takiego zespołu jak Dimmu Borgir, to czy to jest tak, że na wstępie dostajesz ciuchy i corpse paint jakby już masz z góry narzucony, czy ty sobie możesz coś od siebie wnieść, czy to jest na tyle już w zespole jakby już z góry jest założone, że to musi wyglądać tak czy tak i musisz się do tego dostosować, czy masz coś tam do powiedzenia?
1: Nie, mam do powiedzenia.
0: Corpse paint sobie wymyśliłeś, czy nie?
1: Wiesz co, no ja, przez to, że w Wysanie się malowaliśmy, to nie było dla mnie to jakaś tam nowość, no.
0: No tak, na ale początku wiesz, stosowałem... jakieś tam są oryginalne, nie? Dla każdego zespołu.
1: No, ale to nie jest taki patent jak Kiss, nie? Że tam masz
0: że być musi być idealnie, tak.
1: Idealnie, okay. Nie, no to jest jakaś tam wizja, którą sobie tam dostosowujesz i to samo też z ciuchami, no. Mimo, że zawsze do każdej płyty jest wynajmowany projektant, wizażysta, znaczy zwykle to są kobiety, czyli wizażystki, projektantki. I no i ja też troszeczkę też, no każdy sobie zmienia ten te wszystkie malunki. No, znaczy najbardziej charakterystyczny akurat w Dimmu Borgir, no to jest szagras, no ma takie to swoje specyficzne, takie charakterystyczne, te, no takie tam kreski. U mnie to jest taki, jak będzie, tak będzie, to jest, no tam, mam jakiś rzeczywiście na to patent, ale... No,
0: ale rock and roll jednak.
1: Raczej rock
0: niby
1: and roll.
0: Niby metal, a jednak rock and roll.
1: No dużo w tym, tak, dużo no jednak rock and roll i spontaniczność.
0: Powiedz mi jeszcze jedno, czy tutaj zaraz, bo Łukasz Szaciłowski tu mi daje znać. No zaraz, ja się zapatrzyłem na Dareczka, tak, zobacz, przystojny mężczyzna, że aż do mikrofonu nie zacząłem mówić, no. Powiedz jeszcze tak, bo wydaje mi się, że młodych ludzi to też interesuje, jeśli chodzi o robienie kariery gdzieś za granicą. Czy jeśli dołączasz do zespołu, który, no można powiedzieć, że jest zespołem międzynarodowym.
1: Tak.
0: To czy język angielski jest niezbędny, czy... Tak. Jest niezbędny.
1: Ale to nie na zasadzie, że musisz tam gadać perfekt.
0: No i właśnie, ciebie, o to mi chodziło, no bo...
1: Bo to jest zawsze takie pytanie. No ja tam nie gadam perfekt, tylko... chciałbym oczywiście gadać perfekt, ale też no to trzeba byłoby cały czas jeździć, kurczę, od stycznia do grudnia, bo to jak są przerwy, to się oczywiście zapomina.
0: No ale perfekt to takie delikatniejsze granie jednak.
1: Jednak delikatniejsze, no. Chociaż to z tym jakieś problemy ostatnio słyszałem. Ale też naprawdę, tu nie chodzi o to, bo kurczę, język można się nauczyć, kurczę, jak się jeździ, to i tak się człowiek zaczyna wzrost biegać. Tak, tak. Tutaj chodzi o to tak naprawdę, kim jesteś. To nawet nie chodzi, czy jesteś super muzykiem, bo to też nie o to chodzi. Oni chcą mieć po prostu fajnego kolesia, że jak pojedą na trasę, będą miesiąc na trasie, to nie na zasadzie, że po dwóch dniach po prostu już będą ciebie mieli dosyć. A jeszcze z takich
0: czyli
1: ciekawostek...
0: im mniej mówisz, tym lepiej.
1: Tym lepiej. Także lepiej mieć tylko yes, I don't. To wystarczy, no.
0: Mój kumpel kiedyś, jak wyjechał za granicę, nie znając zupełnie angielskiego, zastanawialiśmy się ze znajomymi, jak on zdobył w ogóle pracę, jak tam się komunikuje. Mhm. On mówi, wystarczy znać podstawowe zwroty. I won't work. When? Tomorrow. No i tak
1: no
0: zaczął.
1: Nie, no tak,
0: mieszka
1: no.
0: Tam już jakieś 20 lat. Teraz radzi się sobie, wydaje mi się, że troszkę lepiej. W każdym razie, dlaczego zapytałem? Dlatego, że wcześniej ktoś tutaj z naszych widzów na TikToku wspomniał o maturze i ja jako były nauczyciel poczułem w sobie taką nutkę pedagoga, dydaktyka i chciałbym namówić ludzi, żeby jednak się uczyli tego języka i żeby przede wszystkim właśnie stawiali na komunikację. I fajnie, że to powiedziałeś, że to nie jest tak, że musicie znać ten język perfect.
1: Nie,
0: wystarczy,
1: absolutnie.
0: Że jesteście komunikatywni, że kilka podstawowych nawet na początek zwrotów się nauczycie. Masz... Tak, żeby się po prostu, no może przesadziłem, że podstawowych zwrotów, ale żeby się po prostu komunikować, dogadywać.
1: Nie, no, tak, to teraz jest od cholery aplikacji do nauki angielskiego. A dwa, że na przykład my robimy sobie takie jaja, że często oczywiście gadamy tak jak, nie wiem, czy kojarzycie film Borat, także my często używamy, gadamy w ten sposób, czyli na przykład zamiast powiedzieć, nie wiem, no ice cream, no to już od razu wszyscy, jak ktoś mówi, że chce kupić lody, to od razu, o, że coś tam ice cream, zaczynają wszyscy mordę drzeć w sklepie, albo no nie wiem, no takie wszystko oczywiście gadamy czasem, żeby było niepoprawnie po angielsku. totalnie wszystko właśnie yes, I don't, albo I is, hungry, czy coś takiego. No z taką jeszcze, jak najgorzej, no. Także to jest jeszcze taka forma zabawy, no.
0: I tym przyjemnym, nieco dydaktycznym akcentem będziemy się już naprawdę zbliżać ku końcowi audycji. Tym bardziej, że na samo zakończenie chciałbym, żebyśmy wspólnie zapuścili numer od Anatemy, a jest to numer Dying Wish, który trwa ponad 8 minut. Dlatego tradycyjnie nagniemy godzinę programu i będzie trwał program mniej więcej godzinę i z 5, może troszkę więcej minut, ale na tym się nie skupiajmy. W ogóle jeśli chodzi o Anatemę, i numer, który wybrałeś, to jest taki, można powiedzieć, moment przejściowy między tą starą Anatemą ciężką, a między tą bardziej współczesną, nie wiem, powiedziałbym nawet taką art-rockową, metalową.
1: No ja mówię zresztą tą Pink Floydową.
0: Pink Floydową też, tak można powiedzieć. No słychać ewidentnie tam wpływy Pink Floydów. Zresztą na którejś płycie jest nawet bonus, na której Anatema, tylko chyba nie przypomnę sobie, który numer wykonuje właśnie Pink Floyd, oczywiście w swoim stylu, no i wtedy też otworzyły mi się oczy, aha, okej, okay. Czyli już teraz wiem, który zespół zawsze u nich słyszałem, Pink Floyd. Ale mówiłeś mi też o tym wcześniej, że Anatema to nie tylko dla ciebie te stare albumy, ale też te nowsze, czyli...
1: Te nowsze, nawet właśnie mówiłeś o tym, coś tam,
0: Distant Satellite.
1: Tak, super płyta, polecam.
0: No, widzicie, i Darek Daraj-Brzozowski znowu. No nie wiem, czy stety, czy niestety łamie nam te konwenanse i stereotypy dotyczące prawdziwych black metalowców, bo okazuje się, że ma w sobie też nutkę romantyka i słucha czasem takich delikatnych, przyjemnych numerów. A czy poza muzyką taką, nawet około rockową, zdarza ci się posłuchać czegoś innego?
1: Jest to nawet i hip-hopu, także dużo rzeczy.
0: Jestem w szoku. Nie, no żartuję, ale wcześniej zresztą o tym rozmawialiśmy, że wielu ludziom tak się wydaje, że jeśli ktoś jest black metalowcą,
1: to... W latach 90. to słuchałem Kalibra na przykład, mi się to bardzo podobało, nie? Super w ogóle.
0: Okej. Okay. Muzyka dyskotekowa?
1: No to już może tak.
0: Może mniej. To może przejdźmy do tego Dying Wish.
1: Tak, Dying Wish.
0: Szanowni Państwo, szanowni ludzie z metalu, na zakończenie i podsumowanie, waszym i moim gościem był pan black metalowiec z ciągutkami romantyczno-erotycznymi, z wiedzą na temat nie tylko języka angielskiego, ale i najnowszych aplikacji bazujących na starych szpulowych systemach, Dariusz Daraj-Brzozowski. Dziękuję, Darku.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Tak się robi, jak dzieci są małe ze smoczkiem. Najpierw człowiek wyparza i w ogóle.
2: Sterylizuje,
1: spada to i... Dobra, masz tu.
2: Nic ci nie będzie. Jeszcze zasada 5 sekund, tak? Do 5 sekund to w ogóle nawet nie trzeba.
1: W ogóle, daj swoje, by w ogóle nie spadło po prostu. W ogóle, wiesz, no tam nie...

0: Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Eskarok.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Miło mi się z wami przywitać. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Co łączy, a co dzieli Polskę oraz Indie? Czego moglibyśmy nauczyć się od mieszkańców tego potężnego azjatyckiego kraju? Czego oni mogliby nauczyć się od nas? Czy Indie to kraj bezpieczny dla turystów? Jakie mity, jakie stereotypy go dotyczą? Czy da się i jak pogodzić w ogóle różnice kulturowe, na przykład w międzynarodowym zespole pracowników? Jest wiele wątków, które dzisiaj poruszymy. Mam nadzieję, że was zaciekawią. Wątków połączonych wspólnym mianownikiem. Moim i waszym gościem jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Klaudio.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dlaczego Indie fascynują Polki i Polaków? Dlaczego zafascynowały ciebie? Od tego zacznijmy może.
2: Czy Polki i Polaków, czy mnie? Bo myślę, że ta odpowiedź może być różna, dlatego że...
1: No nie wszystkich oczywiście, nie generalizujemy, prawda? Ale jednak jest liczne grono Polek i Polaków, które to, no, jest zachwycone Indiami, tak? Tak to nazwijmy.
2: Chyba wyszłabym od tego, że Indie są po prostu bardzo, bardzo różnorodne. Ja wiem, że to brzmi jak klisza, kraj kontrastów, słyszymy to wszystko, ale Indie rzeczywiście są różnorodne. I nawet jak spojrzysz, wiesz, na ten kraj, jak on jest wielki, różnorodny i geograficznie, i językowo, i kulturowo, i więc z takiej perspektywy nas, Polaków, którzy też coraz częściej tam podróżują, myślę, że przede wszystkim mają dużo do zaoferowania, tak? Bo jeżeli chcesz pojechać w Himalaje, to możesz na południe, gdzie są piękne krajobrazy, możesz. Jeżeli szukasz duchowości, to znajdziesz. Jeżeli szukasz miast, to znajdziesz. Więc Indie naprawdę dużo mogą zaoferować. Ktoś się może fascynować Bollywoodem, ktoś jogą, ktoś po prostu doświadczeniem, bo myślę, że to Indie dużo dają. Coraz bardziej podróżujemy dla doświadczeń, a nie tylko, żeby kolejny hotel z basenem zobaczyć, więc no Indie na pewno nie zostawią cię obojętnym. Mhm.
1: A jak wynika, Klaudio, z twojego doświadczenia? Co przyciąga Europejczyków, tak, nas, tak, do Indii właśnie, zabytki, nie wiem, egzotyczna przyroda, street food, chociaż tutaj akurat są skrajne opinie w zachodnim świecie na temat indyjskiego street foodu, odmienna kultura, nie wiem, sztuka, co jest na szczycie tej piramidy, tych takich przyciągających magnesów, tak, dlaczego Indie są też coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży?
2: Ja myślę, że to może być to wszystko naraz.
1: To, co wymieniłem.
2: I to, że w obrębie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłeś, przynajmniej na pierwszy rzut oka nam się nasuwa, że to jest inne. Bo jak się poszuka, to pod spodem też znajdziemy dużo podobieństw i ja to lubię podkreślać, bo jak ja się zajmuję, wiesz, różnicami kulturowymi, to się skupiamy na różnicach często, a my Polacy, zwłaszcza w kontekście Europy, znajdziemy z Indiami też dużo podobieństw, ale jednak na pierwszy rzut oka, a czasami też głębiej, to jest jednak bardzo inne. Czy jedzenie, czy klimat, czy ludzie, czy kultura, czy architektura, że jednak ciągnie nas do tego, co inne, co jakoś pokazuje inną stronę.
1: Ale rozmawiamy bez cenzury, Klaudio, do tego ciebie zachęcam, jak wszystkich moich gości drogowskazów. Indie mają też oczywiście, jak każdy kraj, jak Polska również, tak, swoje słabsze strony. Czy je też dostrzegasz, tak? Co wymaga naprawy w tym konkretnym kraju twoim fachowym okiem?
2: Ja myślę, że jest bardzo dużo takich rzeczy i wiesz, ja też nie lubię romantyzować rzeczy, które są trudne i myślę, że bardzo Indie dobrze. Ciągle się mierzą z, też jako kraj, jako społeczeństwo, z ogromem problemów i takich trudności i czasami to widzą bardziej, czasami to widzą mniej, ale pierwsza rzecz to jest właśnie to, że ciągle bardzo dużo kontrastów i biedy, tak? Czyli Indie z jednej strony lubi się podkreślać, że są coraz bardziej nowoczesne, rozwijają się, tylko zawsze drugą stroną medalu tam jest, że jednocześnie też rosną kontrasty i bieda na przykład, tak? Kwestia relacji, na przykład tego, że relacje w Indiach są ważne, że Indie są mocno relacyjne, no ale drugą stroną medalu często jest też korupcja na przykład, nie? Mhm. Więc na przykład to indyjskie, to się nazywa Jugaad w Hindi, czyli taka pomysłowość, innowacyjność, kreatywność, że potrafią dla wielu problemów znaleźć rozwiązanie, często przy ograniczonych zasobach. To się świetnie przydaje, ale też wiąże się z tym, że czasami kompromisem jest jakość. Więc tak, Indie to jest ciągle kraj, który z wieloma rzeczami się mierzy.
1: A czego koniecznie Europejka, Europejczyk, Klaudio, powinien w Indiach doświadczyć? Bez jakich wspomnień? Po prostu no nie można z tego kraju wracać.
2: Trudne pytanie, powiem ci, bo Ja myślę tak, ja myślę, że znaczy, jeżeli nie pojedziesz do Indii w takim bardzo hermetyczny sposób, bo znam ludzi, którzy pojechali i tylko klimatyzowany hotel i tak dalej. Jeżeli wyjmiemy coś takiego i rzeczywiście wyściubisz nos poza pewnej bańki, co nie jest trudne, bo to Indie cię dopadną. Nawet jak się będziesz chciał chronić, to Indie i tak cię dopadną. Nawet jeżeli to będzie hermetyczna podróż biznesowa między, wiesz, biurem i hotelem, to ciągle gdzieś tam cię dopadną. Ale jeżeli się troszeczkę jeszcze wyściubisz bardziej niż to, to Indie po prostu tak czy inaczej będą dla ciebie doświadczeniem. I ja lubię mówić, że Indie odbiją to, co ty i tak tam do Indii przywieziesz, że trochę będą takim lustrem ciebie samego, więc zależnie obnażą coś, co w sobie nosisz. Teraz zależnie, co ty tam przywieziesz, to Indie to obnażą.
1: Z jakimi też oczekiwaniami tam się pojedzie, prawda? Uprzedzeniami na przykład, tak? Stereotypowym jakimś podejściem i tak dalej.
2: Tak, ale też założeniami na temat świata, tego, co jest dobre, co jest złe, co jest efektywne, co jest nieefektywne, wiesz, jak różne rzeczy powinny działać. To, co do Indii przywieziesz, to Indie to, mówiąc ze Staropolska, zchallenge'ują pewnie w jakiś sposób, nie?
1: No dobrze, to idźmy dalej. To co dla przedstawicieli tak zwanego świata zachodniego, Claudio, może być absolutnym szokiem, takim nawet kulturowym, poznawczym podczas pobytu w Indiach? Co i dlaczego? Bo wiesz, bo w sieci jest mnóstwo filmów, nie wiem, Brud na ulicach, prawda? Ludzie, którzy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, prawda, gdzieś tam w kątach, w ogóle bezpardonowo. Ludzie na dachach pociągów, na przykład przepełnionych już do granic wytrzymałości. Taki wizerunek Indii też mamy w przekazie, nie tylko medialnym.
2: No bo takie Indie istnieją.
1: Też istnieją.
2: Takie Indie istnieją. Ja myślę, że to nie jest kwestia, czy Indie są biedne, czy bogate, nowoczesne, czy jakoś tam zacofane, bo Indie są w wielu aspektach i takie, i takie. Ja myślę, że to, co nas uderza często, jak przyjeżdżamy z Europy, to że tam bardzo łatwo jest tego kontrastu doświadczyć naraz. To znaczy, że tam jest dużo mniejsza segregacja biedy od bogactwa. Na przykład obrazowo możesz mieć, wiesz, walący się sklepik albo już ten, posłużę się przykładem slumsu, tak? Slums obok bogatych dzielnic, biedny sklepik obok pięknego centrum handlowego, tak? Więc tam nie ma tej takiej segregacji mocno. Wiadomo, że są bogatsze dzielnice, biedniejsze, tak jak wszędzie, ale dla nas często jest uderzające to, że tam się nie da uciec przed pewnymi aspektami, bo one są razem, blisko, połączone.
1: Internautki, internauci, Claudio, planujący podróż do Indii, często pytają w sieci, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do pobytu tam, w tym potężnym kraju. Jak się też zachowywać na miejscu, żeby nikomu się nie narazić naszym zachowaniem, europejskim zachowaniem, tak? Czy miałabyś jakieś praktyczne wskazówki?
2: Czy ja myślę, że tak. Na pewno od takiej strony sprawdzić sobie, jakie szczepienia mogą ci się przydać. I tu są różne podejścia, bardzo zachowawcze, bardziej liberalne. Ja jestem za tym, żeby na pokarmowe rzeczy się na przykład zaszczepić, więc jako takie niezbędne minimum, bo to też zależy, jaki to będzie rodzaj podróży, bo wiesz, jeżeli ty masz zamiar spać w namiocie w Himalajach, gdzieś tam się szwendać i błąkać, to jest trochę inny rodzaj ewentualnych zagrożeń, niż jak będziesz gdzieś tam podróżować z biurem podróży na przykład, nie? Więc to też trzeba sobie odpowiedzieć, jaki rodzaj podróży to jest, więc od takiej strony, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o takie różnice kulturowe, których turysta może doświadczyć, czy turystka, to trochę się nastawić na to, że zależnie od tego, gdzie się będzie, ciągle będzie się pewną atrakcją ze względu na kolor skóry. Że to ciągle jednak w Indiach czuć. W metropoliach mniej, w mniejszych miejscowościach bardziej, ale że ludzie się mogą na ciebie gapić po prostu. Raczej nie ma tam tej takiej nachalności, bo tego się często ludzie obawiają, bo jak podróżują do niektórych krajów, że się ich nagabuje na przykład. W Indiach jest tego mniej, mam wrażenie, że rzeczywiście aż tak bardzo nie jest przekraczana ta twoja sfera osobista.
1: W Afryce to jest problem.
2: Częściej to będzie patrzenie się z dystansu, czasami mogą cię poprosić o zdjęcie na przykład, więc bardziej w takich kwestiach. Kontakt wzrokowy jest na przykład taką ciekawą, dla mnie na przykład był takim wtopą, jeżeli mogę powiedzieć o jakiejś takiej wtopie, którą miałam na początku, to że ja jestem jednak nawykła do kontaktu wzrokowego, nawet gdzieś tam z obcymi ludźmi, targ, sklep i tak dalej. Życzliwy, sympatyczny. W Indiach trzeba uważać międzypłciowo na kontakt wzrokowy, bo on może sugerować zainteresowanie większe niż było to twoją intencją, więc...
1: Rozumiem.
2: Mhm. Więc ostrożnie z kontaktem wzrokowym, z uśmiechem, z taką... Znaczy generalnie uśmiech, życzliwość, tak, tylko mieć na uwadze, że to też może być inaczej interpretowane.
1: Rozumiem. A czy Indie, to idźmy jeszcze dalej, czy Indie są bezpieczne dla turystów, Klaudio, a zwłaszcza dla kobiet? No niektóre źródła piszą wręcz o tak zwanej strasznej zupełnie kulturze gwałtu w tym kraju. Czy faktycznie Indie mają potężny problem z przemocą seksualną? Poproszę o taką odpowiedź bez cenzury.
2: Mają, tylko niekoniecznie w tym sensie, w jakim się to nagłaśnia u nas, bo oczywiście tak, zdarzały się i dalej się zdarzają gwałty na turystkach gdzieś tam z Europy czy z Zachodu, ale Indie rzeczywiście mają problem z przemocą i z gwałtami, tylko że w większości są to gwałty w obrębie rodzin.
1: Oczywiście,
2: od osób,
1: tak,
2: które...
1: słyszałem.
2: Więc tu tak, tu to jest ogromny problem i tu nie ma co koloryzować. Natomiast odpowiadając na to twoje pierwsze pytanie, czy Indie są bezpieczne, ja z dużą pewnością mogę powiedzieć, że mogą być. To znaczy, można spokojnie tak sobie zorganizować wyjazd do Indii, nawet będąc kobietą, nawet jadąc solo. I mówię to też z doświadczenia, bo jeżdżę do Indii sama często, żeby on był bezpieczny. I wcale nie trzeba, tak jak mówię, trzymać się bańki, hotel, taksówka, coś, bo naprawdę to można z głową bardzo łatwo zorganizować. Więc ja nie mam, osobiście ja nie mam poczucia, że Indie na każdym rogu czyhają na ciebie zagrożenia. Oczywiście granice rozsądku, tak? Czyli troszeczkę być może inny rodzaj uważności niż, ja to też zwłaszcza lubię mówić w kontekście Polski i tego, że my być może mamy tu taką trochę inną bańkę bezpieczeństwa. Ja na przykład mieszkam w Krakowie na co dzień i do mnie dotarło dopiero po czasie, że to, że ja mogę sobie z imprezy wracać od którejś nad ranem autobusem, komunikacją miejską i bezpiecznie dojść do domu i czuć, że to jest naturalne i normalne, nie wszędzie na świecie jest...
1: Trzeba mieć to z tyłu głowy.
2: Tak, ale absolutnie uważam, że trzeba też mieć taką trochę wiesz, to trochę tak jak z wypadkami samolotowymi, że my się boimy latać samolotem, bo każdy taki wypadek jest nagłaśniany, tylko statystycznie, jak często to się dzieje, tak? Statystyki gwałtów dla krajów takich jak Stany, czy dla wielu krajów europejskich są znacznie bardziej alarmujące niż dla Indii, jeżeli chodzi o turystów.
1: I ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania w studiu, Klaudio. Czy mieszkańcy Indii, tych, których spotkałaś w swoim życiu zawodowo, prywatnie, cokolwiek wiedzą o zachodnim świecie, także, a może zwłaszcza o Polsce, czy patrzą na nas wyłącznie jako, nie wiem, kierunek migracji ekonomicznej, biznesowo na nas patrzą? Co migranci z Indii konkretnie mogą dać Europie? Co mają do zaoferowania, twoim zdaniem? Pewnie będzie subiektywna opinia, może też oparta o jakieś wskaźniki przebadane naukowo. I czy łatwo na przykład Indusi się asymilują tutaj, powiedzmy, w tak zwanym zachodnim świecie?
2: Nie wiem, na które pytanie najpierw.
1: Jest ich sporo.
2: Jest ich sporo.
1: Możesz nawet na połowę odpowiedzieć tylko.
2: Postrzeganie mnie czasami uderza, bo to pewnie będzie zależało. Spotkałam się z osobami, które gdzieś tam, osoba, od której najmniej bym się spodziewała, że będzie Polskę kojarzyć, jakiś pan na targu, który pytał, skąd jestem. Jak powiedziałam, że z Polski, to okazało się, że kojarzy, nie wiem, papieża czy jakiegoś pisarza z Polski. A są osoby, i z tym na przykład się często w Indiach spotykam, że oni patrzą na Europę jak na jeden kraj. Jak zresztą my też tak patrzymy na Indie. No, Indie są jednym krajem, ale więcej sensu miałoby myśleć o Indiach jako o kontynencie. I bardzo często dla Indusów Europa to jest, że ktoś jest z Europy, a poszczególne kraje są trochę jak Stany w Indiach, nie? Więc niekoniecznie dużo wiedzą o Polsce samej w sobie, konkretnie, nie? Bardziej mają jakiś obraz Europy, a poszczególne kraje to jest gdzieś już tam, albo kolega już pracuje w Polsce i mówił, że jest spoko i on też by na przykład chciał przyjechać, nie? Więc bardzo często to jest takie wyobrażenie, niekoniecznie jakiś bardzo szczegółowy obraz Polski.
1: Asymilacja, tak? Czy mają łatwość, na przykład, czy się tu odnajdują łatwo, w innej rzeczywistości, tak?
2: Czy w ogóle w Indiach konformizm jest wartością i tam ja widzę bardzo dużą taką gotowość i umiejętność dostosowywania się do warunków i do kontekstu. I to jest jakby wpisane w kulturę, co moim zdaniem też mocno Indusom ułatwia, jak są za granicą, żeby się integrować, żeby adaptować się do różnych rzeczy, wiele rzeczy przejmować. Więc tu mam taką obserwację, że ten rys kulturowy im to mocno ułatwia i tak się rzeczywiście dzieje, ale oczywiście są rzeczy, z którymi jest im tu trudno i takie powtarzalne wątki typu nawiązywanie relacji na przykład, które wygląda w Indiach zupełnie inaczej niż u nas.
1: Dziś w drogowskazach relacje polsko-indyjskie, trudności, zalety pracy w międzynarodowych zespołach, o tym jeszcze powiemy w dalszych dwóch częściach naszego programu, naszej audycji, naszego podcastu. Migranci ekonomiczni, łączenie kultur, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać skrajne, nawet bez szans na współistnienie. Na moje pytania cierpliwie odpowiada Klaudia Frytz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki przepięknie wydanej, gratuluję, Masala at Work, to jej tytuł, to przewodnik po współpracy z Indusami. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią, wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze robi.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Stosunki dyplomatyczne między Polską a Indiami nawiązano w 1954 roku. W sierpniu 2024 obustronne relacje podniesiono, może pamiętacie to wydarzenie, do rangi partnerstwa strategicznego podczas wizyty premiera Indii Narendry Modiego w Warszawie. Współpraca obejmuje sferę polityczną, gospodarczą, technologiczno-obronną, a jej rozwój wspierają regularne kontakty wysokiego szczebla, tak czytam się. Mimo znaczących różnic kulturowych, możemy i potrafimy się dogadywać, między innymi na poziomie wspólnych interesów. Wiele mieszkanek i wielu mieszkańców Indii przyjeżdża w ostatnim czasie za pracą do Polski. Większość z nich planuje nawet pobyt na dłuższy czas, nawet na stałe nad Wisłą. Jaką z tego będziemy mieli korzyść, a może są też jakieś wady tej sytuacji? Rozmawiamy bez cenzury na ten między innymi też temat. W studiu cały czas jest Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Specjalizuje się Klaudia w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami właśnie z Indii i napisała przepięknie wydaną książkę Masala at Work. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam Ciebie, Klaudio, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Masala at Work to Twojego autorstwa praktyczny przewodnik po poruszaniu się w złożoności kulturowej w miejscu pracy. Skupia się na kulturze biznesowej Indii oraz jej przecięciu z globalnymi oczekiwaniami, zwyczajami i sposobami pracy. Dlaczego go napisałaś, ten przewodnik?
2: Zmuszono mnie. Nie, a tak poważnie, to wzbraniałam się długo przed napisaniem książki i poza pewnie takimi mechanizmami jak, wiesz, jakiś imposter syndrome i innymi takimi rzeczami, i bo po prostu pisanie książki to nie jest łatwa sprawa, to stwierdziłam, że Indie są za duże, za szerokie, za różnorodne, że tego się nie da jakoś zamknąć. Ale potem, wiesz, przez 10, 12, 15 lat pracy z różnymi organizacjami i w Polsce, i na świecie, zauważyłam, że pojawiają się te same pytania, te same wyzwania, te same interpretacje, te same frustracje, i stwierdziłam, że jakby może zawęzić to chociażby do tych obszarów, to już jest to projekt możliwy. Znaczy też taka trochę misyjność, nie ukrywam, bo jak ja pracuję i widzę, że dużo frustracji wynika z tego, że po prostu nie wiemy, nie rozumiemy i niepotrzebnie się ścieramy, to miałam takie, to po co? To po co? To jak już będziemy, wiadomo, że rozumienie, świadomość, jeszcze to nie jest magiczny guzik i wszystkie problemy znikają, ale to już jest pierwszy ważny krok i stwierdziłam, że może trochę przybliżenie tego pomoże.
1: Czyli tak się też głośno zastanawiam, taka też moja rola w drogowskazach, czy jest w ogóle sens zajmować się różnicami kulturowymi w biznesie? Czy jednak różnice kulturowe, Klaudio, mogą mieć wyraźny, znaczący wpływ na relacje biznesowe? Trzeba mieć je z tyłu głowy, żeby podpisać kontrakt, umowę i tak dalej. Trzeba mieć to z tyłu głowy?
2: Moim zdaniem to jest puzzle układanki. On nie wyjaśnia całości, bo często mamy też taką tendencję, że jak się już zaczynamy wgryzać w kultury i uczyć kulturach, to potem wszędzie widzimy kulturę, nie? To jest tak, mam młotek, to wszędzie widzę gwoździe i nadgeneralizujemy. I zamiast iść w takie, wiesz, przydatne generalizacje, to idzie nam w stereotypy. To też nie jest okej, ale to jest puzzle, który istnieje. Ja go wolę mieć, niż wolę go nie mieć. Ale traktować go z należytym dystansem, to znaczy, że to nie jest o każdym zawsze i w każdej sytuacji, nie? To jest tylko jakiś tam aspekt, który fajnie, żebyśmy mieli, bo on może wiele rzeczy wyjaśnić.
1: To wróćmy do Indusów. Dlaczego Indusi lubią pracować w Polsce? Bo tak zakładam, szykując się do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, przeczytałem, że lubią, jak się okazuje. Chociaż też znowu dalecy jesteśmy od generalizowania, tak? Co robią w kraju nad Wisłą, tak? Tak to ujmę. Jak się też u nas odnajdują? Ci, z którymi masz kontakt, powiedzmy, nawet face to face, tak? Co mówią?
2: Na pewno cenią sobie ten, użyję pięknego angielskiego terminu, work-life balance, tak? Zresztą ja też jak szkolę w Indiach i czasami pytam, jakie mają pytania na początku warsztatu, to jedno z pierwszych pytań prawie zawsze to jest, o co chodzi z tym waszym work-life balance? Bo rzeczywiście to wygląda w Indiach często inaczej, przynajmniej w takim świecie korporacji. Oni tam pracują dużo, często pracują, są dostępni w weekendy. Jak wyjeżdżają na wakacje, to często ciągle są dostępni. Nie ma tego takiego mocno zakorzenionego rozdzielenia między czasem pracy a czasem prywatnym, a tu to jest i oni na początku się temu dziwią, a potem zaczynają bardzo to cenić. I na pewno w kontekście zawodowym to jest taka rzecz, którą mocno cenią. No pomijam takie aspekty pewnego komfortu ekonomicznego, który też tu mają, nie? Że jednak są w stanie tutaj często zarobić więcej, nawet mimo tego, że koszty życia są wyższe, nie?
1: A czy ci Indusi, Klaudio, których znasz, tak, spotykają się w Polsce też z przejawami rasizmu, ksenofobii, czy w inny sposób też boleśnie zderzają się z naszą europejską, polską rzeczywistością, tak?
2: Mniej niż nam się może czasami wydawać, bo ja wiem, że my Polacy też mamy często o sobie takie mniemanie, że jesteśmy zamknięci, że jesteśmy hermetyczni i tak dalej.
1: To trochę z historii wynika, tak. Też ostatnio o tym czytałem.
2: I oczywiście są i takie grupy, i takie incydenty, które się zdarzają, ale od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna. Ja myślę, że też może już czas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako Polaków trochę inaczej, trochę bardziej
1: łaskawym okiem. Tak, bo jest taki pogląd, prawda, Polacy rasiści, ksenofobi i tak dalej. No mega to jest krzywdzące, tak, no bo wiadomo, że oczywiście tacy ludzie też funkcjonują w naszej przestrzeni bliskiej, natomiast no wrzucanie nas wszystkich do jednego worka, że jesteśmy tak bardzo hermetyczni, rasistowscy, ksenofobiczni jest po prostu wstrętne, tak?
2: I ja też nie uważam, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

0: mogą być trudne, szokujące, nie do przejścia, nie do zaakceptowania, tak, dla mieszkańców Indii. Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Na przykład, nie wiem, podejście do osób starszych, na przykład, tak?
1: Czy ja myślę, że kwestia hierarchii, tak, tego, jak my się odnosimy do... W życiu społecznym to będą na przykład osoby starsze wiekiem, w życiu gdzieś tam w kontekście biznesowym to będą na przykład przełożeni menadżerowie i tego typu sytuacje, że rzeczywiście u nas ta hierarchia, mimo że jest, to jest dużo mniejsza, a zwłaszcza w takim, wiesz, w takiej korpobańce, jak ja to mówię, czyli w takim świecie biznesu, który u nas w Polsce też jest trochę odchylony od tej naszej kultury narodowej, gdzie tam dużo częściej mamy ten taki egalitaryzm, czyli że szef to pierwszy pośród równych i mogę przyjść do ciebie, mimo że jesteś przełożonym, i ci powiedzieć wprost pewne rzeczy, no to tutaj rzeczywiście często te nasze zachowania, zwłaszcza, że coraz częściej jest tak, że te osoby z Polski raportują do przełożonych w Indiach, dawniej to nie było takie powszechne, teraz już jest, że jesteśmy odbierani jako tacy kwestionujący autorytet, nie szanujący hierarchii.
0: Zajmujesz się, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu Drogowskazów, Klaudio, zajmujesz się komunikacją międzynarodową. Na jakich filarach się ona opiera? Bez czego jest niemożliwa? Teoretycznie ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkimi, choć czasem bywa trudno, zważywszy na właśnie owe różnice kulturowe, które tutaj dzisiaj się przewijają w trakcie naszej rozmowy. Jak nie dopuścić, żeby stały się one problemem, na przykład w grupie pracowników, różnice kulturowe?
1: Myślę, że przede wszystkim odczarować to, że my jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień. Nasz mózg jest zaprogramowany na to, żebyśmy się nie dogadywali. Ja wiem, że to brzmi
0: szukanie
1: ekstremalnie.
0: Problemów, tak.
1: Szukanie problemów, ale też to, że żyjemy tak bardzo w swoich, wiesz, tych subiektywnych matriksach, że my nie potrzebujemy jakichś wielkich różnic międzykulturowych, żeby wpadać w ten taki błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, czyli że to jest oczywiste. A jak do tego jeszcze dołożysz, wiesz, różnice kulturowe, to w ogóle jest prawie pewne, że my będziemy mieć nieporozumienia. I dla mnie przede wszystkim taką kompetencją, którą warto ćwiczyć, to jest, jak my reagujemy na nieporozumienia. Nie tylko, żeby ich unikać, bo nie unikniesz za cholerę, tylko żeby potem nie rozkręcać tej takiej, no to kto zawinił i tak dalej, tylko umieć powiedzieć, że no pewnie się, mieliśmy inne mapy na tą sytuację, tak? Czyli mieliśmy różne rozumienie tej sytuacji, pogadajmy. I to pogadajmy jest ważne, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, to dobra, to kto do kogo ma się dostosować, bo jak my teraz się uczymy o Indiach i jak oni mają z komunikacją, to znaczy, że my teraz musimy robić po ich niemu na przykład, tak? Czemu, wiesz, i jakby dostosowanie się, to jest jedna ze strategii. Ja też zachęcam, żeby do tego podejść tak zadaniowo, tak? Czyli jak ty lubisz kombinerki, lubisz kombinerkować, to świetnie, ale jak ktoś przyjdzie i poprosi cię, żebyś wbił gwoździa, no to pytanie, czy ty masz młotek w portfolio, nie? Więc żeby do tego podejść nie, kto ma rację albo kto do kogo powinien się dostosować, tylko czy ja chcę być efektywna i czy ja mam narzędzia, to jest raz, ale sama świadomość różnic, czy dostosowywanie się, to jest często za mało. I to też wiemy z badań, że takie różnorodne zespoły, czy różnorodne organizacje, poza świadomością różnic, potrzebują czegoś, co tak ze staropolska się nazywa voicing, czyli gadanie o tych różnicach w konstruktywny sposób. Czyli że my umiemy, ja umiem przyjść do ciebie, Michał, i powiedzieć, zauważyłam, że robisz to czy to w inny sposób, albo w taki i w taki sposób. Ja mam inne przyzwyczajenia, albo ja mam inne oczekiwania, czy możemy o tym pogadać? Nie? Czyli, że ja nie traktuję tych różnic kulturowych jako takiego słonia w pokoju, a mam wrażenie, że to jest bardzo powszechne, że nawet w takich organizacjach, które mają wieloletnie doświadczenie pracy międzynarodowej, ciągle do tych różnic kulturowych podchodzimy, czy ja mogę o tym pogadać, czy to nie będzie dziwne, czy to nie będzie jakieś faux pas, czy ja nie urażę. Nie mamy wyjścia. Jak nie zaczniemy tego adresować trochę wprost, ale konstruktywnie, to będziemy się kręcić w kółko.
0: Z moimi pytaniami mierzy się dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, to przewodnik po współpracy z Indusami. Rozmawiamy o podobieństwach, różnicach kulturowych między Polską i Indiami. Rozmawiamy o też wyzwaniach związanych z pracą w międzynarodowym środowisku. Michał Poklękowski do rozmowy z Klaudią. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już za chwilę. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się Wam po raz trzeci i ostatni w tej edycji. Relacje między Polską a Indiami, choć geograficznie odległe, charakteryzują się niezwykle bogatą historią, bardzo dynamicznym rozwojem, prowadzącym do ustanowienia partnerstwa strategicznego. Od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych, co miało miejsce, raz jeszcze przypomnę, w roku 1954, oba kraje budowały więzi oparte na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i rosnącym zrozumieniu dla swoich strategicznych interesów. Dziś w obliczu zmieniającej się globalnej dynamiki, jak czytam, Polska i Indie widzą w sobie kluczowych partnerów zdolnych do wspólnego rozwiązywania wyzwań i wykorzystywania nowych możliwości zarówno w sferze politycznej, gospodarczej oraz też kulturalnej. O tym dziś w programie. W studiu drogowskazów niezmiennie Klaudia Frycz-Malik. Klaudia jest psycholożką międzykulturową, trenerką, ekspertką do spraw Indii, specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z tego kraju, z Indii. Jest autorką książki Masala at Work, którą dostałem w prezencie. Bardzo tobie, Klaudia, dziękuję. Leży bezpiecznie na studyjnym stole. To przewodnik po współpracy z Indusami. Witam ciebie po raz trzeci i też ostatni w tej edycji drogowskazów.
2: Cześć.
1: Indie balansują między tradycją a nowoczesnością. To kraj potężnych kontrastów. Już o tym rozmawialiśmy trochę. Na moment jeszcze wróćmy. Te kontrasty, tak, tam nowoczesność plus na drugim biegunie jest, mamy to zacofanie, tak? Nas w Europie mogą szokować na przykład aranżowane małżeństwa, prawda? Mm-hmm. Czy takowe mają jakiekolwiek zalety? Może mają. Indusi patrzą na to zupełnie inaczej. Inaczej my na to patrzymy, tak? Tu w Europie. Czy jednak opierają się jednak na krzywdzie głównie kobiet?
2: Absolutnie nie. To jest pierwszy mit do obalenia, bo to w naszym postrzeganiu my patrzymy na małżeństwa aranżowane z pewnej perspektywy, czyli z perspektywy tak zwanych małżeństw z miłości, to się nazywa, tak? Love marriage. Co już w ogóle samo nazewnictwo jest takie skrzywione moim zdaniem, bo to sugeruje, że w tych małżeństwach aranżowanych nie ma miłości, albo ona się ma jakoś tam zrodzić z czasem, to jest po prostu inny aspekt miłości, tak? Czyli nam z kolei wtłoczone, ja się lubię przewrotnie pytać, jak się mnie ludzie pytają, czy małżeństwa aranżowane mają sens, to się pytam, czy małżeństwa romantyczne mają sens, nie? Moja babcia miała małżeństwo aranżowane, żeby nie szukać daleko. One absolutnie logicznie wpisują się w kulturę, w której powstają, bo to nie jest unia jednostek, czyli dwie osoby teraz podejmują nieszkodliwą społecznie decyzję o tym, żeby ze sobą być, tylko to jest unia rodzin, tak? Czyli dwie rodziny się ze sobą łączą, a więc absolutnie w tym kontekście ma sens, żeby rodziny były w tą decyzję zaangażowane, niekoniecznie zmuszają. Ja wiem, że nam się to kojarzy, że to jest małżeństwo z przymusu. Zdarzają się i takie, ale większość z tych małżeństw aranżowanych jest jednak z włączeniem i za zgodą i akceptacją osób, które w małżeństwo wchodzą. Więc to nie jest tak, z naszej perspektywy się czasami wydaje, że to jest jakiś przymus, bo nam się też ciężko nam jest sobie wyobrazić, że wyobrażasz sobie, że pytasz swoich rodziców, dziadków, ciotki, żeby to oni ci gdzieś tam, jakby dla nas to jest nie do pomyślenia. Tam to absolutnie ma sens, bo to zwrotnie też. Po pierwsze, trochę hierarchia też tutaj wchodzi, że to jest duża decyzja, która będzie dotyczyła dużej grupy ludzi i ona musi być logiczna, mieć sens, więc powinny ją nosić te, wiesz, barki w rodzinie, które są doświadczone. Młodzi bardzo często mają zaufanie, że ci starszyzna wybierze lepiej niż oni sami by wybrali. Jakby tutaj ten element przymusu wcale nie jest taki drastyczny, jak nam się wydaje, albo w ogóle go nie ma. Po drugie, potem zwrotnie to jest też po to, żeby mieć oparcie w tej rodzinie. Ja pamiętam taką sytuację, jak byłam w Indiach i rozmawiałam z taką dziewczyną, masażystką, gdzie w międzyczasie się okazało, że ona ma jakieś problemy osobiste, mąż, alkohol, przemoc w domu, więc ja ją tak zapytałam, wiesz, tak empatycznie, czy jakby, bo ona powiedziała, że myśli o odejściu. Ja mówię, czy będzie miała wsparcie w rodzinie, jak od niego odejdzie, wiedząc też, że być może, wiesz, jest jakoś uzależniona też nieco ekonomicznie. I ona wtedy tak na mnie spojrzała, taka zdziwiona, mówi, nie, ale my mieliśmy małżeństwo z miłości, tak jakby, nie? Czyli dla niej było oczywiste, że w rodzinie męża nie będzie miała wsparcia, ale w swojej też nie, nie? A więc te małżeństwa aranżowane, zachęcam, żeby na nie spojrzeć w kontekście. I w kontekście one mają bardzo dużo sensu. No też opierają się na innych kryteriach, czyli nie na motylach w brzuchu i na takim dopasowaniu jednostek, tylko bardziej na, jak to powiedzieć po polsku, companionship, czyli na takim, wiesz, towarzyszeniu sobie, czyli na tych takich elementach, które też z zasady potrafią być trwalsze niż te motyle w brzuchu.
1: To o twoim związku małżeńskim z obywatelem Indii porozmawiamy sobie za chwilę, dobrze? Ale jest jeszcze jedna kwestia, do których chciałbym na moment wrócić, bo wiem, że też interesuje słuchaczki i słuchaczy takich rozmów, jakie prowadzimy w drogowskazach. W Polsce i w Europie panuje taki pogląd, że Indie to kraj braku higieny, prawda? Takiego brudu, po prostu, tak? Mm. A skosztowanie takiego lokalnego street foodu dla przeciętnego Europejczyka może zakończyć się nawet w szpitalu. Co w Indiach należałoby, też w tym zakresie może, tak o którym teraz mówię, według ciebie poprawić w pierwszej kolejności, żeby nieco to jakoś poprawić po prostu?
2: Wiesz co, to są rzeczy, które są trudne do zmiany, myślę, globalnie, ale one dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsze, takiego bardziej poczucia społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego dbania o ogół. Myślę, że tego jest w Indiach mało. Takiego poczucia, że jest się odpowiedzialnym za więcej niż tylko twój własny ogródek. Twój własny ogródek będzie bardzo czysty w Indiach. Twoje mieszkanie, twój sklepik. Mój mąż zawsze opowiadał, że kolegował się, miał kolegę ze slumsów i jak tam chodził do tego slumsu go odwiedzać ku niepocieszeniu swoich rodziców, to on mówił, że to klepisko, ta chata, to było zawsze tak czyste, że tam można było siedzieć a z drugiej strony zaraz obok, tak, może być, wyrzucisz te śmieci tylko, że za płot, nie? Więc jedna rzecz, i tego się nie buduje, wiesz, w dzień, tydzień i miesiąc, tak. A poza tym potrzebna jest współpraca wszystkich, tak, bo jak ja będę dbać o ogół, ale inni wokół nie będą dbać o ogół, to będę czuła, że zostaję w tyle, nie? Więc po pierwsze takie poczucie społeczeństwa bardziej obywatelskiego i takiej odpowiedzialności za dobro wspólne. Tego, myślę, w Indiach jest mało. A po drugie jednak pewne standardy i regulacje, których trzeba się trzymać. I że tutaj w tym obrębie, przez to, że do zasad, do reguł podchodzi się w Indiach elastycznie i bardzo często nie jest to jakoś mocno egzekwowane i to może dotyczyć wszystkich.
1: Mają też problem z ochroną środowiska generalnie, prawda?
2: Tak, że jednak to jest często jednak wiele ludzi w Indiach funkcjonuje na zasadzie takiego, wiesz, survival mode, nie? Że tak, jakby tak. Nie mają miejsca i przestrzeni na to, żeby się martwić wielkimi sprawami typu środowisko. I nie mówię tego w usprawiedliwiającym jakimś kontekście, tylko w takim, wiesz,
1: tłumaczącym pewne zachowanie.
2: Tak jest, nie? Tak. Że jakby to jest codzienność wielu osób w Indiach, więc myślę, że to i właśnie kwestia tego, że zasady często nawet jak są, to jest bardzo duże przyzwolenie na to, żeby je łamać, że to nawet widać, wiesz, w jakimś kwestii na przykład ruchu drogowego, przekraczania gdzieś tam zasad ruchu drogowego, że nawet jak jesteś złapany, to te konsekwencje nie są aż takie poważne, dotkliwe, a to gdzieś jakoś zwrotnie nie motywuje do tego, żeby się tymi zasadami jakoś tak mocno przyjmować. I to też może dotyczyć jakichś standardów dotyczących, wiesz, BHP na przykład, czy higieny, nie?
1: Klaudio, szybkie strzały. Indus czy Hindus?
2: Według mnie Indus, jeżeli mówisz o obywatelu Indii, a Hindus, jeżeli mówisz o osobie, która się identyfikuje z hinduizmem. Więc oba terminy, tylko dotyczące czego innego. Mhm. Językoznawcy czasami uznają oba i tu jest debata. Ja uważam, że warto to rozdzielić w ten sposób właśnie. Mhm.
1: Święte krowy, nietykalne święte krowy. Czy faktycznie są aż tak nietykalne?
2: Tak.
1: Są nietykalne.
2: Tak, są, to widać. Ja też myślałam, że tam pojadę i się okaże, że to tylko było tak, wiesz, w filmach. Nie, rzeczywiście, te krowy, zdarza się nawet, że w dużych miastach na tych ulicach są. Ja sama kiedyś siedziałam w aucie pół godziny, bo krowa nie chciała zejść z drogi. Też było takie fajne poobserwować, jak ja na to zareagowałam, jak zareagowali na to współpasażerowie indyjscy, nie? Gdzie dla nich po pierwsze to było, norma, zdarza się, a dwa, że się nie niecierpliwili się tym jakoś, nie? Zrobiliśmy piknik na drodze generalnie wtedy, nie? Ale mi skoczyło ciśnienie, a im nie.
1: System kastowy niszczy Indie, uniemożliwia temu krajowi spektakularny rozwój, czy właśnie skleja ten kraj, trzymając go w kupie po prostu?
2: I tak, moim zdaniem. To znaczy w jakimś sensie, tak jak każda hierarchia, jest trochę po to, żeby w chaosie był porządek, więc trochę porządkuje, trochę skleja, trochę pewne rzeczy utrzymuje w ryzach, a jednocześnie myślę, że jest takim hamulcowym i wiele rzeczy takich negatywnych też generuje. Nie?
1: Czas na twoje osobiste doświadczenia. Muszę cię o to zahaczyć.
2: Już się boję.
1: A skąd? Ja jestem łagodny. Czego nauczyło ciebie, Klaudia, małżeństwo z Indusem, tak? Jak wychowujecie razem dzieci, mając z tyłu głowy też te różnice kulturowe, inne tradycje, inne języki ojczyste, tak?
2: Cierpliwości nauczyło mnie na pewno, ale też w takim, wiesz, nie tylko w takim cynicznym sensie, nie? Że do nich to trzeba mieć cierpliwość. Tylko w takim sensie, że no właśnie, na przykład w podejściu do czasu, ja mam bardzo tykający zegar od dziecka taki, że trzeba się spieszyć, że czas jest cenny, czas jest zasobem, jak się gdzieś spóźniam parę minut, to już wiesz, mam ogromny stres i tak dalej. Inni mnie trochę nauczyły zadawać sobie pytanie, no i co się stanie, tak? Czyli jeżeli, bo czasami coś się stanie, samolot na ciebie nie poczeka, a czasami nie stanie się wiele, tak? Nie stanie się nic i że czasami pośpiech i stres są niepotrzebne, więc tego się nawet, za to jestem wdzięczna, bo tego mnie nauczyły Indie. Czyli nie to, żeby zupełnie olać, wiesz, zegarek i czas, tylko żeby zadawać sobie przytomne pytanie, z czego ten wewnętrzny pośpiech wynika. No ale też, no, tak jak każde doświadczenie międzykulturowe, a ono jest, wiesz, w małżeństwie jeszcze bardziej intensywne, to żeby zawieszać tą oczywistość, czyli że coś jest oczywiste, normalne, jedyny słuszny sposób robienia rzeczy. Pamiętam nasz konflikt o to, kiedy myjesz zęby rano. Kiedy myjesz zęby rano? Przed śniadaniem czy po śniadaniu?
1: Znaczy powinno się chyba przed?
2: No
1: nie
2: właśnie.
1: Wiem.
2: A jak myjesz? No jak?
1: Wiesz co, ja myję raczej zaraz po przebudzeniu.
2: Po
1: tak,
2: przebudzeniu.
1: Najpierw. Tak,
2: no właśnie.
1: Tak, tak.
2: Ja miałam, wiesz, ty to takie też no, pewnie wyuczone, że po śniadaniu umyj zęby, po posiłku umyj zęby. Dla mojego męża było oczywiste, że trzeba, przecież wstajesz z tą, wiesz, śmierdzącą i tak dalej, że trzeba umyć przed śniadaniem. No więc bardzo długo trwała debata, czy po, czy przed i czego uczyć dzieci. Więc ja mówię, pójdziemy do specjalisty, pójdziemy do stomatologa, on nam to rozstrzygnie. No i kurczę, do cholery powiedział, że jedno i drugie ma sens, więc najlepiej myć i przed i po.
1: O.
2: Bo są powody, czemu przed i są powody, czemu po. No i na tym się skończyło, że nasze dzieci, które nie lubią mieć zębów, teraz muszą mieć dwa razy.
1: A języki? W jakich językach, jakimi językami posługują się wasze dzieci?
2: Polskim i angielskim. Są płynnie dwujęzyczne. Ja oczywiście miałam ambicje, że jeszcze język któryś z Indii, bo to też...
1: Tak.
2: Ale że ten ojczysty mojego męża albo chociaż Hindi będą znały. Tylko okazuje się, że trzeba do dzieci w tym języku mówić, żeby one w nim mówiły i że jakoś tak nie odziedziczyły języka w genach, nie? Tylko urodę. Więc polski, angielski.
1: A jak to jest mieć rodzinę w ogóle w Indiach, tak? Jak ciebie ta rodzina twojego męża traktuje? Jakie są twoje odczucia? Czy zawsze pozostaniesz gdzieś tam, no jednak obca, może za mocne słowo, tak? Czy jednak duża serdeczność ciebie dotknęła z tamtej strony?
2: Absolutnie. Ja nie wiem, czy miałam takie szczęście, czy po prostu no, mój urok osobisty jednak i wiesz, i kwestia tego, że ja pięknie umiem w relacje, sprawiły, że ja jestem bardzo zakorzeniona i przyjęta przez rodzinę tam w Indiach. Nie odczuwałam tak naprawdę pierwszą, tylko miałam taką rozmowę, mówię taki wywiad, trochę jak rozmowę o pracę z teściem. Teś już nie żyje, ale jak się dowiedział o tym, że jego syn jest w związku z Europejką, to była najtrudniejsza rozmowa o pracę, jaką miałam. Już potem stwierdziłam, że idę na własną działalność, nie będę chodzić na... Ale wiesz, zdałam, nie? Zdałam i o to chodzi, że on potem w tym momencie, kiedy przeszłam u niego w głowie z obca do swoja, to już nie było kompromisów. To już jestem, byłam swoja i jestem swoja. I jak tam jeżdżę sama, to no, czuję się, że jadę do siebie. I oni też zawsze to podkreślają, że ty jesteś nasza.
1: To gratuluję. Cieszę się twoim szczęściem. Jeszcze też nam się tutaj otwiera, tak już kończąc powoli, też ważny temat, myślę, i chciałbym chociaż go liznąć, że tak to ujmę. Kryzys migracyjny. Ostatnie lata, no to problem w Europie, prawda? Taki pęczniejący, mam wrażenie, i trzeba go jakoś rozwiązać. Od tego nie uciekniemy. Czy w dobie też, Klaudio, to moje pytanie, czy w dobie technologicznego rozwoju, automatyzacji pracy, AI, tak, potrzebujemy na naszym kontynencie niewykwalifikowanych migrantów, także z Indii, chociaż mogę założyć, że akurat z tego kraju przyjeżdżają do nas ludzi, którzy coś potrafią, prawda, konkretnego, nie? Bo wiesz, bo może dla nich nie być pracy na przykład, tak, w Europie, nie? No jest też taki scenariusz i on jest całkiem realny w dobie tych dynamicznych zmian, które dzieją się w sposób piorunujący absolutnie.
2: Może tak być i dlatego ja też nie czuję się, wiesz, jakby kompetentna odpowiedzieć, bo ja myślę, że my wszyscy stoimy przed jakimś takim ogromnym znakiem.
1: A nas pytania. Też to dotknie, oczywiście, że tak.
2: Tak, więc ja myślę, że wiesz, nawet ja jako osoba, która mocno pracuje z ludźmi, pracuje z sobą, ja też mam pytania o to, czy kiedyś, wiesz, treningi online, czy warsztaty online, czy z jakimś agentem i tak dalej mnie nie zastąpią. A myślę, że w tych branżach, gdzie Indusów jest najwięcej i tu mówię o tych takich, może nie wykwalifikowanych pracach, ale na przykład najprostszych pracach, programistycznych, czyli takie IT, ale ale też takie to zwłaszcza to prostsze IT, no to ta, to już nie jest obawa, to już jest rzeczywistość, nie? Więc
1: jeszcze oni wiedzą, w co oni się pakują, nie? Tutaj i ja zmierzając w kierunku Europy, czy właśnie będzie sens w ogóle tutaj istnienia z takiego ekonomicznego punktu widzenia.
2: Nawet. Tak, zwłaszcza, że wiesz, jakby też z drugiej strony jest ogromny i teraz nasilony przez ostatni rok, dwa, to jest niesamowita skala tego, jak te procesy idą do Indii z firm tutaj. Ja pamiętam, że w grudniu tego roku jeszcze czytałam statystyki, ile jest tych takich centrów, tak? Centrów usług wspólnych w Indiach i to było około 1700, a teraz już aktualizowałam te statystyki i to jest ponad 2100, czyli w ciągu pół roku 400 nowych firm jakby otworzyło swoje centra tam. I wiesz, my to odczuwamy, bo my tracimy pracę teraz w Polsce tutaj. I to są trudne. Dla mnie to też są inne rodzaje szkoleń, kiedy ja szkolę osoby, które współpracują z Indusami, a kiedy szkolę osoby, które właśnie tracą pracę i mają tych Indusów szkolić i są pełne różnych emocji. Więc ja nie wiem, wiesz, czy nie będzie tak, że po prostu dla Indusów też coraz więcej pracy będzie na miejscu i coraz więcej sensu będzie zostać tam i pracować, no bo to się tam bardzo dynamicznie rozwija, więc ja nie wypowiem się, jak będzie, bo nie wiem, bo myślę, że wszyscy mamy dużo znaków zapytania, ale ja trochę z ciekawością, trochę z obawą obserwuję, ale ze znakiem zapytania, nie?
1: Dobrze, zostawmy to też ekspertom, tak? Za takich tutaj w rynku pracy się nie uważamy, no ale możemy sobie swobodnie podyskutować, tak? Jest na to przestrzeń w drogowskazach. A czy Indusi jako migranci tworzą swoje enklawy? Czy jednak są chętni do integracji? Oczywiście na tę integrację też musi być przestrzeń, to my musimy im na to też jakoś pozwolić, prawda? Czy są otwarci, łatwo się asymilują? O to już pytałem, tak? Ale czy są raczej właśnie może, o to ciebie zapytam, czy są raczej skłonni do tworzenia takiego trochę społeczeństwa równoległego? Co wiadomo, nie jest do końca dobre, czego przykładem jest zachodnia Europa, Skandynawia i tak dalej.
2: Ja mam wrażenie, że znowu dzieje się i to, czyli z moich doświadczeń oni i potrafią gdzieś tam trzymać się razem w tym sensie, że jakieś kulturowe wydarzenia razem świętują, szukają też może w sąsiedztwie osób, a teraz jest to coraz bardziej łatwe, z którymi mogą się trzymać razem, ale to nie wyklucza tego, że też szukają kontaktu z lokalnym społeczeństwem, że jak pracują tutaj, to mają relacje ze współpracownikami, którzy są stąd lokalni, więc mam wrażenie, że oni i to robią jednocześnie.
1: Ja powiem tobie, że kilka tygodni temu miałem okazję być zaproszonym na tak zwany brunch, to tak się ładnie mówi, w takim no fajnym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą i jednym z kucharzy był obywatel Indii. Młody chłopak, młody mężczyzna, no miał, nie wiem, ze 30 lat, fantastyczne dania robił. I tak się go, wiesz, tak podszedłem, pogadałem, nawet po polsku już potrafił nieźle mówić, tam po angielsku, po polsku rozmawialiśmy i się go zapytałem. Ja mi powiedział, spojrzał mi w oczy, powiedział, że fantastyczny kraj, że on się tu czuje fantastycznie, jest pięknie, ma pracę przede wszystkim, jest tutaj szczęśliwy. To usłyszałem 3 tygodnie temu od obywatela Indii mężczyzny.
2: Tak, i myślę, że fajnie, żebyśmy podkreślali, że te głosy są, że ich jest dużo, bo mi się wydaje, że nam naprawdę jest czasami trudno spojrzeć takim życzliwym okiem na siebie samych, że ciągle gdzieś pokutuje ten taki, to takie poczucie, że u nas to zawsze gorzej, nie? To myślę, troszkę nasza też przywara tego narzekania się włącza.
1: Tak, chyba właśnie jest w istocie. Ostatnie pytanie na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, za którą już teraz bardzo tobie dziękuję, Klaudio. Czego dotyczą relacje biznesowe na linii Polska-Indie? Jakich sektorów? Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat, tak? Jakiego rodzaju biznesy może tak najczęściej robimy my, Polacy, z Indusami?
2: Poza tym takim korporacyjnym światem, w którym ja mocno funkcjonuję, to dużo się, czy dużo, nie wiem jaka to jest skala, żeby nazywać to dużo, ale taka branża automotive, produkcyjne branże, tam szukają bardzo często, czy to komponentów, czy żeby tam procesy właśnie mieć, czy dostawców stamtąd, więc na pewno dużo więcej ciągle importujemy niż eksportujemy, nie? Czyli to jest bardziej ciągle...
1: Ale nie tylko ciuchy generalnie, tak? Ściągamy
2: Nie. Dużo jest wokół, poza tym, co nam się kojarzy, czyli IT, to jednak mechaniki, tak? Okay. Czyli branża mechaniczna, branża automotive, maszyny, auta, samoloty.
1: Taka strefa technologiczna. Tak, że tutaj jest współpraca, tak? Taka indyjsko-polska, tak, okej. Okay. Tak. No i kończymy. Moim i waszym gościem była dzisiaj dzisiaj Klaudia Frycz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka, ekspertka do spraw Indii. Klaudia specjalizuje się w komunikacji międzykulturowej, różnorodności oraz współpracy biznesowej z partnerami z Indii i jest autorką książki Masala at Work. Ja bardzo Tobie pięknie, Klaudia, dziękuję za poświęcony czas i za dzisiejszą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaufanie.
1: Mam nadzieję, że warto było przejść do drogowskazu.
2: Absolutnie. Mam nadzieję, że słuchacze też podzielą ten entuzjazm, który my tutaj mamy.
1: To dziękujemy sobie nawzajem. Musi być równowaga. Po podcasty drogowskazów zapraszam.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

zostań. Kiedyś przyjdzie czas,

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.